córa ten posłuchał, poszedł do gabinetu. Nagle zmysły postradał z miłosnego impetu. Zenon odzyskał wigor.

0: Dzień dobry słuchaczom, pozdrawiam was wszystkich, pozdrawiam Radio Praga, Alan Starski.
1: Minęła druga, 11.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartu Mejkania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.
2: Minęła 4:11.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Minęła 5:34.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy radiopraga.pl i zapraszam do słuchania mojej muzyki w audycji Jazz Siesta. Michał Salamon.

Знамо.

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

odkąd u ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Michał Banasiak, prezes i współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
2: Dziękuję. Jak duży jest ten potencjał sportu do budowania wizerunku kraju i przyciągania inwestycji?
1: Potencjał sportu do budowania wizerunku kraju i przyciągania inwestycji rzeczywiście jest bardzo duży i też wielowątkowy, bo jak sobie rozbijemy to na poszczególne bloki, to możemy realizować go poprzez organizację dużych imprez sportowych, dzięki osiąganiu sukcesów przez naszych sportowców, ale też dzięki budowaniu ich rozpoznawalności, czy dzięki temu, że reprezentanci Polski w strukturach międzynarodowych organizacji sportowych będą funkcjonować i będą takim naszym uchem wobec tego, co dzieje się w świecie sportu i dzięki temu chociażby łatwiej będzie nam lobbować na rzecz pozyskania dużych imprez sportowych. To jest to rzeczywiście kwestia przyciągania i turystów, i przyciągania inwestorów, którzy będą chcieli u nas zostawiać swoje pieniądze, czy to w infrastrukturze sportowej,

0: sportowej, czy to w polskich klubach sportowych, czy przy różnego rodzaju innych wydarzeniach i inicjatywach związanych właśnie ze sportem. Jak sobie spojrzymy na ostatnie lata chociażby, jak wiele państw postawiło właśnie na tę odnogę sportową, jeśli chodzi o budowanie swojego wizerunku, to zobaczymy i duże, bogate kraje, jak chociażby kraje Zatoki Perskiej, które bardzo dużo środków przeznaczyły na to, żeby pozyskiwać czy to duże imprezy sportowe, czy to żeby sponsorować międzynarodowy sport, ale zobaczymy też i mniejsze kraje, które przy okazji na przykład Igrzysk Olimpijskich mają takie właściwie jedyne w czteroleciu okienko, kiedy mogą zaistnieć na tej mapie świata i też świadomości wszystkich ludzi, bo możemy sobie tutaj przytoczyć chociażby przykład Paryża roku 2024 i Parady Narodów, gdzie wiele takich mniejszych państw, chociażby oceanicznych czy krajów karaibskich, miało swoich przedstawicieli i dla nich to rzeczywiście była jedyna w takim długim okresie okazja, żeby świat mógł o nich usłyszeć, mógł też później na bazie właśnie tych igrzysk i sukcesów sportowych albo samej obecności mówić o tych państwach.
1: Czy dziś Polska wykorzystuje ten potencjał i co można by zrobić, żeby go lepiej wykorzystać?
0: Na pewno jesteśmy w takim miejscu, gdzie mamy swoje bardzo mocne strony. To jest chociażby kwestia naszych sportowców i ich rozpoznawalności. Był Robert Lewandowski, Iga Świątek czy Robert Kubica. To są takie marki osobiste, o których mówi cały świat. I to są nasi naturalni ambasadorzy w świecie, nie tylko sportu, ale generalnie wśród wszystkich tych, którzy odbierają tę międzynarodową rzeczywistość. Możemy spojrzeć chociażby na to, jak często zagraniczne media wzmiankują o tych polskich sportowcach i nie tylko tych, bo ta grupa jest szersza, ale też możemy sobie zobaczyć chociażby ich zasięgi w mediach społecznościowych, co dziś jest pewnym wskaźnikiem też rozpoznawalności. To jest też kwestia naszego portfolio dużych imprez sportowych, bo my w ostatnich latach rzeczywiście dużo takich wydarzeń sportowych rangi Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata, Pucharów Świata w Polsce organizowaliśmy. To jest nie tylko Euro 2012, do którego zawsze wracamy, ale to są wydarzenia znacznie nam bliższe czasowo, jak czempionaty czy to w siatkówce, czy w piłce ręcznej, ostatnio Eurobasket, który też współorganizowaliśmy i rzeczywiście wielokrotnie pokazaliśmy, że mamy know-how, wiemy jak to robić, wiemy jak te imprezy do siebie ściągać, ale też jak je logistycznie i organizacyjnie właściwie przeprowadzać. Natomiast z pewnością jest na tym polu jeszcze wiele do zrobienia, bo kwestia zagospodarowania chociażby tych naszych lokomotyw marketingowych w świecie sportu, kwestia tego, żebyśmy nie korzystali tylko z tego, że oni osiągali sukcesy, ale mieli jakiś konkretny pomysł, pewną strategię na to, jak z ich rozpoznawalności korzystać. Kwestia tego, żebyśmy też mieli mechanizmy, które pozwolą nam promować Polaków do międzynarodowych organizacji sportowych, którzy będą tam działać na rzecz nie tylko polskiego sportu, ale patrząc szerzej ostatecznie również na rzecz Polski. No i kwestia też tego, żebyśmy mieli wypracowane mechanizmy, aby tych dużych imprez sportowych jak najwięcej do naszego kraju trafiało.
1: I jak znaczenie ma tu organizacja największych imprez sportowych, takie jak Letnie Igrzyska Olimpijskie w 2040 lub 2044 roku? Na jakich krajach możemy się wzorować w tym przypadku?
0: Jesteśmy na pewno w takim interesującym okresie półmetka, powiedziałbym, nawiązując do tego, że Euro 2012 było 14 lat temu, a Igrzyska Olimpijskie, które chcielibyśmy gościć w 2040 roku, są za kolejnych 14 lat, to jesteśmy tak trochę pośrodku, gdzie możemy sobie wyobrazić tę perspektywę przeszłą i na jej bazie myśleć o tym, jak dużo czasu zostało nam na to ewentualne goszczenie Igrzysk w roku 40. Z pewnością do tematu Igrzysk Olimpijskich w Polsce nie należy podchodzić jako do pewnego rodzaju takiego festynu sportowego, na który wydamy dużo pieniędzy i później zobaczymy, jak to będzie. Ważne, żebyśmy te igrzyska u siebie mieli. To powinna być według mnie taka nagroda za pewien proces rozwojowy nie tylko na bazie infrastruktury sportowej, bo to jest oczywiste, ale też kwestia infrastruktury energetycznej, transportowej, która jest niezbędna do tego, żeby takie igrzyska zorganizować w sposób sprawny, ale też w sposób przyjazny naszej gospodarce, który sprawi, że będziemy w stanie nie tylko na czas igrzysk, ale i po igrzyskach myśleć o tych projektach jako czymś, co dzięki igrzyskom udało nam się zrobić, tak jak myślimy w ten sposób o wielu projektach, które były przygotowywane z myślą Euro 2012. Na pewno też tutaj konieczna będzie kwestia przekonania społeczeństwa do tego, żeby te igrzyska zorganizować, bo byłoby niedobrze, gdybyśmy skupili się jedynie właśnie na tej warstwie sportowej, wydarzeniowej, a zapomnieli o tym, że na tych igrzyskach powinno skorzystać jak najwięcej obywateli polskich, żeby te igrzyska były jak najbardziej rozproszone, jak najbardziej zdecentralizowane i przyniosły jak najwięcej korzyści również takich pozasportowych. No i też w tym komponencie oczywiście niezwykle istotna kwestia, czyli kwestia polskiego sportu. Tego, żebyśmy na własnych igrzyskach mieli reprezentację, która pozwoli nam zdobyć jak najwięcej medali. Jak spojrzymy sobie w kontekście igrzysk na te kraje, na których warto się wzorować, to tak patrząc historycznie, Na pewno jest to Hiszpania, konkretnie Barcelona i rok 92, bo dla Barcelony był to wtedy rzeczywiście taki moment przełomowy, impuls gospodarczy, impuls infrastrukturalny, impuls turystyczny. To od 92 roku, od Igrzysk właśnie liczy się ten czas, dzięki któremu i od którego Barcelona stała się bardzo rozpoznawalnym miejscem nie tylko na mapie Hiszpanii, ale na mapie świata, kiedy stała się takim kurortem przyciągającym turystów. I my też powinniśmy przygotować taką ofertę olimpijską, nie tylko skierowaną do MKOL-u i do tych osób, które będą podnosić ręce za tym, czy do Polski te igrzyska mogą trafić, czy też trafić tutaj nie powinny, ale do wszystkich tych, których upatrujemy jako potencjalnych odbiorców, czyli na przykład turystów, którzy będą tutaj ściągać na igrzyska, ale którzy przy okazji mogą zapoznać się właśnie z naszą szeroką ofertą turystyczną, a potem rozjechać się po świecie jako tacy naturalni ambasadorzy Polski i mówić, że u nas jest bezpiecznie, pięknie, że jest smacznie, no i krzewić te wszystkie kwestie dotyczące Polski, które chcielibyśmy, aby w świecie wybrzmiewały.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Doktor Magdalena Robicka. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że jednak uzależnienie od zachowania, czyli od technologii, od mediów społecznościowych, od grania w gry komputerowe, również jest niebezpieczne, nie tylko tak narkotyki i alkohol, dlatego że jest to coś, co jest dostępne dla dzieci i młodzieży w zasadzie od momentu ich urodzenia. Badania pokazują, że w Polsce już co dziesiąte dziecko przed ukończeniem pierwszego roku życia korzysta, co oznacza, że dostęp i rozwijanie przyzwyczajenia, rozwijanie pewnych schematów używania zaczyna się bardzo często w przedszkolu, czy zanim jeszcze dzieci pójdą do przedszkola. I dlaczego to jest ważne, dlaczego to jest niebezpieczne? Bo na etapie młodego nastolatka, na przykład 13-latka, 14-latka, możemy mieć do czynienia z młodym człowiekiem, który w zasadzie nie zna żadnego innego sposobu poradzenia sobie z trudną sytuacją, ze stresem, z emocjami, niż tylko ucieczkę do ekranu. Wcześniej to były bajki, a teraz to na przykład mogą być właśnie media społecznościowe albo granie w gry komputerowe. I to jest jeden z mechanizmów uzależnienia. Walka, czyli terapia z uzależnieniami behawioralnymi, zwłaszcza z tymi technologicznymi, różni się przede wszystkim tym od terapii czy walki z uzależnieniami tradycyjnymi, że tutaj nie ma w ogóle mowy o tym, żebyśmy oczekiwali abstynencji. W przypadku alkoholu czy innych substancji jedną z dróg terapeutycznych jest utrzymanie abstynencji i oczywiście uczestniczenie w procesie terapeutycznym. Ale bardzo często osoby z uzależnieniem od substancji muszą pozostać bez tej substancji, na przykład bez alkoholu do końca swojego życia, żeby nie wrócić do uzależnienia. W przypadku technologii nie możemy tego wymagać. Nie możemy wymagać, aby dziecko już więcej nie korzystało nigdy w życiu z telefonu czy innego urządzenia. W związku z czym tutaj de facto naszym celem będzie przywrócenie zdrowego, funkcjonalnego, adaptacyjnego sposobu używania. A to jest trudniejsze, bo jeżeli non-stop używamy, to czasami może być tylko chwila, kiedy przekroczymy tę granicę i będzie nawrót i z powrotem będziemy potrzebowali interwencji. Bardzo ważną kwestią jest ustalenie, czy obecnie to, co mamy do dyspozycji, jeżeli chodzi o profilaktykę uzależnień behawioralnych, albo skupiając się już na technologii, uzależnień od technologii czy od mediów, czy to jest wystarczające. Mamy, myślę, dość dużą wiedzę co do tego, co działa na poziomie ogólnym i są to najczęściej rozwijanie kompetencji psychospołecznych, co działa na poziomie szczegółowym. W jednym i drugim obszarze mamy programy, mamy polskie programy, mamy możliwość finansowania tych programów z funduszy gminnych czy z funduszu miasta, w związku z czym bardzo dużo jest gotowe do zrobienia i do wzięcia, ale zawsze pozostanie taki pewien niedostatek, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy różnymi instytucjami i współpracę z rodzicami, którzy bardzo często po prostu nie mają na to przestrzeni, żeby po całym dniu, po swoich obowiązkach w domu jeszcze przyjść do szkoły 3 razy w tygodniu i uczestniczyć w dodatkowych warsztatach. Więc tutaj są na pewno pewne wyzwania jeszcze przed nami, ale myślę, że dużo jest dostępne i dużo zostało zrobione. To, czego jeszcze potrzebujemy, co moglibyśmy zrobić, to przede wszystkim w każdej szkole, a nawet w każdym przedszkolu program promocji zdrowia psychicznego. Wyposażanie naszych najmłodszych obywateli, dzieci jeszcze w przedszkolu, w kompetencje psychospołeczne, które są standardowym i podstawowym taką kompetencją przeciwdziałającą wchodzeniu w jakiekolwiek uzależnienie. To jest pierwszy punkt, na który powinniśmy postawić. Drugi to są programy profilaktyki w szkołach, na początku szkoły 1, 3, 4, 6, które powinny być realizowane na dużo większą skalę, a które nie są wcale bardzo drogie, ale wymagają przeszkolenia nauczycieli, wymagają przeszkolenia kadry pozanauczycielskiej w szkołach i wymagają znalezienia czasu i akceptacji ze strony rodziców.

0: Minęła 8:23.
1: Radio Praga.

0: Thank you, everybody. Here's another new song.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Jakub Józenko, mam przyjemność być szefem Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN i koordynatorem Civil Security Hub.
3: I właśnie zacznijmy właśnie. Civil Security Hub, co to jest? Jaką rolę będzie odgrywało?
2: Civil Security Hub jest przedsięwzięciem, które zainicjowaliśmy pod skrzydłami Europejskiej Agencji Kosmicznej jako pierwszy w Europie przypadek czy przykład tego, że możemy bardzo efektywnie dane satelitarne i różne inne innowacyjne rozwiązania, w tym systemy dronowe, wykorzystać odpowiadając na potrzeby reagowania kryzysowego, ratownictwa, instytucji takich jak Państwa Straż Pożarna, system zarządzania kryzysowego, czy w ogóle szerzej ochrony ludności. To, co jest kluczowe, to jest to, że zamiast dostarczać szeroko rozumiane strumień danych, analizujemy czy tworzymy tak naprawdę ekosystem pozwalający na analizowanie tych danych i odpowiadanie, dostarczanie konkretnej informacji temu, kto jej potrzebuje, w formie, w jakiej ona jest potrzebna. To mogą być mapy, to mogą być raporty i co ważne, spektrum działań hubu będzie rosło z czasem. Zaczynamy od tych rzeczy, które są najbardziej oczywiste, pożary, powodzie, gwałtowne zdarzenia pogodowe, ale głębokość analizy, sięganie po możliwości systemów tak naprawdę pozwoli nam rozszerzać to spektrum możliwości.
3: Na jakim etapie jest ten hub? Czy on już w pełni działa, czy dopiero jest na etapie tworzenia, rozwijania?
2: Kończy się faza działań przygotowawczych. W praktyce działania operacyjne jesteśmy w stanie prowadzić od dawna, bo już powódź 2024 była przykładem tego, że właśnie jeszcze formalnie nieistniejący hub już swoje zadania zaczął wykonywać, czyli dostarczać informacje, dostarczać mapy, pozwalać lepiej rozumieć przebieg zdarzenia. W tej chwili z jednej strony pracujemy nad platformą informatyczną, która efektywnie będzie dostarczała bardzo różnego rodzaju produkty informacyjne. Z drugiej strony za chwilę zaprosimy do dialogu bardzo wiele podmiotów, też tak naprawdę wszystkich zainteresowanych z Polski, ale także wielu z Europy, którzy chcieliby swoje rozwiązania zaoferować w tym ekosystemie. Czyli Europejska Agencja Kosmiczna wspólnie z polskimi użytkownikami wybierze najbardziej obiecujące rozwiązania i pozwoli na sfinansowanie ich testu, a następnie długoterminowego pilotażu na potrzeby właśnie czy to Państwowej Straży Pożarnej w Polsce, czy instytucji zarządzania kryzysowego.
3: Jak to będzie się odbywało tak w praktyce? Pojawia się sytuacja kryzysowa i wtedy na przykład Straż Pożarna, Policja, inne służby do Państwa dzwonią, czy one mają, czy będą jakoś wpięte w system, że...
2: One w sytuacjach kryzysowych nie ma czasu na uczenie się czegoś nowego, dlatego hub będzie integrował się z centrami, sztabami czy Straży Pożarnej, czy Zarządzania Kryzysowego dużo wcześniej po to, żeby ci, którzy z tej informacji, którą możemy dostarczyć, chcą, powinni skorzystać, byli na to przygotowani. Szkolenia, wspólne ćwiczenia, przygotowywanie się tak naprawdę, wypracowywanie, można by powiedzieć, doktryny użycia, czy dobrych praktyk użycia, czyli zadbanie o to, żeby informacja naprawdę była w sposób optymalny wykorzystana. Przykładem może być chociażby, do czego wykorzystać mapy zasięgu wody dostarczane w czasie powodzi. Zupełnie do czego innego, jeśli one są dostarczane co 24 godziny, a co innego, tak jak hub, gdzie dzisiaj robimy to co 6 godzin, a być może będziemy w stanie robić to jeszcze częściej. To otwiera nowe możliwości. Je trzeba sprawdzić, je trzeba przemyśleć i nie czas kryzysu, ale czas przygotowania na to jest dużo lepszy, żeby właśnie się przygotować.
3: A czy takie huby, podobne huby działają też na świecie, czy to będzie jakieś innowacyjne?
2: Polski Civil Security Hub jest prekursorem w szerszej inicjatywie Europejskiej Agencji Kosmicznej i to, co faktycznie zrobimy, stanie się wzorcem dla modelu, który, czy modelem dla niektórych innych państw, które już obecnie zainwestowały w program Europejskiej Agencji Kosmicznej o nazwie Space Resilience Notes. I ten program jest z założenia nastawiony na tworzenie właśnie w wielu państwach takich punktów wejścia dla instytucji kryzysowych w świat informacji satelitarnej. Tam będą czekały dane, ale co ważniejsze, tam będą czekały produkty informacyjne, czyli już narzędzia, które odpowiadają na konkretne potrzeby odbiorców. I tu w Polsce z jednej strony będziemy troszkę takim zwierzęciem doświadczalnym, które sprawdza, jak zrobić to optymalnie, wypracowujemy tą metodę. Z drugiej strony budujemy portfolio tych narzędzi i to jest szansa dla polskiego przemysłu, bo skoro robimy to w Polsce, to polskie firmy, polska informatyka, polska geoinformatyka może proponować rozwiązania, które jeśli się sprawdzą tu, będą się mogły również sprzedawać poza Polską.
3: A jest zainteresowanie ze strony firm?
2: Prowadzimy rozmowy z kilkunastoma podmiotami już w tej chwili, a formalny dialog zacznie się tak naprawdę w drugim kwartale tego roku. To, że Polska stała się liderem tego przedsięwzięcia, wynika z tego, że tak naprawdę w Polsce od kilkunastu lat zajmujemy się tą tematyką. Mamy niezwykle otwartą na innowacje straż pożarną. To z osobistego doświadczenia muszę podkreślić, że doskonale pracuje się ze strażakami, którzy rozumieją, czego potrzebują, rozumieją, co więcej mogliby dostać, czego jeszcze nie mają. I techniki satelitarne, systemy dronowe, sztuczna inteligencja, to są narzędzia, które mogą bardzo dużo pomóc. Robiliśmy to od dłuższego czasu, ale teraz wreszcie mamy okazję robić to w ramach szerokiego przedsięwzięcia. Co ciekawe, Polska jest również liderem tego przedsięwzięcia właśnie w Europejskiej Agencji Kosmicznej, co oznacza, że to nie tylko od nas wychodzi pomysł i portfolio narzędzi jest w dużym stopniu przez nas kreowane, to również my będziemy tym, który będąc najbardziej zaawansowanym, będzie wspierał, pomagał tworzyć to rozwiązanie w innych krajach i mam nadzieję, tak naprawdę ta forma współpracy międzynarodowej okaże się na tyle atrakcyjna, że wejdzie to również do już unijnego mechanizmu ochrony ludności. To znaczy, że będziemy mogli w sposób zestandaryzowany wspierać działania ratownicze wtedy, kiedy pomoc międzynarodowa realizowana jest w tej najbardziej otwartej formie, czyli właśnie w postaci wysyłania modułów ratowniczych i aktywowania w ogóle wsparcia w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
3: Ja też nie wiem, czy to jest możliwe, ale takim jeszcze jednym zastosowaniem, które sobie mogę wyobrazić, to jest właśnie wojsko. Czy tutaj też hub będzie się rozwijał, czy też może jakieś rozmowy są w tym zakresie prowadzone, biorąc też pod uwagę nasze położenie na mapie?
2: W oczywisty sposób, kiedy patrzy się na możliwości, które hub przygotowuje i ma ambicje rozwijać, pojawia się pytanie o relacje z sektorem obronnym. Tutaj mamy tak naprawdę dwa wymiary. Jedno to fakt, że tworzymy ekosystem dostarczania geoinformacji dla zarządzania kryzysowego, dla ratownictwa, aż prosi się i będziemy do tego dążyli, żeby informacje, które mogą być pozyskane od wojska, mogły w ten sposób efektywnie być dostarczane do użytkowników. Natomiast z drugą strony trzeba też pamiętać, że w sytuacjach kryzysowych, szczególnie Wojska Obrony Terytorialnej, mają swoje zadania i chcielibyśmy, aby one również otrzymywały te informacje, te mapy czy inne analizy, które przez narzędzia hubu będą wytwarzane i udostępniane.
4: Brygadier Grzegorz Borowiec, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.
3: I może na początek zacznijmy od tego właśnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie danych satelitarnych, to jak to wygląda w praktyce, jak to wygląda też z doświadczeń Państwowej Straży Pożarnej?
4: Państwowa Straż Pożarna stara się zaczynać wprowadzać takie dane satelitarne do naszych działań, natomiast nie jest to jeszcze powszechnie w tym momencie stosowane. Jesteśmy na początku samym systemu, tworzenia systemu, gdzie będzie to już zintegrowane z naszym systemem wspomagania decyzji, natomiast system jest cały czas w budowie. Używamy takich danych przede wszystkim w przypadku dużych katastrof. Przy małych zdarzeniach nie ma potrzeby korzystania z danych satelitarnych. Dopiero przy takich zdarzeniach, które wykraczają poza pewien obszar, mamy powodzie, mamy pożary, które zajmują już kilkaset hektarów. Wtedy takie dane satelitarne zaczynają być dla nas kluczowe do tego, żeby na ich podstawie podejmować odpowiednie decyzje.
3: A możemy powiedzieć o takich przykładach wykorzystania i jak to wpłynęło na proces decyzyjny, na dokładność danych, na szybkość reakcji?
4: Przede wszystkim korzystaliśmy do tej pory głównie z takich danych satelitarnych przy powodziach. Przy powodzi w 2024 roku te dane były używane do tego, żeby przeanalizować, co się tak naprawdę dzieje, żeby mieć to pełne zrozumienie sytuacji, żeby wiedzieć, gdzie jest woda, gdzie ta fala już przeszła, jakie są skutki przejścia tej fali oraz prognozowanie tego, co się może wydarzyć. Staraliśmy się nakładać te dane satelitarne, które posiadamy, które pozyskaliśmy na bieżąco, na podkłady z poprzednich lat, z poprzednich powodzi, żeby zrozumieć mniej więcej, jak sytuacja kształtowała się kilka lat wcześniej i żeby na tej podstawie też stwierdzić, czy jest gorzej, czy jest lepiej, czy trzeba zacząć już coś robić, czy jeszcze mamy czas, czy trzeba te środki, czy strażaków z południa Polski przelokować bardziej może na północ już w tym momencie, czy może przysłać trochę więcej strażaków z innych części Polski. Czy tak naprawdę wykorzystanie danych do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje.
3: A czy to wykorzystanie mogłoby być szersze, większe, szczególnie w sytuacjach kryzysowych? Jeżeli tak, to co jest potrzebne, żeby...
4: Jak najbardziej takie wykorzystanie może być szersze. Potrzeba systemów, które będą współpracować, które będą automatycznie te dane zasysać od dostawców i wykorzystywać już gotowe informacje na podstawie tego, co pozyskamy, żeby nas znacząco wspomóc. Natomiast to też wymaga dostosowania systemów teleinformatycznych i Państwowej Straży Pożarnej i dostawców tego typu rozwiązań, żeby to funkcjonowało, żeby to miało żeby rozumiały się te dwa programy. Ten nasz program wspomagania decyzji i ten program, który dostarcza zobrazowania.
3: A w jakich sytuacjach takie dane mogą się jeszcze sprawdzić?
4: Wykorzystywaliśmy takie dane też chociażby przy trzęsieniu ziemi w Turcji. Takie dane porównawcze tego, co było przed trzęsieniem ziemi i już po wystąpieniu trzęsienia ziemi, pomagały nam zrozumieć, jaka jest skala zdarzenia w miejscowości, gdzie pracowaliśmy. Wskazywały konkretne budynki, wskazywały konkretne miejsca, gdzie powinniśmy zacząć weryfikować, aby na pewno nie ma tam ludzi pod gruzami. I to może być przydatne w przypadku chociażby jakichś też dużych zdarzeń w Polsce, typu wichury. Często mamy sytuacje takie, że w ostatnich latach, że przechodzą dość potężne wichury, które łamią mnóstwo drzew, które blokują drogi, które uniemożliwiają dotarcie do konkretnych miejsc. I takie dane satelitarne pozyskane w szybki sposób będą nam w stanie pomóc ocenić sytuację. Które drogi są nieprzejezdne, gdzie się trzeba skupić na działaniach ratowniczych, a jak można się ewentualnie alternatywny sposób dostać do miejsca, które potrzebuje naszej interwencji.
3: A przy pożarach też one mogą się sprawdzić?
4: Jak najbardziej. Przy pożarach, czy w Polsce przy Biebrzy, czy też we Francji podczas pożarów lasów, czy w Grecji podczas pożarów typu wildfires, korzystaliśmy z obrazowań satelitarnych do tego, żeby też mieć mniej więcej świadomość, w którym miejscu ziemia już jest wypalona, jakby tam nie ma tego wtórnego zagrożenia, gdzie jak przesuwa się front pożaru. U nas właśnie przy Biebrzy było to przede wszystkim do prognozowania, do ustalenia miejsc, które cały czas się palą. Jeżeli mamy ogromny obszar i często ten pożar potrafi wejść w torfowisko, na przykład na Biebrzy mamy bardzo dużo takich miejsc, które posiadają pokłady torfu. Jeżeli ten pożar wejdzie w torfowisko, to praktycznie gołym okiem nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ten pożar jest tutaj, czy 200 metrów dalej, czy może 2 km dalej. I przy pomocy zobrazowań satelitarnych jesteśmy w stanie wykryć anomalie temperatury. Satelita może wskazać miejsca, które są znacznie gorętsze niż pozostała część otaczającego terenu, przez co możemy wysłać tam to miejsce strażaków i oni są wtedy w stanie aktywnie, efektywnie zgasić taki pożar.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Nadia Cichocka i właśnie słuchasz Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Bartłomiej Pawlak, Instytut Sobieskiego.
3: Gdzie jesteśmy na mapie innowacji?
2: Jeśli chodzi o mapę innowacji, to jest ona rysowana czy kształtowana przez różnego rodzaju indeksy, które pokazują, gdzie jest dany kraj względem innych. I są takie dwa główne indeksy, jeden europejski European Innovation Scoreboard, a drugi GII Global Innovation Index. W pierwszym indeksie na 27 państw Polska jest na 23 miejscu, czyli na 5 od końca, a w tym globalnym indeksie na 120 parę państw jesteśmy na 39 miejscu, więc daleko, daleko poza liderami.
3: A co powoduje, że my jesteśmy właśnie na tym szarym końcu?
2: Jest szereg czynników, które powodują, dlaczego tak słabo wypadamy w indeksach innowacji. Przede wszystkim model naszej gospodarki, która przez 3 czy 4 dekady była oparta na takim założeniu 3T: taniej siły roboczej, taniej energii i taniej ziemi. W związku z tym byliśmy podwykonawcą dużych koncernów albo podwykonawcą podwykonawcy. Liczyła się właśnie tania siła robocza, bardzo niska często marża, no i taki polski spryt, prężność, szybkość działania. To, co także wpływa na to, jak wypadamy w indeksach, to poza modelem polskiej gospodarki, który jest przestarzały i musi się transformować, bo jak nie będziemy coraz bardziej odstawać od europejskiej czołówki, to brak odpowiednich instytucji wsparcia dla technologii, dla innowacji, dla tak zwanego local contentu, czyli tego, co wytwarzamy tutaj. Ale przede wszystkim tak naprawdę te najsilniejsze, najlepsze ekosystemy wszystkie mają swoją strategię rozwoju innowacji, a my jej po prostu nie mamy.
3: Właśnie o to też chciałam zapytać. Właśnie, czy brakuje nam takiej strategii i co ona by zmieniła?
2: Strategia rozwoju innowacji to jest podstawowy dokument większości rozwiniętych krajów Europy i świata, bo one muszą sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcemy tych innowacji, jak je chcemy rozwijać, jak chcemy mierzyć efekty i co chcemy osiągnąć. Jeżeli się tego nie ma, to się działa po omacku, to się działa ad hoc, to się działa od przypadku do przypadku, od impulsu do impulsu. Tak działaliśmy w jakimś sensie do tej pory w Polsce, z wyjątkiem pewnie planu Morawieckiego i planu strategii odpowiedzialnego rozwoju, która przez pewien czas dawała właśnie namiastkę też strategii w obszarze rozwoju innowacji. Ale jeżeli się konkuruje z kimś, kto wie, czego chce, a samemu się nie wie, czego się chce, no to zawsze się przegrywa. Dlatego strategia jest bardzo ważna.
3: Wspominał Pan też, że nie powinniśmy porównywać się do Doliny Krzemowej. To właśnie dlaczego nie do Doliny Krzemowej? Do kogo powinniśmy się porównywać i z kogo może czerpać przykłady?
2: Stany Zjednoczone wykształciły bardzo specyficzny model oparty na amerykańskim podejściu, na otwartości na ryzyko, na ogromnej skali podaży pieniądza i na całej kulturze, która się wykształciła w Krzemowej Dolinie. To na taką skalę jest nie do powtórzenia nigdzie na świecie i to powtarzają wszyscy. Natomiast dla nas istotne jest to, co i komu udaje się i na jakich zasadach udaje się w Europie. No bo to jest bliższy nas ekosystem. Wszyscy działamy w otoczeniu regulacyjnym europejskim. Wszyscy borykamy się z podobnymi problemami, wyzwaniami i tak dalej. Więc warto popatrzeć, kto w tej Europie wybił się na czołowe pozycje i dlaczego. I sięgać po bliższe nam przykłady, bo one są łatwiejsze do absorpcji, do adopcji potem do naszego polskiego systemu. A trzeba się opierać na dobrych przykładach, żeby nie wymyślać koła, czy nie odkrywać Ameryki, którą już ktoś odkrył.
3: Jak ważna jest też szybka komercjalizacja innowacji i jak to działa u nas?
2: Komercjalizacja technologii innowacji i zamiana nauki na... Radio Praga wybija rytm.
4: Radio Praga. Radio Praga.
5: Minęła 8:50.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku.
2: Jakie są prognozy wzrostu PKB dla Polski na rok 2026?
1: Prognozy wzrostu PKB na rok 2026 dla Polski są, bym powiedział, pozytywne. Jeśli chodzi o konsensus rynkowy, czyli powiedzmy jakąś średnią oczekiwań ekonomistów, to oscyluje wokół 3,8%, natomiast my jesteśmy bardziej optymistyczni. Nasza prognoza jest powyżej 4, a dokładnie 4,2.
2: Które czynniki będą kluczowe dla wzrostu? Konsumpcja, inwestycje, eksport czy polityka fiskalna?
1: Jeśli chodzi o czynniki kluczowe dla wzrostu, to wydaje mi się, że powinniśmy wyjść od tych najbardziej oczywistych, czyli od konsumpcji i inwestycji. O ile poprzedni rok był głównie napędzany przez konsumpcję, to w tym roku ta konsumpcja trochę zejdzie na dalszy plan, natomiast konsumenci nadal będą wydawali więcej niż w ubiegłym roku. Natomiast taką główną gwiazdą powinny być inwestycje, które prawdopodobnie w jakimś kwartale roku osiągną dwucyfrowe dynamiki. To jest, powiedzmy, taka jakościowa zmiana w strukturze tego wzrostu, że więcej będzie takich elementów, które budują kapitał w przyszłości, niż są taką zwykłą konsumpcją. Co do innych czynników, raczej bym się nie zakładał, że eksport specjalnie będzie nas wspierał. Sytuacja naszych głównych partnerów handlowych wciąż jest słaba, choć się poprawia. Natomiast to nie będą wartości, które byłyby w stanie wypchnąć polski wzrost na poziom trwale powyżej 4%. Co do polityki fiskalnej, czy generalnie wydatków rządowych, sprawa jest tutaj, bym powiedział, dość skomplikowana, bo nie ma takiej jednoznacznej wykładni, jak należy na to patrzeć. De facto deficyt w Polsce będzie nawet troszeczkę mniejszy niż w ubiegłym roku, natomiast gdy liczymy sobie deficyt w postaci pierwotnej czy strukturalnej, to już nie będę wnikał w szczegóły, to nawet ten deficyt jest dużo bardziej niski, więc de facto można by postawić tezę, że polityka fiskalna będzie trochę nawet mniej wspierać wzrost w 2026 niż w 2025 roku.
2: Jak polska gospodarka wypada na tle innych państw Unii Europejskiej? W jakim stopniu kondycja gospodarki europejskiej będzie determinować sytuację gospodarczą w Polsce?
1: Więc Polska, jeśli chodzi o inne kraje Unii Europejskiej, no, wygląda bardzo dobrze. No, jesteśmy od dłuższego czasu tak naprawdę gwiazdą wzrostu. Wychodzimy tak naprawdę najszybciej z tej recesji po-covidowej i tam się niewiele zmienia. Co do naszych głównych partnerów handlowych, no to oczywiście to są kraje strefy euro oraz Czechy. Natomiast jaka jest ich kondycja? No, ich kondycja jest dużo gorsza niż Polska, to znaczy rosną dużo wolniej. I teraz już o tym po części mówiłem. Trudno będzie przy tej takiej słabawej kondycji partnerów handlowych argumentować, że wzrost w Polsce utrzyma się na dłużej powyżej 4%, więc ta 4% prognoza wzrostu na 2026 rok to jest taka trochę efemeryda. Wspierają nas bardzo mocno inwestycje, jak ten silnik zgaśnie, to bez jakiegoś istotnego poprawienia się tego otoczenia makroekonomicznego w Europie, no trudno, no, nie utrzyma się to, wrócimy do trójki.
2: Jak zmieniające się otoczenie międzynarodowe może przełożyć się na tempo wzrostu gospodarczego w Europie?
1: Jeśli chodzi o otoczenie międzynarodowe, ono jest w tym momencie jest bardzo dynamiczne. Wydaje mi się, że kluczową kwestią, kluczowe kwestie w zasadzie są dwie teraz. Pierwsza rzecz to jest zakończenie wojny na Ukrainie, a druga kwestia to jest, jak w zasadzie będzie zachowywać się gospodarka chińska. Jeśli chodzi o zakończenie wojny, to podstawowym takim elementem, który spędza sen z powiek, no może nie spędza, ale tak naprawdę którym interesują się ekonomiści, jest to, co będzie z pracownikami ukraińskimi, którzy do tej pory pracują w Polsce, jeśli wojna się skończy. I wydaje mi się, że takim tradycyjnym argumentem było to, że ci ludzie w dużej części wyjadą. Natomiast ankietowe badania wcale tego nie pokazują. A my ostatnio zrobiliśmy takie modelowanie ekonometryczne, które pokazuje, że nawet gdyby wyjechało 500 000 ludzi, co jest wartością naprawdę olbrzymią, to wpływ na PKB nie byłby jakiś tak strasznie duży. Tak? Ze 4,2 spadlibyśmy w okolicy trójki. Więc to jest coś, co jest znaczące, natomiast to nie jest czynnik, który całkowicie podważa naszą trajektorię wzrostu gospodarczego. Co do Chin, Chiny przechodzą teraz bardzo trudną transformację, to znaczy mają świetnie rozbudowaną sferę podażową, która wynika i z dotacji rządowych, i tak naprawdę z morderczej konkurencji. Firmy są bardzo konkurencyjne, które pochodzą z Chin. Dzięki temu bardzo mocno się też rozpychają na rynkach europejskich. I zresztą nie tylko, więc towary z Chin są też chętnie kupowane przez konsumentów, co w dłuższym terminie może trochę, powiedzmy, że erodować siłę europejskiego sektora przemysłowego, co jest zjawiskiem na pewno niekorzystnym. Natomiast w krótkim terminie ma to jeden plus. To znaczy, jeśli w dalszym ciągu Chiny będzie odpuszczać tak duża liczba towarów i w Chinach nie znajdzie się popyt, żeby ten proces zatrzymać, to oznacza, że na rynkach globalnych będzie spora presja, jeśli chodzi o ceny towarów podlegających wymianie handlowej. No i w konsekwencji inflacja w strefie euro, czy w Polsce, czy nawet ostatnio widać to bardzo dobrze w Szwecji. Inflacje po prostu zaczną spadać i bardzo możliwe, że banki centralne zaczną mocniej wspierać gospodarkę obniżkami stóp procentowych.
2: Jakie widzi Pan największe ryzyka dla realizacji prognozu wzrostu i w Polsce, i w Europie?
1: A mi się wydaje, że przede wszystkim jeśli chodzi o ryzyka dotyczące wzrostu, no to ja bym wymienił jednak kwestię inwestycji. Z tego względu, że to jest coś, do czego ekonomiści mają najsłabszy dostęp, jeśli chodzi o takie bardzo aktualne dane, które można sobie odświeżać z częstotliwością na przykład miesięczną. Takich danych tam brakuje. Jakby liczenie w ogóle aktywności inwestycyjnej to jest proces karkołomny. Więc jeśli coś tam nie zostanie dowiezione, to automatycznie będzie to negatywnie wpływało na cały wynik 2026 roku. Jest jeszcze taki temat bardzo prozaiczny, związany chociażby z tym, co mamy za oknem. Bo my w tej chwili się zastanawiamy z uwagi na to, że te śniegi i mrozy to jest coś, czego w tak długim okresie nie obserwowaliśmy od kilkunastu lat. Czy gospodarstwa domowe były na to przygotowane? Wydaje nam się, że nie. Czy miały odpowiednie bufory finansowe na to, że na oczekiwanie, że wydadzą więcej na ogrzewanie? Pewnie nie. Więc automatycznie będzie tutaj jakieś przetasowanie struktury, to znaczy pójdzie więcej pieniędzy na ogrzewanie i mniej na przykład na konsumpcję. Do tego dochodzą pewnie jakieś problemy budownictwa przy takich temperaturach, więc wszystko nas to prowadzi do wniosku, że przejściowo możemy nawet mieć takie dane, które będą sugerować, że 4,2 w całym roku jest nie do osiągnięcia, natomiast zwykle przy takich jakichś anomaliach pogodowych, jeśli popyt jest, a pewnie popyt będzie w Polsce, to jest do nadrobienia w ciągu roku. Jeśli chodzi o Europę, no wydaje mi się, cały czas gramy w to samo, czyli Europa ma jakieś problemy strukturalne, boryka się z konkurencją chińską. Na pewno jeszcze się ujawnią pozytywne efekty luzowania polityki pieniężnej. No i coś znowu, co bardzo trudno monitorować, Europa ma bardzo ambitne plany fiskalne, ale tak naprawdę dowiezienie tych planów fiskalnych to jest już proces polityczny, którego my nie kontrolujemy.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

0: to była nowość.
1: Cześć, tu Patrycja Kosiarkiewicz. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Paweł Kozakiewicz, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński. Sztuczna inteligencja z całą pewnością może wspierać działania w obszarze PR-u, a przede wszystkim mam na myśli tutaj kwestię tworzenia treści, zarówno tych słownych, jak i tych ilustracji. Te obszary zostały przebadane w naszym instytucie i już wiemy, że o ile w obszarach słownych rzeczywiście jest to praktykowane, o tyle bardzo sceptycznie PR-owcy, przynajmniej w Polsce, podchodzą jeszcze do kwestii dotyczących generowania obrazu. Zdecydowanie nakładamy tutaj największy akcent na pracę człowieka, bardzo sobie to cenimy. Obserwujemy i widzimy rzeczywiście zjawiska polegające na tym, że tworzymy tego rodzaju treści, ale wskazując chociażby proste dane, to raptem 1/3 osób, które brały udział w badaniu, odpowiedziały, że w ogóle interesuje się tym, żeby generowane były przez sztuczną inteligencję obrazy.
2: Czy firmy PR wykorzystują sztuczną inteligencję i jakie są ich doświadczenia?
3: Sztuczna inteligencja w dzisiejszym PR-ze jest dosyć kontrowersyjna, przynajmniej w kontekście hipotez, które założyliśmy. Wydawało nam się, że to jest branża szczególnie podatna właśnie na tego rodzaju działania i właśnie w tej branży poznamy wyjątkowe obszary, wyjątkowe programy, które będą inspirowały inne branże, inne instytucje. I tutaj badania jednak sprowadzają nas bardzo twardo na ziemię, ponieważ okazuje się, że raptem 3 spośród kilkudziesięciu wymienionych przez respondentów programów opartych o sztuczną inteligencję jest używana przez wiele osób. I to jeszcze sprawdzaliśmy w kontekście tego, czy znamy obsługę tych programów bardzo dobrze, czy dobrze. Naturalnie wyszło, że te, które znamy bardzo dobrze, wykorzystujemy chętniej. Natomiast te, które znamy mniej, jesteśmy do nich bardziej sceptycznie nastawieni. A więc można byłoby podsumować, że pomimo hipotez i założeń, że mogliśmy obszary w narzędzi AI-owych wprowadzić już teraz właśnie w PR Polski z bardzo głęboko, praktyka pokazuje inaczej. Polscy PR-owcy są sceptyczni.
2: Jakie są obawy firm PR związane z wykorzystaniem tej technologii?
3: Obawy PR-owców w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji czy narzędzi opartych o sztuczną inteligencję są bardzo interesujące, ponieważ z badań jednoznacznie wynika, że największą obawą nie jest obawa o swoją pracę, to jest znacznie dalej i u niewielkiej ilości osób, które odpowiadały na nasze pytania. Największa obawa to dehumanizacja procesu komunikowania się. Boimy się, że sztuczna inteligencja zastąpi naszą komunikację, że nie będziemy potrafili porozumiewać się językiem ludzkim, ale ktoś w jakiś sposób sztuczny, niekontrolowany będzie próbował kreować treści, których my jako ludzie nie bylibyśmy w stanie, czy nie chcielibyśmy produkować.
2: Co musi się zmienić, aby ta technologia była powszechniejsza w branży?
3: Ktoś kiedyś powiedział, że to potrzeba jest matką wynalazków, więc patrząc na przyszłość PR-u i zmiany zachodzące w obszarach wdrożenia narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, to mocno wierzę jednak w rozsądek ludzi, którzy tym kierują. W chwili obecnej testujemy, sprawdzamy, patrzymy, w jakich obszarach może być wykorzystywana sztuczna inteligencja. Jeżeli chodzi o przyszłość, to rzeczywiście badania jednoznacznie pokazują, że jesteśmy bardzo otwarci, że mamy wysoką świadomość jako PR-owcy tego, jakie są zagrożenia ze sztucznej inteligencji, przynajmniej tak deklarujemy. Natomiast z samym wdrożeniem bezpośrednio jesteśmy bardzo ostrożni i sceptycznie do tego podchodzimy. Można byłoby powiedzieć, że jesteśmy na początku, a jaki będzie finał, myślę i mam nadzieję, że o tym to już ludzie zdecydują.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Młodzi ludzie nie różnią się bardzo znacząco od nas dorosłych, jeśli chodzi o definiowanie dobrego życia. W takich badaniach, które mamy dostępne, które czytamy, widzimy, że bardzo często dla nich ważna jest rodzina, miłość, przyjaźń, niezależność. Ta niezależność jest bardzo szeroko definiowana, to jest i niezależność finansowa, bo jeśli młodzi ludzie pracują, to głównie, żeby mieć niezależność finansową, to jest także niezależność od jakichś norm rodzinnych czy części norm społecznych, które młodzi ludzie siłą rzeczy kontestują w okresie dojrzewania. Natomiast dla nich przede wszystkim ważna jest rodzina, przyjaźń, bliskość i relacje.
3: Jakie aspekty życia są obecnie najważniejsze dla młodych ludzi?
2: Z oczywistych powodów to, czym młodzi ludzie najbardziej się interesują, to jest system edukacji, to jest to, co dzieje się z nimi w szkole. Mamy przecież obowiązek szkolny przez 12 lat. Młodzi ludzie muszą, a nie tylko chcą być w szkołach, więc zależy im na tym, żeby szkoła była bliska ich potrzebom, bliska ich oczekiwaniom, ale że też uczyła ich rzeczy, których oni uważają, że potrzebują. Tutaj trzeba przyznać, że szkoły oceniają bardzo, bardzo krytycznie. Pewnie bardziej krytycznie niż to w praktyce wygląda, więc mamy tu sporo do zrobienia, jeśli chodzi o upewnienie się, że młodzi ludzie uczą się tego, co jest im potrzebne, ale też, że widzą potrzebę uczenia się tego.
3: Jak odbierają polski system edukacyjny? Czy czują się w nim dobrze?
2: Widzimy, że polska szkoła dobrze albo bardzo dobrze radzi sobie z uczeniem umiejętności podstawowych, takich przedmiotowych, czytania ze zrozumieniem, myślenia matematycznego, myślenia w naukach ścisłych. Znacznie trudniej jest polskiej szkole rozwijać u uczniów takie umiejętności pozapoznawcze, społeczne, emocjonalne. W tym zakresie polska szkoła na tle innych krajów o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego radzi sobie relatywnie gorzej. Więc jeżeli widzimy jakąś potrzebę interwencji w systemie, to właśnie w takim zakresie, żeby szkoła lepiej uczyła współpracy, lepiej uczyła regulacji emocjonalnej, lepiej uczyła zarządzania stresem, żeby budowała asertywność, żeby rozwijała ciekawość młodych ludzi. Bo tutaj mamy chyba więcej do zrobienia niż jeśli chodzi o nauczanie matematyki i języka polskiego.
3: Jakie zmiany powinny zajść w systemie edukacyjnym, aby poprawić dobrostan młodzieży?
2: Dobrostan młodych ludzi w szkole zależy jest przede wszystkim od tego, w jakich oni są relacjach. I wiemy, że te relacje i na poziomie uczeń-uczeń, i na poziomie uczeń-nauczyciel młodzi ludzie oceniają dosyć krytycznie. Więc jeżeli jest jakaś jedna dźwignia, która pomogłaby nam w istotny sposób zmienić poczucie dobrostanu młodych ludzi, to właśnie zajęcie się tym, co nazywamy szkolnymi relacjami, czyli tym, jak młodzi ludzie wchodzą w interakcję ze sobą, czy się szanują, czy są sobie życzliwi, to jest wątek o ogromnym znaczeniu dla poczucia dobrostanu młodych ludzi w szkole, ale też tego, jak czują się z nauczycielami, czy widzą wśród nauczycieli osoby, które pomogą im w każdej sytuacji, czy widzą wśród nauczycieli osoby, którym zależy na ich sukcesie, także edukacyjnym. Więc to są te aspekty, w których w moim przekonaniu powinniśmy w pierwszej kolejności podjąć działania.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia Praga. Mirek Bieliński. Cześć.
0: Słuchacie Radia Praga.
3: Agnieszka Żebrowska, dyrektor sponsoringu i prewencji, Grupa PZU.
4: Proszę powiedzieć, co Państwa raport mówi na temat rowerzystów w Polsce? Jak często, w jaki sposób i do czego wykorzystujemy obecnie rowery?
3: Muszę powiedzieć, że jazda na rowerze jest najbardziej powszechną aktywnością Polaków. 19 milionów Polaków jeździ na rowerze, co oznacza, że 80% naszego społeczeństwa deklaruje, że jeździ na rowerze. No jest to chyba najbardziej powszechne zjawisko, które łączy Polaków. PZU jako powszechny zakład ubezpieczeń szuka takich elementów życia społecznego, które właśnie charakteryzują się powszechnością. Więc stąd zainteresowanie rowerami. Przy czym rower to nie tylko wielkomiejski sposób na spędzanie wolnego czasu, to nie tylko takie lifestyle'owa aktywność, ale dla wielu Polaków jest to jedyny środek komunikacji. Ponieważ 10 milionów Polaków jest wykluczonych komunikacyjnie, wynika z najnowszych badań opublikowanych przez Sejm. Z czego możemy powiedzieć, że na kilka tysięcy gmin w Polsce około 3% nie jest wykluczonych komunikacyjnie. Więc dla wielu osób jest to po prostu element życia codziennego. Na rowerze jeżdżą do sklepu, do pracy, do znajomych. Dlaczego my jesteśmy tym zainteresowani? Mamy w DNA bezpieczeństwo, szczególnie bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a rower to też uczestnik ruchu drogowego. I jak wynika z naszego raportu, rowerzyści nie znają przepisów ruchu drogowego. W związku z tym stanowią potencjalne zagrożenie dla siebie i dla innych uczestników. Stąd Rowerowa Polska PZU ma taki główny cel, żeby budować kulturę jazdy, budować kulturę bezpiecznej jazdy. Bo rower jest naprawdę wspaniałą aktywnością. Oczywiście pod warunkiem, że jest używany w taki sposób, żeby sprzyjał zdrowiu i bezpieczeństwu. Stąd w Rowerowej Polsce PZU mamy elementy bezpieczeństwa, zdrowia, bo ważne jest też przystosowanie roweru do człowieka i takie jego ustawienie, żeby ten rower sprzyjał zdrowiu, a nie, że tak powiem, powodował jakieś traumy. Mamy też w czasie Rowerowej Polski PZU tak zwany bike fitting, który polega na dobraniu, ustawieniu roweru do człowieka. Tak, żeby nie powodował żadnych traum, a wręcz przeciwnie, sprzyjał zdrowiu. Co możemy jeszcze powiedzieć o rowerze? Rower tak naprawdę łączy wszystkie pokolenia. Na rowerze jeżdżą dzieci, dorośli, a nawet seniorzy. I to z nimi związana jest nasza szczególna troska, bo właśnie seniorzy bywają często ofiarami wypadków. My w tym programie współpracujemy bardzo ściśle z Komendą Główną Policji, która jest naszym partnerem merytorycznym i która dostarcza nam danych statystycznych, a także współpracuje z nami przy konstruowaniu wszelkiego rodzaju przekazów dotyczących bezpieczeństwa i ruchu drogowego. Co jeszcze mam powiedzieć? Bo ja tak mogę gadać. Według niektórych badań Polska jest na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby rowerów na głowę po Niemczech i krajach skandynawskich, a przed Holandią, co interesujące. Więc Polska staje się powoli takim rzeczywiście krajem, w którym rower jest obecny w naszym życiu. Ale dzieje się to jakby w ciągu ostatnich kilku lat, to nasiliło się w czasie i po pandemii aktywności rowerowe, więc wynika z tego, że jeszcze nie wszyscy zdołali się przyzwyczaić do tego, że rowery są tak powszechne i że są właśnie uczestnikami ruchu drogowego. Polacy nie zdążyli się jeszcze nauczyć prawdopodobnie przepisów, a to, czego się nauczyli, no pewnie zdążyli zapomnieć, bo w szkole zdawali na kartę rowerową. Jednocześnie zauważamy, że coraz więcej Polaków jeździ w kaskach. Zauważamy, że kask staje się elementem podstawowym w wyposażeniu roweru. Ciągle jeszcze, co wynika z naszego raportu, nie wszyscy wyposażają rower na przykład w apteczkę, która jest też podstawowym elementem wyposażenia. I tutaj widzimy, że paradoksalnie młodsi uczestnicy ruchu rowerowego wyposażają swoje rowery w apteczkę, natomiast starsi jakby o to nie dbają. Jednocześnie widzimy też, że bardzo dużo osób uczy się używać kasku od swoich dzieci, ponieważ no już niedługo wejdzie w życie ustawa mówiąca o obowiązku noszenia kasków do 16 roku życia. Mamy jednak nadzieję, że podobnie jak z kaskami w czasie jazdy na nartach, nie tylko dzieci będą tych kasków używały, ale również dorośli. Bo według naszych lekarzy z PZU Zdrowie, no kask ratuje życie. Rzeczywiście jest to element, który chroni no przede wszystkim głowę przed urazami. I tak jak rozmawiamy z ruchem rowerowym w innych krajach, to nawet w tych krajach, gdzie rower jest powszechny od wielu, wielu lat, a nie ma obowiązku noszenia kasków, te kraje rozważają wprowadzenie konieczności noszenia kasku. Więc wiemy, światła są niezwykle ważne. Przede wszystkim światła są konieczne na bocznych drogach, w nieoświetlonych miejscowościach, gdzie zwykle właśnie starsi ludzie, którzy wielokrotnie po tych drogach jeździli, nie zdają sobie sprawy, jak słabo są widoczni. My w czasie tych pikników rowerowej Polski będziemy też demonstrować symulator, taką ciemnię, która jest symulatorem tego, jak widać nieoświetlonego człowieka, rowerzystę czy pieszego, kiedy nie ma on odblasków. Z tego, co mówią policjanci, właśnie światła i tylne, i przednie powinny być włączone przez cały dzień, niezależnie od tego, czy to jest środek dnia, czy zmrok.
4: Nawet w rowerach?
3: Na rowerach.
4: Przepraszam, dziękujemy. Wszystko było tak, bo czeka na ciebie.
5: Rower staje się teraz coraz bardziej popularny wśród naszych rodaków i to już moim zdaniem nie jest tylko pryzmat patrzenia roweru jako sport i ściganie się, ale również jako codzienny styl bycia, taki codzienne przemieszczanie się. Ja na przykład sam stosuję rower jako formę sportu, bo sam się ścigam, ale też w codziennym moim życiu, czyli dojazdy do pracy, dojazdy do sklepu, czy dojazdy chociażby na jakieś imprezy niezwiązane na przykład z rowerem, więc w tej chwili dla mnie to jest styl życia, a mam nadzieję, że dla większości Polaków też zaczyna rower nie tylko być, tak jak powiedziałem, patrzony przez pryzmat wyścigu i sportu, tylko jako środek transportu i komunikacji.
4: Trochę pan już właśnie o tym powiedział, bo to podejście Polaków do rowerów trochę się zmieniło w ostatnich czasach. Kiedyś ten rower był postrzegany, gdzieś tam się stoi zakurzony, gdzie chce gdzieś podjechać, a teraz coraz częściej to już jakby jest na codziennym wyposażeniu, tak?
5: No tak, tak się właśnie, tak to coraz bardziej jest i mam nadzieję, że to jeszcze będzie więcej tych osób wsiadało na te rowery i zaczynało się poruszać, bo tu chodzi też o dbanie o swoje zdrowie, no bo jednak każdy ruch fizyczny wpływa na nasze lepsze samopoczucie, więc zachęcam do aktywności fizycznej, nie tylko rowerowej. Ale ten rower uważam, że to jest chyba jedna z takich fajniejszych aktywności, który może robić każdy, który nie obciąża aż tak mocno organizmu, jak pozostałe sporty.
4: A proszę proszę powiedzieć, jakie błędy najczęściej popełniamy jako rowerzyści?
5: No uważam, że nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest to jednak sport. Przemieszczamy się po ulicach, gdzie jednak obowiązują nas jakieś przepisy i przejeżdżanie na czerwonych światłach czy na pasach dla przejściów, na pasach dla pieszych, no jest to łamanie przepisów i uważam, że to też wpływa na taki zły wizerunek nas jako rowerzystów wśród kierowców, no bo jednak ktoś, kto widzi rowerzystę łamiącą te przepisy, no to jednak wtedy już nie jest mu tak przyjazny, gdyby ten rowerzysta jechał zgodnie z przepisami.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Daniel Szewieczek, dyrektor banku odpowiedzialny za obszar oszczędności w ING Banku Śląskim. Odsetek osób, które deklarują posiadanie oszczędności, wzrósł w ciągu ostatnich 3 lat z 68% do 75%. To istotny wzrost, bo to bardzo ważne, żeby oszczędności posiadać, żeby tą poduszkę bezpieczeństwa rzeczywiście rozwijać. Jesteśmy też coraz bardziej konsekwentni w oszczędzaniu. Mówimy najczęściej, że posiadamy pewien bufor, pewną kwotę do dyspozycji i 1/3 badanych mówi, że posiada oszczędności, które pozwalają im przetrwać w przypadku na przykład utraty pracy przez 12 miesięcy. Pozostali mówią, że mają oszczędności tak, aby móc żyć bez wynagrodzenia przez 3 do 6 miesięcy, jednak jest to najczęściej właśnie 4-6 miesięcy, kiedy te środki są do dyspozycji. Natomiast jeżeli chodzi o oszczędzanie długoterminowe, to jesteśmy bardzo zdeterminowani do tego. Ponad 50% Polaków mówi, że będzie dalej odkładać, a kolejne 28% mówi, że będzie nawet odkładać więcej niż oszczędza teraz. To jest bardzo dobry sygnał na przyszłość. Cele oszczędnościowe są bardzo ważne. Spada odsetek osób, które oszczędzają po prostu po to, żeby oszczędzać, żeby pieniądze gromadzić. Tutaj 3 lata temu deklarowało właśnie takie oszczędzanie na wszelki wypadek 34% badanych. Teraz spadło to do 22%.

0: Najczęściej właśnie większe cele, które chcemy sfinansować, finansujemy z oszczędności. A te cele to są ulubione przez Polaków podróże, wakacje, ale też remonty domów, edukacja. No i bardzo ważny cel, na który zbieramy, to jest zdrowie. W zależności od tego, w jakiej grupie wiekowej są Polacy, to te cele różnią się między sobą. Młodsi oszczędzają na naukę, na edukację. Osoby w wieku 25-34 lata oszczędzają właśnie na remont mieszkania czy na budowę domu. Osoby w wieku 35-55 lat oszczędzają na cele rodziny, na edukację dzieci, na realizowanie swoich potrzeb rodzinnych. Natomiast osoby starsze odkładają na zdrowie, na poprawę swojego dobrostanu. Bardzo ważnym też obszarem naszego oszczędzania są emerytury, czyli dokładanie do tej emerytury, którą dostaniemy z powszechnego systemu, własnych oszczędności, żeby po prostu mieć się lepiej w przyszłości. Oszczędzanie na cel ma zaletę taką, że widzimy, do czego zmierzamy i będziemy mogli to sfinansować. To jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście być systematycznym i te pieniądze co miesiąc po prostu gromadzić.
1: A co nas motywuje do oszczędzania? Jakie uczucia kojarzą nam się jako Polakom z oszczędzaniem?
0: Motywacja do oszczędzania jest tematem bardzo ciekawym, bo ta motywacja może być zarówno pozytywna, jak i negatywna. Negatywna motywacja to strach. Boimy się tego, że rzeczywiście coś się zdarzy i chcemy mieć trochę pieniędzy zaoszczędzonych. Jeżeli chodzi o motywację pozytywną, to mówimy o emocjach, o uczuciach, o poczuciu bezpieczeństwa, ale też o radości, że możemy sfinansować z oszczędności coś, co jest naszym marzeniem, to, co chcemy w przyszłości zrealizować jako zamierzenie, które da nam radość, spokój, albo też po prostu zwyczajnie satysfakcję. My również w ING staramy się klientom przedstawić oszczędzanie jako drogę, która nas ma doprowadzić do tej białej godziny, czyli do realizacji naszych marzeń, spełnienia pragnień i radości, którą realizacja tych celów i marzeń przynosi.
1: Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz, pozwolę sobie zadać dodatkowe pytanie. Czy my Polacy różnimy się jakoś na tle innych nacji w Europie czy na świecie? Gdzieś ta różnica jest wyraźna w sposobie oszczędzania, w celu, na który oszczędzamy.
0: Różnimy się niewiele. Wynika to z tego, że w rzeczywistości dzisiejszej o oszczędzaniu bardzo mocno decyduje inflacja. Inflacja może motywować do tego, żeby odkładać, no bo przecież wszystko będzie więcej kosztować, więc musimy mieć pieniądze odłożone, ale też może demotywować, no bo skoro wszystko drożeje, to może lepiej wydać te pieniądze tu i teraz, zapłacić trochę mniej. Tutaj nie różnimy się od innych narodowości. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację geopolityczną, to tutaj jest pewna różnica. My jesteśmy jednak, żyjemy w ciągłym napięciu, który nas dotyka z powodu geopolityki i chcemy mieć zaoszczędzone na tak zwaną czarną godzinę trochę pieniędzy. Trzeci czynnik, który powoduje, że jesteśmy z kolei bardzo podobni już do innych krajów, szczególnie Europy Zachodniej, to są rosnące wynagrodzenia. Po prostu zarabiamy już trochę więcej i trochę jesteśmy w stanie odłożyć i to nas upodabnia do tych osób z innych krajów.

0: to była nowość.
1: Cześć, tu Margaret, pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiopraga.pl.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Wydajemy tylko 20 euro na profilaktykę na rok, na osobę. To jest bardzo mało. Jesteśmy na końcu Europy, a wszystko zaczyna się od jamy ustnej. Choroby zapalne, o których mówimy w ogólnym tego słowa znaczeniu, czyli miażdżyca, też ma swoją etiologię w jamie ustnej, w próchnicy, zmianach okołowierzchołkowych. Dlatego od najmłodszych lat, szczególnie w dobie kryzysu demograficznego, powinniśmy dbać o dzieci w kontekście prewencji i profilaktyki po to, żeby nie doprowadzać do zbędnych chorobowości w wieku późniejszym. Jama ustna to nie tylko zęby, jama ustna to też dziąsła, jama ustna to też język, gardło. Wszędzie tam bytują drobnoustroje. I teraz jak nie mamy tej świadomości, nie dbamy o higienę jamy ustnej, nie leczymy też zębów, nie przeglądamy tych zębów od najmłodszych lat, nie uczymy tego dzieci, wtedy to wpływa na nasz stan ogólny naszego zdrowia. A styl życia wpływa na zdrowie nasze w 60%. Reszta to jest medycyna naprawcza.
4: Nasz program polega na tym, że będziemy oferowali darmowe lekcje w szkołach i w przedszkolach, które zyskały również uznanie dydaktyczno-merytoryczne, bo mamy poparcie Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji, żeby właśnie stawiać na profilaktykę w duchu lepiej zapobiegać niż leczyć i w duchu lepiej kształtować te nawyki od najmłodszych lat. Nauczyciel jest wyposażony w bardzo dobre materiały dydaktyczne i sam może taką lekcję przeprowadzić, ale również mamy taką możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia studentów stomatologii, żeby właśnie o tym, jak często myć zęby, jak je szczotkować, dlaczego to jest ważne, żeby również to robić po posiłku, żeby właśnie studenci opowiadali dzieciom, jakie to jest ważne i żeby takie właśnie dobre nawyki kształtować od najmłodszych lat.
3: Chcemy, żeby wiedza, jaka będzie przekazywana dzieciakom, była oparta na faktach i zgodna z wytycznymi medycznymi. Mamy wiele do zrobienia, ale proszę Państwa, zawsze serce mi krwawi, jak studenci ze Skandynawii, studenci z innych krajów przyjeżdżają do Polski uczyć się, jak wygląda próchnica. Czyli mamy ogromną pracę organiczną do wykonania. Jeśli chodzi o profilaktykę jamy ustnej, mamy taką jako koalicja, taką ambicję, taki priorytet, żeby wejść do szkół z tą prewencją. Nawet jak to nie jest przedmiot obowiązkowy, to chcemy zarażać zdrowiem i chcemy mówić, że słuchaj, dbaj o zęby, bo potem będą chorowały twoje stawy, twoje nerki i twoje serce. I jak będziesz miał wiek dorosły, to będziesz ciągle chodził do gabinetów i leczył inne narządy, jak nie będziesz dbał o zęby. I to ma być taki przekaz jednoznaczny i dzieciaki, mam nadzieję, będą miały wpływ wtedy na swoje rodziny, bo edukacja odbywa się przez rodzinę. A jeżeli rówieśnicy będą dbali i to będzie też piękny uśmiech, jak biały jest synonimem kultu piękna, ale my mówimy o zdrowiu przez piękne zęby. To nie tylko wygląd, ale naprawdę stan jamy ustnej, który wpływa na cały nasz organizm.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.
2: To może zacznę tak. Czy jeżeli chodzi o tą edukację wyższą, to czy my mamy bezpłatną edukację wyższą tak faktycznie i czy każdy ma równy dostęp do tej edukacji?
1: Nie ma nic takiego jak bezpłatna edukacja. Wszystko kosztuje, ponieważ wymaga wielkiego wysiłku i wartości. Jedyna wątpliwość i pytanie to jest, kto finalnie płaci. W przypadku czegoś, co najczęściej utożsamiamy z bezpłatną edukacją, płacimy my wszyscy, czyli podatnicy. W przypadku takiej uczelni jak Koźmiński, która jest uczelnią non-public, czyli uczelnią niepubliczną, główny ciężar czesnego biorą na siebie albo studenci, albo ich rodzice, albo biznes, który z kolei przyczynia się do tego, aby kadry menedżerskie mogły być szkolone w naszej instytucji. Jaki model jest idealny? Bezpłatnego, w sensie płaconego przez podatników studiowania, czy też płatnego. W Polsce odbywa się teraz wreszcie bardzo dużo dyskusji na ten temat. Myślę, że fundamentalnym horyzontem, do którego wszyscy powinniśmy dążyć, to jak stworzyć w Polsce system, który będzie wspierał absolutnie najwyższą jakość kształcenia i badań naukowych, niezależnie od modelu biznesowego, który dana instytucja przyjmie. Czyli najwspanialsze instytucje wspierać, nagradzać, natomiast te, które sobie niespecjalnie radzą, no jednak przywoływać do porządku, bo każda organizacja koniec końców jest organizacją, która powinna działać skutecznie, efektywnie, mieć swoje konkretne cele do realizacji.
2: A w tym zakresie badań co należałoby zmienić? Nie wiem, czy możemy sięgnąć po jakiś przykład z zachodu, taki, który by można było u nas wprowadzić?
1: Tak, jeżeli chodzi o budżet związany z realizacją badań naukowych, no to jest to oczywiście wielowątkowy problem czy wyzwanie. Ja lubię mówić, że oczywiście polska nauka jest niedofinansowana, natomiast nie zawsze szukałbym środków na badania tylko i wyłącznie w kasie państwa, czytaj u podatników. Można stworzyć model, który zresztą, o którym mówiono już kilka lat temu, kiedy firmy miałyby specjalne zachęty podatkowe do tego, aby inwestować w naukę i w edukację. Ja jestem zwolennikiem takiego pomysłu. Oczywiście wszystko diabeł tkwi w szczegółach, ale jest to o tyle sensowny pomysł, że szeroko rozumiany biznes nigdy nie da pieniędzy na ładne oczy, czy z powodu mniejszego lub większego lobbingu. Jest to wartość za wartość i gdyby biznes mógł, gdyby można było przekierować środki na finansowanie edukacji również ze środowiska społeczno-gospodarczego, bardziej gospodarczego, ja myślę, że to w dużym stopniu by też zmieniło sposób, w jaki uczelnie podchodzą do biznesu, w jaki podchodziłyby do swoich modeli biznesowych, czyli tego w oparciu o jakie źródła finansowe po prostu funkcjonują.
2: A to w ogóle podniosłoby jakość naszych badań, bo też są różne badania, które mówią, że niby tych badań jest dużo, ale efekty są takie sobie.
1: Nie stać Polskę na ambicje, jakimi byłoby bycie świetnym we wszystkich obszarach badań. Po prostu nas na to nie stać. Moim zdaniem jednak po pierwsze należałoby wytyczyć pewne strategiczne obszary badań naukowych, przekazać określone publiczne środki wybranym instytucjom i je bardzo biznesowo rozliczać z realizacji obietnic i celów, które powinny realizować. Natomiast dla wszystkich innych podmiotów powinny zostać stworzone mechanizmy wspierające projakościowość badań, tak aby każdy miał szansę również wejść na najwyższy poziom realizacji tego typu działalności. Pamiętajmy o jednym też, nie każda instytucja, jaką jest szkoła wyższa, musi mieć ambicje naukowe. Mamy przykłady ze świata, kiedy funkcjonują fantastyczne szkoły zawodowe, które również kształcą niesamowite kadry, po prostu dla potrzeb gospodarki. Nauka jest jednak pewną elitą i jest pewnym obszarem działań, no, które nie każdy musi się nią zajmować. Mam wrażenie, że w Polsce zbyt wiele ośrodków naukowych próbuje osiągać ambitne cele naukowe, podczas gdy być może nie są do tego po prostu stworzone.
2: Jeszcze tak na koniec, co musiałby się zadziać, żeby biznes rzeczywiście mógł wejść w troszeczkę inną rolę na uczelnię i rzeczywiście na przykład finansować jakieś badania?
1: Zmiana dystrybucji środków finansowych dla nauki, dla edukacji, powiedzmy wprost, jest związana ze zmianą reguł gry, czyli pewnych zestawów działań, algorytmów funkcjonowania w naszym przypadku uczelni. I to jest niebezpośrednia odpowiedź na pytanie, jak to zmienić, natomiast bezpośrednia jest taka, że wymaga to, powiedzmy wprost, bardzo dużej odwagi politycznej, no i pewnego zniwelowania status quo, w którym teraz wszyscy jesteśmy, natomiast generalnie nie wszyscy, mało kto jest zadowolony z obecnego systemu, więc może jest to czas na pewne odważne decyzje, z których finalnie chyba całe środowisko byłoby zadowolone.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Dzień dobry, nazywam się Patrycja Kosiarkiewicz. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Coraz więcej kobiet zdaje dyplomy inżyniera, doktora inżynierii techniczne. W moim gronie spotykam się codziennie z kobietami, zarówno w branży zbrojeniowej, tej tutaj związanej z systemami przeciwlotniczymi, systemami radarowymi. Są to kobiety inżynierki, są to kobiety, które zajmują się implementacją systemów. Są to kobiety, które pracują w IT, zajmują się testami. Wcześniej moja praca polegała na zarządzaniu programami i projektami budowy okrętów dla marynarki wojennej, gdzie również spotykałam kobiety zarówno na poziomie automatyków, na poziomie menadżerek, na poziomie takim technologicznym w branży. Coraz więcej kobiet kończy kierunki związane z techniką, z technologią, więc mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej, a już dzisiaj widzimy sukces, że jest nas dużo. Kobiety nie wybierają łatwej ścieżki. Kobiety, jeżeli oczywiście mamy pełne wsparcie, nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, jesteśmy w stanie pokonywać bardzo duże przestrzenie, jesteśmy w stanie kończyć świetne doktoraty, jesteśmy naukowcami, zarządzamy dużymi projektami zbrojeniowymi. Ja przez swoją ścieżkę kariery odczułam to. Bez wsparcia zarówno kobiet, jak i mężczyzn dzisiaj pewnie nie podjęłabym się wielu wyzwań, ale fakt, że tutaj też koleżanki na panelach mówiły, że miały mentora, mentorkę, który powiedział: po co ty chcesz iść tam, gdzie jest łatwo? Wybierz tą ścieżkę, której jeszcze nie znasz, której jeszcze nie potrafisz. Zgłęb to i zacznij rozwijać siebie i swoje zdolności. Więc myślę, że wybieramy to dlatego, że te zawody są dla nas dostępne i są dla nas pewnym wyzwaniem i my potrafimy udowodnić światu, że możemy robić dużo i jeszcze więcej. Nowoczesne technologie, takie z jakimi tutaj współpracuję na co dzień, czyli systemy radarowe, systemy ochrony antydronowej, w prosty sposób budują odporność cywilną, a choćby dlatego, że wspieramy bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, która jest w naszym kraju. Wszystkie te dyrektywy, które dzisiaj, z którymi się spotykamy, czyli zarówno CER, jak i NIS-2, czyli bezpieczeństwo cybernetyczne, systemy obrony właśnie przeciwlotniczej, tego krótkiego zasięgu, takie jak program SAN, w którym jesteśmy uczestnikiem, jak najbardziej buduje naszą obronność, naszej Polski, obrony cywilnej. Warto też wspomnieć o tym, że dzisiaj słowo dron odmienia się przez wszystkie przypadki, więc warto wiedzieć, jak się chronić, warto budować tą odporność, warto inwestować w nowoczesne technologie, te, które będą chroniły nie tylko w tej chwili infrastrukturę krytyczną, ale przede wszystkim cywilną.

Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga. Radio Praga, wybieram. W ramach badania Barometr Providenta zadaliśmy Polakom pytanie dotyczące tego, czy planują zrobić przetwory na zimę. Okazuje się, że przetwory na zimę cieszą się zdecydowanie coraz większą popularnością. W tym roku planuje je zrobić 65% badanych. W ubiegłym roku było to 60%. Niezmiennie wśród przetworów największą popularnością cieszą się ogórki kiszone. Tutaj 70% badanych mówi o tym, że właśnie tego typu przetwory planuje zrobić. Wśród kobiet najczęściej panie robią dżemy, soki, konfitury, natomiast panowie przodują w nalewkach i w grzybkach. Jeśli chodzi o to, kto częściej robi przetwory, czy mieszkańcy wsi, czy miast, to tutaj widzimy dwa trendy. Jeden trend jest taki, który pokazuje, że 55% mieszkańców wsi i osób powyżej 55 roku życia robi przetwory i robi to ze względu na oszczędność, ze względu na przyzwyczajenie, na tradycje. Wykorzystują do tego celu swoje warzywa i owoce prosto z ogródków działkowych. Drugi trend dotyczy osób młodych, które przede wszystkim stawiają na to, co jedzą, jak jedzą, chcą wiedzieć, z czego składa się żywność, z której na co dzień korzystają. Oprócz tego

0: no mocno stawiają na ekologię, więc nie chcą mieć produktów przetworzonych. Ten trend przede wszystkim zauważamy u osób młodszych, mieszkańców dużych miast, których też stać bardzo często na zakup ekologicznych roślin, ekologicznych warzyw. Dlaczego nie robimy przetworów? Okazuje się, że większość z nas, tych, którzy przetworów nie robią, nie robi ich ze względu na to, że brakuje im czasu. Czas jest takim mocnym determinantem i pokazuje, że no, nie zawsze mamy ochotę, że łatwiej nam pójść do sklepu i łatwiej zrobić zakupy w sklepie. Drugim elementem, dla którego nie robimy przetworów, jest to, że nie mamy takich tradycji rodzinnych. Zupełnie inaczej podchodzą rodziny, które od lat, od pokoleń dbają o to, żeby te słoiki własnej roboty stały na półkach, zupełnie inaczej ci, u których tej tradycji rodzinnej nie ma. Trzecia kwestia jest bardzo prozaiczna, a mianowicie brakuje nam miejsca na przechowywanie słoików.
1: Radio Praga.

dog, people think I'm crazy. Stuffing on my feet, shuffling to

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: poprawić, jak już znajdziesz pracę. Ale czynsze teraz wyższe, więc nie da się inaczej. Zostajecie razem rok na próbę. Czujesz, że to błąd na starcie. W sumie miły gościa, czujesz, że chcesz poczuć coś naprawdę.
1: Miłość wszystko wybaczy, że chcesz poczuć coś naprawdę.
0: Coś naprawdę.
1: Miłość wszystko wybaczy, że chcesz poczuć coś naprawdę.
0: Że chcesz poczuć coś naprawdę. Lejesz benzynę, palisz i patrzysz. Miłość ci wszystko wybaczy.

0: Dobra, nie wszyscy naraz, ale babuchu, nagrywam, nie? Nie odnajdujesz się w świecie? Czujesz, że przytłacza cię codzienność? Rynek pracy macie w dupie, a twoi bliscy radzą sobie lepiej od ciebie? Czujesz, że zostajesz w tyle za wszystkimi? Mamy coś dla ciebie! Specjalny kurs Światła przeciwmgielne marki Jan Wawelski Influencer, dostępny już dzisiaj za jedyne hajsu!
1: Cześć, tu Mietek Skalimowski. Słuchacie Radia Praga.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Jadwiga Emilewicz, fundator Fundacji Polka XXI wieku. Inicjatywy wspierające kobiet są niezbędne, dlatego że te, które dominują w debacie publicznej, to te, które pokazują kobietę superbohatera. Kobieta, która przede wszystkim realizuje się zawodowo, która robi sobie eleganckie zdjęcia na Instagramie z tego czy innego zakątka na świecie, a w tym kulturowej infosferze bardzo mało jest bohaterek dnia codziennego, tych, bez których wspólnota się po prostu rozpadnie. Czyli mam, czyli dziewczyn młodych, które decydują się na to, że zanim kariera zawodowa, to może jednak macierzyństwo, że zanim indywidualny sukces, to może sukces w budowaniu stabilnego związku. A jak pokazują wszystkie badania ekonomiczne, silne gospodarki i silne społeczeństwa to te, które opierają się na silnej wspólnocie rodzinnej. Tej obecności dzisiaj w debacie publicznej o kobietach zdecydowanie brakuje. Patrząc na to, czego dzisiaj pragną kobiety w swym rozwoju zawodowym, myślę, że brakuje systemowego wsparcia dla kobiet, które decydują się na powrót na rynek pracy bądź na wejście na rynek pracy po dłuższym okresie związanym z opieką nad swoimi dziećmi. Musimy nauczyć rynek i opowiedzieć to rynkowi, że kobieta, która zarządzała domem, w którym jest jedno, dwójka czy trójka dzieci, naprawdę nie różni się niczym od kobiety prowadzącej średniej wielkości firmę. Dowartościowanie tego wyboru, traktowanie tej kobiety 35-40-letniej, wchodzącej na rynek zawodowy jako kogoś mniej wartościowego, jest dzisiaj jednym z głównych wyzwań. I ono powinno znaleźć swoją odpowiedź w politykach publicznych. To zachęty dla pracodawców do tego, aby te kobiety zatrudniać i to wreszcie programy ułatwiające powrót na rynek pracy. A w nauce ja się cieszę tym, że na scenie Polki XXI wieku możemy dzisiaj gościć kobiety mikrobiolog, kobiety zajmujące się cybernetyką. To są te, które naprawdę przełamują granice wiedzy, dla których Maria Skłodowska-Curie jest ciągle wielką inspiracją. Ich miejsce w nauce, one dzisiaj mają swoje miejsce. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu Polka została redaktor naczelną największego czasopisma naukowego na świecie, Nature. Takich przykładów nam dzisiaj więcej, myślę, potrzeba, aby być może mniej na Instagramie, mniej na TikToku, a więcej w tym realnym życiu rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Kilka tygodni temu miałam przyjemność rozmawiać z grupą studentek i rozmawialiśmy o tym, jak one się dzisiaj czują, wyjeżdżając na Erasmusy, na różne programy, czy też na wakacje do innych miejsc na świecie, w Europie. I to jest, muszę powiedzieć, pierwsze pokolenie Polaków, nie tylko dziewczyn, ale Polaków, które nie ma żadnych kompleksów, które nie czuje się gorzej. Co więcej, one powiedziały, że one tutaj dzisiaj czują się lepiej, one się czują bezpieczniej, one się czują w pełni, że mogą korzystać i rozwijać się w bardzo dobry sposób. Powiedziałabym, że Polska to dzisiaj takim benchmarkiem może być doskonałego miejsca do życia i do rozwoju. Więc to jest dobre miejsce do życia i do rozwoju z całą pewnością i warto o tym mówić częściej, bo my Polacy często narzekamy, a młode pokolenie dziewczyn często nam mówi, nie jest tak źle. One oczywiście mierzą się z ogromnym problemem, z epidemią depresji, z epidemią samotności, której pewnie ogromnych przyczyn możemy szukać w czymś, co nie jest polskie, w czymś, co jest globalne, czyli przywiązaniem do mediów społecznościowych, wychowywaniem zamiast w kontakcie z drugim człowiekiem, to w kontakcie z ekranem swojego smartfona. To jest epidemia, która naprawdę toczy to młode pokolenie i z którą powinniśmy się spróbować jakoś w bardziej odważny sposób mierzyć.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Łukasz Lewandowski, prezes Fundacji WIKLUB Polska. Akcja Autostrada do Elektromobilności w ubiegłym roku była organizowana przez naszą fundację po raz trzeci. Zainteresowanie, jak de facto co roku, było ogromne wśród użytkowników aut elektrycznych. Mieliśmy ponad 1000 zgłoszeń. Użytkownicy mogli przejeżdżać za darmo autostradami A1, A2 i A4 w okresie wakacyjnym. Z kolei później rząd zwolnił z opłat przejazdy za autostrady A1 i A2, więc nasza akcja została przedłużona do końca roku na autostradę A4, czyli kierowcy, użytkownicy aut elektrycznych mogli autostradą A4 jeździć za darmo do końca 2023 roku. W sumie kierowcy aut elektrycznych przejechali w ramach tej akcji ponad 112 tysięcy kilometrów, a najczęstszymi modelami aut elektrycznych, jakimi się poruszali, była Tesla Model 3, Tesla Model Y, Tesla Model S, Kia EV6 i na piątym miejscu Audi e-tron. Celem akcji jest dodatkowa jakby zachęta dla użytkowników aut elektrycznych. Tych zachęt już trochę mamy w Polsce, ale zdecydowanie brakuje nam tego, co już jest na niektórych europejskich rynkach, czyli właśnie promocji tych darmowe przejazdy autostradami, czy zwolnienie z opłat za przejazdy autami zeroemisyjnymi po płatnych odcinkach autostrad. Dlatego właśnie my we współpracy z innymi firmami zorganizowaliśmy taką akcję. No i ona, tak jak wspomniałem, cieszy się już trzeci rok z rzędu całkiem sporą popularnością. Jeśli chodzi o udogodnienia dla aut elektrycznych, jakie mamy w Polsce, to ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych determinuje to, że użytkownicy tychże pojazdów mogą przykładowo za darmo parkować w płatnych strefach parkowania w miastach w całej Polsce. Jeśli chodzi o kolejne zachęty, to jest możliwość korzystania z buspasów, czyli kierowcy aut elektrycznych legalnie mogą jeździć po buspasach. Są to też zachęty finansowe, czyli dopłaty do samochodów elektrycznych w wysokości 18 750 zł lub 27 tysięcy, w zależności od tego, czy jesteśmy przedsiębiorcą, osobą fizyczną, czy mamy kartę dużej rodziny itd., itd. Kolejną zachętą, również poniekąd finansową, jest dla firm wyższy odpis amortyzacyjny w stosunku do aut spalinowych, czy auta elektryczne również są zwolnione z akcyzy. Tak naprawdę w Polsce te zachęty dla użytkowników aut elektrycznych są całkiem niezłe, jeśli chodzi o porównanie do reszty krajów Unii Europejskiej. Aczkolwiek brakuje nam właśnie de facto dwóch rzeczy, na które najbardziej jako Fundacja EV-Klub Polska zwracamy uwagę. Pierwsza to jest właśnie związane z tą akcją Autostrada do Elektromobilności, czyli zwolnienie z opłat za autostrady. A drugi postulat, jaki mamy, to dopłaty nie tylko do nowych aut elektrycznych, ale również do używanych. Jako kraj importujemy rok w rok praktycznie około 1 000 000 aut, i to głównie właśnie spalinowych, używanych, w związku z czym zdecydowanie tutaj zachętą dla handlarzy i w związku z importem byłaby tutaj dopłata do używanych aut elektrycznych, w związku z tym nie importowalibyśmy tyle aut konwencjonalnych i mielibyśmy coraz więcej aut elektrycznych.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Robert Dowhan, Klub Parlamentarny, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Ustawa, jeżeli wejdzie w tym kształcie, w którym jest procedowana, to na pewno odbije się, jeżeli chodzi o kondycję chociażby klubów sportowych. Ja przez wiele lat prowadziłem klub sportowy i byłem finansowany przez browary. Czy one miały jakąkolwiek później zwrot z tego, to tego nie wiemy, chociaż w większości mówili, że żadnego, oprócz tego, żeby marka była rozpoznawalna. Natomiast czy to przekładało się na samo picie, to myślę, że takich badań nie ma. W całym świecie alkohol jest dopuszczony. Oczywiście wszystko trzeba robić z głową. Nie wiem, dlaczego u nas w Polsce ciągle jesteśmy w takiej sferze absurdu, nakazów, zakazów, ograniczeń. Ja jeżdżę po arenach światowych. Mam do czynienia z różnymi stadionami, arenami, nie tylko piłki nożnej, ale też speedwaya czy innych imprez. I ten alkohol jest dostępny w normalnych, zdrowych relacjach. Można usiąść, kupić, wypić, jeżeli ktoś ma ochotę. Jeżeli coś jest dostępne, jeżeli coś jest otwarte, to sam wiem po sobie, że to nie przyciąga. Nie trzeba tego alkoholu przemycać, nie trzeba gdzieś tam na siłę kombinować. Ja prowadząc klub sportowy mogłem sprzedawać piwo 3,5%. To praktycznie żadna zawartość alkoholu, bo taka jest norma w Polsce, jeżeli chodzi o obiekty sportowe. Natomiast na lożach VIP, w pokojach degustacyjnych podawaliśmy wszystko i to było normą, więc pewien alkohol był dla ludzi wybranych, których chcieli, a kibic musiał się tylko ograniczyć do piwa w plastikowym kubku, bo nie mógł wypić tego z butelki. Tych ograniczeń naprawdę było dużo. Ja jestem oczywiście za tym, aby prowadzić zdrowy tryb życia, a bardziej bym się tu nastawił na to, aby edukować, rozmawiać, pokazywać. I to myślę, że da efekty. Spożycie alkoholu w Polsce, jak i w Europie spada. Rok do roku, z tego co czytałem, jest to około 7% i nie potrzeba żadnych zakazów, nie potrzeba nakazów, nie potrzeba ograniczeń. Sprowadzamy czasami rzeczy proste do absurdu i mam nadzieję, że ta ustawa w tym kształcie nie przejdzie.
1: A jak to wpłynie właśnie na przedsiębiorczość, na małych producentów, na lokalnych producentów?
3: To jest kolejny aspekt, jeżeli chodzi o małych producentów, o winiarzy, o małe browary. Ja jestem człowiekiem, który wychował się i mieszka w Zielonej Górze. Wokoło mamy pełno winnic. Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu wszyscy mówili: bierzcie w swoje ręce, uprawiajcie winorośla, produkujcie wino, odnawiajcie browary. Były dotacje, były różnego rodzaju akcje, a dzisiaj jest odwrotność. Tym ludziom się robi wszystko pod górkę, ogranicza im się sprzedaż, zamykają się pola manewru i tak naprawdę zostawia ich się na pastwę losu. W Zielonej Górze również rok do roku od wielu lat organizowane jest winobranie. Trwa przez tydzień święto wina, dlatego że Zielona Góra jest stolicą winiarstwa, stolicą wina. Jeżeli ta ustawa by przeszła, to możemy zapomnieć o tym, co było przez wiele lat w Zielonej Górze. Małe lokalne browary, małe lokalne winnice i tak mają ciężko. Nie mogą sprzedawać przez internet albo w sposób ograniczony, bo ustawa związana z alkoholem chyba była pisana, kiedy internetu nie było i do dzisiaj tak do końca nie wiemy, czy można komuś wysłać butelkę wina, bo ja będąc z Zielonej Góry, chcąc kupić wino produkowane chociażby pod Rzeszowem z winicy Półtorak, to bym musiał specjalnie jechać do Rzeszowa. Natomiast jeżeli będę chciał kupić to wino, to normalnie w cywilizowanym świecie dzisiaj stuka się i zamawia wino, jak i inne produkty. U nas jest wielki problem, bo ktoś rzucił hasło, że dzieci mogą kupować przez internet. Jak znam życie, to trzeba użyć dorosłej osoby karty, trzeba czekać 2-3 dni, aż paczka przyjdzie i ta paczka musi iść do rąk własnych, więc ciężko sobie wyobrazić, żeby jakieś dziecko 15, 13, 17-letnie zamawiało przez internet, jak myślę, że sobie dobrze poradzą, tak jak my też będąc młodzi radziliśmy sobie i chyba nikt tego nie ukrywa. Wpływ tej ustawy będzie miało taki skutek, że uderzy zarówno w dużych, jak i w małych. Ale ten mały ma bardzo ciężko, ma ograniczone pole manewru, ma ograniczone kanały sprzedaży, ma ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o produkcję. Ten duży sobie poradzi, jak nie na rynku polskim, to na rynku zagranicznym, bo duży jest w korporacji. Natomiast my powinniśmy szanować tych ludzi, którym kiedyś w jakiś sposób nakazaliśmy i pomogliśmy, aby wzięli się właśnie za winnice, za browary, bo dzisiaj od nich się odwracając, no to tak naprawdę powstaje jakiś dom wariatów, za przeproszeniem.
0: Marek Wesoły, poseł na Sejm RP. Ustawa, którą proceduje się w Sejmie o zakazie reklamy alkoholu, może mieć ogromny wpływ na branżę browarniczą, na gospodarkę, bo to nie tylko na branżę browarniczą. Wiemy o tym, że tak duże przedsiębiorstwa zawsze, z takimi dużymi przedsiębiorstwami zawsze kooperują również inne firmy. Zakaz reklamy zawsze jest zagrożeniem tego, że te firmy będą miały mniejszy zasięg, mniejszą sprzedaż, mniejsze możliwości. To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu, no te firmy będą szukały innych rozwiązań, być może poza granicami kraju, a więc straci na tym gospodarka polska, być może zyskają nasi sąsiedzi, Czesi, Niemcy, tam gdzie będzie można się reklamować, tam gdzie będzie można korzystać z nośników medialnych. Ta ustawa będzie miała ogromny wpływ na kwestię związaną z życiem społecznym. Dzisiaj wiemy o tym, że no, browary są to firmy działające na rynku, do których zwracają się o sponsoring również kluby sportowe, ale nie tylko kluby sportowe, bo i samorządy współpracują z browarami. W wielu miastach te browary są rdzennie związane ze swoimi samorządami, z tymi miastami. Zakaz reklamy niejako zrywa ten kontakt. Nie pozwala się w jakiś sposób promować w ramach funkcjonowania w tym łączności ze społeczeństwem. Dlatego uważamy, że ta reklama jest zbyt daleko idąca, a przede wszystkim zniszczy to, co udało nam się przez wiele lat w ramach tego, co zawarliśmy w ustawie, która dzisiaj funkcjonuje, co udało nam się przez wiele lat wypracować. Wiemy o tym, że spożycie alkoholu spada, więc uważam, że dzisiejsze przepisy prawa skutkują dobrymi rozwiązaniami i być może nie trzeba wylewać dziecka dzisiaj z kąpielą. Oglądając telewizję, widzimy dzisiaj, że sport bardzo chętnie korzysta i to sport na wysokim poziomie. Patrzmy, Liga Mistrzów Piłce Nożnej na bardzo wysokim poziomie. Korzysta bardzo chętnie z pieniędzy sponsorskich pozyskiwanych z browarów i w niczym to nie przeszkadza. Funkcjonuje to dzięki temu też. My oglądamy transmisje sportowe w telewizji, widzimy te reklamy. To też będzie się kłóciło. Nie możemy być samotną wyspą. Jesteśmy dzisiaj w świecie internetu, w świecie, w którym globalny świat staje się taki malutki. Nie można udawać, że się jest oderwanym od całej rzeczywistości. Nie wolno budować takiego prawa, które będzie stało w sprzeczności z tym, co nas otacza.
1: A czy to może mieć też wpływ na przykład na prawa do transmisji, do organizacji rozgrywek sportowych?
0: Ja jestem przekonany, że oczywiście gdzieś pośrednio w ramach umów może to mieć wpływ na takie rozwiązania, na prawa do transmisji, czy też na to, w jaki sposób są pozawierane umowy, no bo przecież też pamiętajmy o tym, że wiele klubów ma umowy sponsorskie i te umowy sponsorskie trzeba wypełniać. Poza tym pamiętajmy, że w sporcie to są organizacje międzynarodowe, to są Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, rozgrywki międzynarodowe, Liga Mistrzów, Puchar UEFA i tak dalej. To też może rzutować na to, w jaki sposób te nasze kluby będą się tam musiały prezentować, czy też będą musiały realizować tamte zapisy, które są wymagane na przykład przez Ligę Mistrzów, więc będzie to również konfliktogenne, jeśli chodzi o przepisy prawa. Jeśli chodzi o piwo bezalkoholowe, to ja jestem przekonany, że udało nam się bardzo wiele zrobić. To, że dziś piwo bezalkoholowe stało się niejako pewnego rodzaju trendem, nie jest już niczym wstydliwym. Dzisiaj zarówno młodzi ludzie, jak i też kierowcy, starsi ludzie korzystają chętnie jako napój zastępczy zamiast alkoholu z piwa bezalkoholowego i to udało nam się to zrobić przez wiele lat właśnie też dzięki temu, że zmieniła się kiedyś ustawa, że browary szukały nowych rozwiązań i dzisiaj piwo bezalkoholowe jest niejako pewnego rodzaju modą. Szkoda byłoby spowodować, żeby ta rozwijająca się część browarnicza, żeby dzisiaj podupadła, no bo przecież bez reklamy będzie im zdecydowanie ciężej.

0: To jest audycja Jazz w Południe.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Cześć, z tej strony Agata z zespołu X-y. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Radio Praga.

Radio Praga, zapraszamy. Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Najserdeczniej pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga, Michał Czernecki.
1: Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok, równy krok, jak z marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie.

0: 阳馅饼。你读过不是把那边接了吗？
1: Thank you.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Halo, halo, mówi Justyna Steczkowska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Praga FM.

nacional. Nie wierz nigdy kobiecie.

mikrofon to też broń, w wojnie o naszą przestrzeń. Wszystko co żywe zostało w nas jeszcze. To nie jest lekkie, łatwe i przyjemne, jak słowa, które opadają z nieba na wietrze. Spadają bomby, ludzie są na linii. Nie jesteśmy zależni od publicznej opinii. Gdy życie bywa ciężko.

0: Cześć, tu Krzysztof Zalewski. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Praga.
1: Nieraz na tak sobie tak usiądę, to sobie myślę, mówię, czekaj, czy mnie Bóg weźmie do tego nieba. Na tej mszy nieraz tak myślę, to takie dreszcze nieraz przechodzą, ale nie liczę na niebo. Od razu już mogę powiedzieć, że nie liczę na niebo, chyba nie zasłużyłem.
2: To co cię czeka, jak myślisz?
1: Piekło. Zakręcę tam szatana i zacznę rządzić.

Witam serdecznie, z tej strony Piękna, choć martwa i zapraszam do posłuchania mojego nowego singla pod tytułem Owoce, w którym dream pop łączy się z synthpopem, z darkwave'em w poetyckim uścisku. Sam tytuł nawiązuje do archetypu zakazanej miłości Adama i Ewy oraz Romea i Julii przeniesionych w kosmos. Dla mnie osobiście jest to piosenka podróży, ponieważ już od pierwszych dźwięków zostajemy wciągnięci, porwani w taką odyseję miłosną, w której przechodzimy przez różne etapy, inicjacje, wtajemniczenia. Owoce napisałam latem, pamiętam jakby to było wczoraj, w czasie, gdy powietrze pachniało słodyczą dojrzewania i rozgrzaną ziemią, w ogrodzie gałęzie uginały się od śliwek, a w tle pobrzmiewał nieśmiertelny Summer Wine duetu Nancy Sinatra i Lee Hazelwooda. Osobiście kocham ich dwie wspólne płyty. I to właśnie wtedy obrazy, kolory i zapachy połączyły się z elektroniczną inspiracją, którą dostałam od Francisa Tuana, tworząc przestrzeń dla melodii i słów o pragnieniu i namiętności. Zapraszam jeszcze raz do posłuchania mojej nowej piosenki i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga, piękna, choć martwa.

Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.

dziewczętami, od renesę z problemami, gonią wilki za owcami. Po dziewiątej jest godzinie, siedzi Pan Bóg na kominie, patrzy w koło, myśli sobie,

maluśkiego. Jedno tylko dostał w sklepie, nie wystarczy dla każdego. Gonią wilki za owcami, ten ma szczęście, kto ukradnie.

Witam was wszystkich bardzo serdecznie po drugiej stronie waszych odbiorników, głośników i tym podobnych konstrukcji do odbierania audycji Czas DJ-ów. Niniejszym zaczynamy Czas DJ-ów 22 maja. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, w tym kolegów ze Spółdzielni Socjalnej Ochota. A na początek The Advent i dwa nagrania. Przepraszam. Elektra Pur oraz Jamming. Następnie Cherry Moon Tracks i Needle Distraction.

What's

Boards of Canada i nagranie zatytułowane Skyliner przed chwilą wybrzmiało. André Pilar z Berlina DJ i jego dwie produkcje Tension oraz Outside the Wire. André Pilar lubi pokazywać się w Bangkoku. Tam grywa regularnie. Można to zobaczyć followując go w mediach społecznościowych. Następnie DJ Quicksilver i jego Escape to Paradise. To nagranie pochodzi z jego drugiego albumu. Escape to Planet Love zatytułowanego. Kolejno DJ Semi do spółki z Charismą, czyli późniejszą Luną. Golden Child oraz Prince of Love. Oba nagrania z albumu Life is Just a Game. Po nich natomiast niezapomniany DJ Shog i jego równie niezapomniane nagranie Live for Music. A SHOG to taki akronim od Sven Holger Greiner. No nie ma go już z nami lat kilka. Ale jednocześnie jest w muzyce, którą to usłyszymy również od niego.

0: Atmosphere. Default. Voice controllers. Art style.
1: Założone w 2005 roku w Holandii Noise Controllers przypomniało, odświeżyło Das Boot z dorobku U96 bądź U96, jak to woli. Do 2013 roku był to duet, potem małe tam przetasowania powstały za porozumieniem stron i od tej pory Noise Controllers działa solo,

pod przewodnictwem zaraz, przepraszam, znikło mi to.

Bas Oskar, mam. No i usłyszeliśmy właśnie Das Boot. Transa i nagranie Behind the Sun w tej chwili. Następnie Plastic Angel, Follow Me. Kolejno Ian Vandal, Castles in the Sky w remiksie od Wippenberg. A Wippenberg niegdyś nagrał dwa super albumy do spółki z Gino Montesano jako Aquagen. No, także gramy.

Pamiętany z działalności w grupie Sequential One Space Kid i jego własna kompozycja pod tytułem Tune. Za nami, a przed nami grupa Absolom. I nagranie zatytułowane Stars.

założono w roku 1995 grupa Dune. A przypomnieliśmy sobie Million Miles from Home. I tym nagraniem dolecieliśmy prawie do końca dzisiejszego spotkania. Dzięki wielkie za obecność. Na zakończenie z życzeniami dobrego, miłego weekendu grupa Fioco i ich The Spirit. Mówił do was Zbigniew Piasecki, tudzież Zbyszek Piasecki, jak wolicie. Do usłyszenia.

0: Podcast Ach, ta dzisiejsza młodzież, realizowany jest dzięki waszemu wsparciu na naszej stronie i na Patronite. Pomóż nam rozwijać nasz podcast i zostań naszym patronem. Zapraszamy na kolejny odcinek.
1: Tylko dotknij mnie i pozwól zagłuszyć wątpliwości. Boże, daj sen, co w prostocie ciemności rozproszy. Wszystko na wspak. Wybieram zdobienia, nie mając fundamentu. Coś ciągle nie tak. Choć czuję, jak serce pnie się wzwyż firmamentu. Światło nowych lamp, niekoniecznie ciepłych i dających życie. Kolory, które znam, nie znajdują się w twojej palecie. Nadajesz ton i dźwięków uczę od nowa. Jaki dom uda nam się zbudować?
0: Usłyszeli właśnie państwo wiersz autorstwa Kamili Tyborowskiej, czytany przez Stanisławę Celińską. Dzień dobry. Podcast Ach, ta dzisiejsza młodzież. Dzisiaj niesamowity temat, bo porozmawiamy o abstynencji seksualnej, tylko że mężczyzn. Jest ze mną Mieszko.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Słuchaj, no zacznę po prostu od pytania. Co ty w ogóle robisz na co dzień?
2: Co ja robię na co dzień? Na co dzień jestem szczęśliwym mężem. Już od zaraz będzie 3 miesięcy. Pracuję na chleb od 9 do 17 w ciągu dnia. W wolnych chwilach czasem sobie ze swoimi przyjaciółmi coś tam porapuję, tudzież pośpiewam. I tyle w zasadzie, tak w pigułce.
0: No, bo Mieszko tutaj zachował czystość do ślubu, jakby to powiedzieć, no, ciekawa rzecz. I moje pytanie jest, dlaczego? Dlaczego tak?
2: To jest w ogóle w ciekawy sposób składałeś to pytanie, bo powiedziałeś, że rozmowa będzie o wstrzemięźliwości seksualnej i teraz wspomniałeś, że zachowałem czystość.

0: Radio Praga.
1: Zdecydowanej większości.
2: Myśli nie o to, że chodzi o pokój i sprzątanie pokoju, to tak to...
3: Ale na tle seksualnym...
1: W czystości seksualnej.
2: No to pewnie nie.
1: Okej, to ja zgaduję, sam bym pewnie tak odpowiedział w pierwszej chwili, że to jest właśnie nieuprawianie seksu przed ślubem. I tak sporo osób zgaduje, odbiera życie w czystości przed ślubem. I wydaje mi się, że no właśnie tu jest ten podstawowy błąd, że z tą czystością to nie jest tak, że żyć w czystości, to znaczy nie uprawiać seksu do ślubu, nagle jest ten magiczny moment pod tytułem ślub i po nim już można po prostu wszystko, jazda bez trzymanki, bez ograniczeń i tak dalej. To jest warte tylko precyzowania, że należy pamiętać, że nawet po ślubie można żyć w nieczystości. I nie chcę tutaj straszyć absolutnie nikogo na zasadzie, aha, czyli ja tutaj mam wytrzymać do ślubu i to nie wystarczy, bo jeszcze po ślubie też mogę popaść w nieczystość. Jakby nie patrzmy na to w ten sposób. No właśnie już rozróżniajmy tę wstrzemięźliwość seksualną od czystości, bo to nie jest właśnie do końca to samo. Twoje pytanie brzmiało, dlaczego? Tak?
3: No tak, znaczy w sumie to ciekawe, o co zahaczyłeś, bo też będę chciał o tym pogadać, jakby o czystości stricte, jakby też jej szczeblach, znaczy po prostu jej głębi dalszej. Faktycznie, raczej no chodziło mi o to, też bym spytał jakby, czy w ogóle przed jakby żoną, że tak powiem, jeszcze przed relacją z nią, jakby czy też byłeś w taki sposób, jakby czy w ogóle całe życie byłeś w abstynencji? I
1: powiem tak, szczęśliwie tak, ale nie do końca to była moja wola, nazwijmy to w ten sposób. W sensie całe życie byłem tak szlachetny, że od dziecka myślałem, że dobra, będę żył w czystości, w wstrzemięźliwości aż do ślubu. Niestety, no, urodziłem się w latach 90. W zasadzie wydaje mi się, że moje pokolenie było pierwszym pokoleniem, w którym między innymi pornografia była tak ogólnodostępna na wyciągnięcie ręki. Oczywiście myślę, że nasi rodzice też byli na to bardzo mocno wyeksponowani poprzez, nie wiem, tam różne czasopisma, jakieś kasety VHS, ale wydaje mi się, że to nasze pokolenie, które dostało internet i zwłaszcza smartfon do ręki, gdzie po prostu praktycznie w każdym miejscu na świecie możesz w ten internet wejść i sobie znaleźć treści, które cię interesują. Stało się to tak powszechne, co też wpłynęło jakby niestety degradacyjnie na naszą kulturę. I niestety też byłem tego ofiarą przez długi czas, więc jakby tych potknięć w swoim życiu miałem pod kątem samej czystości, która też no właśnie nie sprowadza się tylko do jakby samego stosunku. Tych potknięć było dużo, ale gdzieś tam chyba no mój anioł stróż mnie uchronił w takich kluczowych momentach, że nie popełniłem tego błędu, co no właśnie wówczas wydawało mi się, nie wiem, być może jakimś pechem, jakimś zrządzeniem losu. Natomiast no dzisiaj pozostaje podziękować, że w momencie, gdy nie miałem w sobie jeszcze tej czasochłonności, to ktoś tam czuwał nade mną. Więc to się w pewnej chwili zaczęło zmieniać, pewnie też później o tym porozmawiamy, no ale takim kluczowym momentem był chyba właśnie moment, w którym poznałem swoją żonę, w której zakochałem się bardzo szybko. Można to liczyć raczej w minutach niż w dniach czy tam w tygodniach. Która w momencie, gdy z nią rozmawiałem jakoś na początku naszej relacji, w sensie jeszcze nie romantycznej i w ogóle nie w kontekście nas, oznajmiła mi, że jakby ona by chciała żyć w czystości. I to był dla mnie taki przełomowy moment, bo chyba pierwszy raz spotkałem kobietę, atrakcyjną kobietę, i nie mówię tego, bo pewnie będzie to oglądać albo słuchać, która wygłasza taką deklarację. I to było dla mnie wow, bo jakby zawsze po części oczywiście żyłem jak żyłem, no też znam sporo osób, które żyją w podobny sposób co ja jeszcze dobrych kilka lat temu, ale które jakby do samej czystości mają szacunek, mają podejście takie, że dobra, ja tego nie praktykuję, być może pewnie po części tego nie rozumiem, ale szanuję, że ktoś jest zdolny do takich wyrzeczeń. I miałem w sumie podobnie, bo jakby nawet osoby wierzące, które znałem, też nie żyły w taki sposób. Więc wydawało mi się, że kurczę, no to chyba nam naprawdę musi być jakiś relikt starych czasów, no bo skoro nawet osoby, po których spodziewałbym się, że żyją w taki sposób,

0: mówią, że nie, bo to już tam, bo zbyt trudno dzisiaj, bo to jest niepraktyczne, bo trzeba tam bliznąć trochę świata, to stwierdziłem, dobra, to chyba jest faktycznie niemożliwe. A nagle spotykam kobietę, która no jakby skradła moje serce momentalnie i wygłasza mi taką deklarację i stwierdziłem, dobra, to chyba był ten moment, na który czekałem tyle czasu. I właśnie, dlaczego? No po prostu, że jest to tego warte. W sensie, jeśli kogoś kochasz, no to naprawdę ta płaszczyzna, mimo że bardzo istotna, nie jest aż tak fundamentalna. Znaczy w pewien sposób jest fundamentalna, ale nie jest po prostu na samym szczycie tej hierarchii, prawda? Tak.
1: Okej, okay, w sensie, czyli, że jak rozumiem, to no były potknięcia, ale stricte chyba w relacji damsko-męskiej nie było.
0: Nie, nie. W sensie, szczęśliwie nie skończyło się to nigdy stosunkiem.
1: Tak. W ogóle w życiu?
0: Tak, tak.
1: Ojej, no to zazdroszczę.
0: Ale no właśnie były momenty, gdzie było naprawdę blisko. W sensie mówię, ja też miałem takie podejście, że nigdy nie miałem na to aż takiego ciśnienia. I zawsze, szczerze mówiąc, dziwiło mnie ciśnienie na tę sferę u ludzi. W sensie raczej miałem takie podejście, że no oczywiście jest to coś wspaniałego, fajnie jak w końcu przyjdzie, ale nie miałem takie, że koniecznie, nie wiem, mam już 18 lat, mam już 20 lat, mam już 22 lata, już moi, nie wiem, wszyscy koledzy, wszystkie koleżanki mają to za sobą, a ja nie. Zawsze mnie w ogóle to dziwiło, że u ludzi jest takie podejście, jakby to było coś takiego wstydliwego, za co trzeba się wstydzić, że trzeba to jak najszybciej z siebie zrzucić. Zwłaszcza, że widziałem osoby, które żyły w taki sposób, nagle to już z siebie zrzuciły, mówiąc oczywiście bardzo brzydko. I to nagle one były tymi, które wywierały presję na tych, które z tego z siebie jeszcze nie zrzuciły. I to było dla mnie zawsze takie absurdalne. Jakby w czym jest problem, ludzie? Przecież nieważne, czy masz, nie wiem, 18 lat, czy 25, czy 32, czy 35, jakby to naprawdę jest w pewnym sensie dar, który trzeba pielęgnować. Gdzie ci się tak spieszy? Zwłaszcza, że mówię, no słyszałem w historię ludzi, którzy potrafili, nie wiem, no, być tak zdesperowani w wieku tych 20 paru lat, że byli skłonni no, skorzystać z usług prostytutek, byleby mieć to za sobą, aby już właśnie mieć ten komfort, że udało się, że już ten pierwszy raz mają za sobą. I dla mnie tego też nie komentowałem jakoś obszernie, zawsze po prostu przełykałem ślinę i po prostu dziwiło mnie to, ale nie chciałem wchodzić w jakąś konfrontację, no bo zwłaszcza dzisiaj jakby w towarzystwie zakwestionować taki jakby status, no to graniczy, znaczy wymaga dużej odwagi, bo ludzie zaczynają patrzeć na ciebie jak na ufolutka, ale no jakby była to, znaczy była, jest. Dalej tragedia. Jakby nie mówię tego absolutnie, aby oczernić takich chłopaków czy kobiety, bo myślę, że w coraz większym stopniu dotyka to też kobiet. Bo po prostu robią sobie krzywdę i fajnie, aby zyskali taką świadomość. Po prostu.
1: Kurde, no i myślę, że o wszystkie tematy więcej zahaczasz. Mhm. Tylko, bo jeszcze będziemy słuchać sądy, ale przed tym jeszcze bardzo ważne pytanie. Jasne. W tym temacie. Chcę to spytać, czym jest dla ciebie seks?
0: Czym jest dla mnie seks? No to jest właśnie takie zwieńczenie miłości i mówię tutaj o takim szeroko relacyjnym kontekście, no właśnie ze swoją żoną, z którą jestem jednością od momentu ślubu sakramentalnego oczywiście. Nawet przygotowując się do tego spotkania, chociaż tak sobie powiedziałem, dobra, nie przygotowuj się, bo będziesz chciał powiedzieć wszystko, w końcu nie powiesz nic, ale jest na YouTubie taka fajna konferencja w zasadzie arcybiskupa Fultona Sheena, który jest postacią, która bardzo wpłynęła na moje życie w ostatnich latach i którą bardzo, bardzo polecam. Arcybiskup Fulton Sheen miał taką konferencję pod tytułem Młodzi i seks. I właśnie porusza tam taki bardzo ciekawy aspekt tego, że seks jest tajemnicą. Jakby porównuje to wręcz do sakramentów. I pokazuje, jak w dzisiejszych czasach właśnie ten aspekt tajemnicy został totalnie oddzielony od samego seksu, który stał się właśnie takim, jakimś, po prostu został sprowadzony do zwykłej, no jakiej potrzeby biologicznej, tak jak jedzenie, picie, po prostu od czasu do czasu trzeba, bo nie wiem, bez tego człowiek umrze. Jakby uspokajam nie umrze, żyje wręcz, to jest pewnie zdrowsze niż przejadanie się tym seksem w cudzysłowie. Więc tak, no to jest taka jakby wisienka na tym torcie, którym jest małżeństwo z moją żoną, jeśli można to tak nazwać. Okay. I to jest właśnie ciekawe, bo Fulton Sheen w tej konferencji mówił, że dlaczego rodzice mają taki problem, aby już rozmawiać o tym ze swoimi dziećmi. Bo jest oczywiście aspekt taki cielesny, no jakby łatwo powiedzieć, znaczy łatwo, no, jakby pod kątem technicznym łatwo komuś wytłumaczyć, czym jest seks, ale pod kątem tym takim właśnie duchowym tego zjednoczenia, no po prostu język ludzki nie ma takich słów, nie ma takich gestów, żebyś był w stanie oddać to, czym to w istocie jest. I tak naprawdę no właśnie przeżyjesz to tylko jakby z osobą, którą kochasz. No dla nas katolików jest to tym bardziej istotne. Jest to jakby fundament tego małżeństwa, tak? Jakby coś, co nas po prostu spaja w tej całej miłości. Mówię, na tyle, na ile koślawo mogę o tym opowiedzieć, odpowiadając na twoje pytanie, to tak bym to określił.
1: Okej. Okay. No właśnie słyszałem, że to jest taki, jakby no to złączenie małżeńskie, to już taki przedsionek nieba w jakiś sposób, nie? Że gdy to jest no po prostu takie piękne. Bo przejdziemy do sądy, posłuchamy sobie.
2: Co uważasz o presji ideału mężczyzny?
3: Wiele kobiet ceni sobie inne cechy u mężczyzn, na przykład charakter, a niekoniecznie kwestie fizyczne i wizualne.
4: To, żeby był smukły, silny, założył rodzinę, żeby był w stanie tą rodzinę wykarmić. No i nawet jest duży współczynnik samobójstw wśród mężczyzn, bo ta presja po prostu ich tak przytłacza.
5: Wywoływane presje na różnych obszarach.
6: Myślę, że i jedna, i druga płeć jest pokrzywdzona.
7: W jedną i w drugą stronę działa, po prostu w innych kategoriach.
8: Większej głupoty w życiu nie słyszałam. Zacznijmy tak. Nie istnieje, jest to chyba najgorszy stereotyp, jaki w życiu powstał. Nikt nie powinien być zmuszany do tego, żeby grać w piłkę nożną i robić tylko to, co jest od niego oczekiwane, ale to, co powinien.
9: Jestem samoświadomy tego, że to jest obraz wykreowany przez media, przez jakieś złe siły, które chcą na mnie zarabiać. I zawsze jest to z mojej głowy, kiedy wybieram jakieś, kiedy wybieram to, co jeść, to, co robię, ile ćwiczę.
10: Jakie korzyści według ciebie może przynieść abstynencja seksualna?
3: Nie, może jednak powstrzymam się z odpowiedzią na to pytanie.
11: Nie mam zielonego pojęcia.
12: Myślę, że może bardziej docenianie tych momentów, różnych sfer innych, nie tylko seksualnych, na przykład w związku z partnerką.
13: Nie wiem.
14: Znaczy, no wydaje mi się, że na pewno można się skupić na wielu innych rzeczach.
15: Większe skupienie na swoim własnym dobrobycie psychicznym. Mamy dużo więcej czasu na to, żeby się skupić, co jest dla nas psychicznie komfortowe.
9: Na budowanie się pewnej energii, którą potem można wykorzystać pozytywnie, czy z reguły bardziej negatywnie, ale ludzie są potem w stanie zrobić coś więcej niż zwykle, bo po prostu mają do tego nabuzowaną.
10: Jak myślisz, jaki wpływ ma pornografia na mężczyznę w relacjach?
3: Że może być to problem ze stworzeniem pewnego stereotypu kobiety, tego jak ona powinna wyglądać, jak w ogóle powinno wyglądać współżycie między kobietą a mężczyzną. I ona nie spełnia jego oczekiwań, które zdobył na podstawie oglądania tego typu filmów, to on może czuć rozczarowanie i też jego partnerka może czuć z tego powodu przykrość.
4: Zakrzywia wizję tak naprawdę stosunku i też jak wygląda kobieta, jak powinna się zachowywać. I
12: biera mu taki trochę szacunek względem kobiety.
6: To mężczyźni, którzy są uzależnieni od pornografii, mają problemy na przykład z erekcją.
14: No na pewno zniekształca to bardzo obraz tego, jak powinna wyglądać relacja, tego, jak powinna wyglądać bliskość. Będąc w relacji monogamicznej, ogląda się pornografię, no to jest to trochę, moim zdaniem, przypadkiem nie w porządku.
15: Takie stereotypowe wyobrażenia o relacji seksualnej z partnerką bądź z partnerem.
9: Mamy do czynienia z jakimiś nierealistycznymi wzorcami, wzorcami, które z reguły przedmiotowują kobiety i traktują je jak tylko obiekt. Z reguły nie czuję się po tym najlepiej, a moje myśli też również są czasem skażone właśnie takim brakiem szacunkiem do, w moim przypadku, kobiet, więc to z...
1: No i to koniec sądy. No i co ty o tym myślisz? Co tu słyszałeś? Na przykład, no właśnie... Ta presja, dla mnie to jest ciekawy temat. Zdecydowanie. mogę powiedzieć od siebie, że ja też wychowany w takich psu klimatach, też miałem trochę podobnie jak ty, że tak przygotować się, to w sumie się chciał za klucze, ale też dać się temu ponieść, nie? Bo to jest ważny temat i bardzo chciałem o tym usłyszeć. I przypomniałem sobie czasy, kiedy po pierwsze, raczej pierwszą myślą było, kiedy na przykład no, gadało się z kolegami, czyli tam było wszystko, ale coś tam, ale sztuka. Mhm. A wtedy raczej byłem w kategorii myślenia, żebym ją przytulił, że nim się to momentami zaczęło odwracać. No to, że ogromny był na to wpływ. Po prostu, no a media też zaczynają coraz bardziej w to iść. Po prostu, znaczy już nawet nie wspomnę o rynku muzycznym, bo do tego też przejdę. To jest odrębne apogeum po prostu. No ale powiedz mi, co ty właśnie o tym uważasz?
0: Dobre pytanie. Znaczy, w tej sądzie jest w ogóle tyle wypowiedzi, nad którymi można by się zatrzymać i udzielić jakiejś odpowiedzi. Przede wszystkim wydaje mi się, że problem naszych czasów jest taki, że nie mamy punktu odniesienia. Znaczy, często jak mówi się o historii ludzkości, to zwłaszcza w ostatnich stuleciach, często jeśli chodzi o takie duże rewolucje, no to się wspomina, nie wiem, rewolucję francuską, rewolucję protestancką, rewolucję komunistyczną. I zauważyłem, że w ostatnim czasie coraz częściej przebija się rewolucja seksualna, bądź jak ktoś chce nazwać rewolucją kulturową lat 60. XX wieku. I ktoś by mógł stwierdzić, no nie no, gdzie tutaj porównywać jakiś, nie wiem, terror rewolucji francuskiej albo wojny, które wyszły z rewolucji protestanckiej albo cały zamordyzm komunizmu i tak dalej do rewolucji seksualnej, która no w sumie była takim wyzwoleniem, no jakby dała nam wolność, trochę się uwolniliśmy od tego, tych sztywnych szponów kościoła i w końcu każdy mógł liznąć tego świata. I obawiam się, że trochę brakuje nam takiej możliwości, aby się przenieść w czasie naprawdę o tych kilkadziesiąt lat i zobaczyć, jak bardzo to, co dzisiaj traktujemy jako normę, jako coś absolutnie pospolitego, jest odchyłem od jakby standardu, który no, jakby przez wiele set lat jakby w miarę oscylował wokół jakiegoś tam punktu, prawda? I to, czym wspominasz, to jest w sumie właśnie konsekwencja tego. Na przykład ostatnio gdzieś mi chyba mignęła jakaś rolka, że jak pierwszy raz na pokazach mody pokazywano strój kąpielowy, to trzeba było do tego nająć prostytutkę, bo żadna modelka nie była w stanie podjąć się wyjścia do ludzi w takim ubiorze. I oczywiście nie chodzi mi o to, że teraz wszyscy powinniśmy, nie wiem, założyć jakiś hijab albo, nie wiem, chodzić ubrani od stóp do głów i mają nam tylko wchystawać oczy, żeby przypadkiem nie odsłonić kawałka ciała. Ale mówię to tylko po to, żeby zobrazować, jak daleko zaszliśmy w tym naszym, w cudzysłowie znowu, postępie. I to, czym wspominasz, no to są po prostu no, owoce, niestety zgniłe, no tej właśnie czy ewolucji. To, o czym mówisz, muzyka, film. Sam miałem przez w ostatnich latach taki pomysł, bo nagle mi chyba gdzieś na Facebooku zhaczyły migać trailery jakichś polskich filmów. Zauważyłem, że nieważne o czym jest film, nie minie 20 sekund trailera i już jest scena seksu.
1: Kurna, wyjąłeś mi to totalnie z głowy. Chciałem o tym powiedzieć, że gadałem też z tą dziewczyną. No i w ogóle, jak się widziało te starsze filmy, to nawet tak były te akty, nie? Mm-hmm. To było totalnie co innego, a teraz odpalasz i już od razu ten nią o ściany rzuca, ta coś tam, nie?
0: Tak, że to jest takie brutalne. Zwierzęce. To jest tak. No takie, że to nawet nie jest seks, tylko no takie wyuzdanie wręcz. Nawet mówię, no w pewnej chwili aż miałem ochotę założyć taki jakiś prześmiewczy fanpage, nazwać go, nie wiem, Ruchańsko w trailerach albo coś w tym stylu i po prostu wrzucać te trailery i kręcić bekę z tego, bo no w ogóle mnie już odbroiło, jak widziałem film, teraz nie pamiętam tytułu, o tym takim w czasach wojny ten Żyd, który chyba skończył gdzieś w Niemczech i tam chyba posługiwał jako kelner u tych nazistów i on się chyba ukrywał z tą swoją...
1: Kurde, nie wiem.
0: Mniejsza. No to w każdym razie, no wiesz, myślę sobie, kurczę, to super fabuła, można na tym nakręcić fajny film. A nagle widzę trailer, gdzie naprawdę w ciągu tam chyba minuty gość uprawia no taki właśnie wyuzdany seks z trzema różnymi kobietami. Miałem takie, Jejku, czy naprawdę jako ludzkość, jako cywilizacja upadliśmy tak nisko, że widza jesteś w stanie przyciągnąć tylko w taki sposób, że na zasadzie masz, patrz po prostu, no właśnie takie zwierzęta, jak takie świnie w błocie. Chodź, masz tutaj to wszystko, zobaczysz w naszym filmie, tylko daj nam te 3 dychy za bilet, przyjdź, obejrzyj i później wróć do domu i tam się wyładuj na jakichś innych jeszcze rozrywkach. Więc wiesz, jak problem jest w tym, że właśnie sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo jesteśmy otoczeni taką treścią, nie? I to jest po prostu wszędzie, nawet, nie wiem, ostatnia jakaś też, że tam chyba, nie wiem, jakieś 2 pary grają w planszówki i nagle chcą się wymienić i druga babka sugeruje, że ale no, co, nie, tak, parterami. Nie, no. Wiesz, miałem takie, kurde, no to już...
1: To już działa na rozum, to już działa tak, na rozum, tak, bo każdy już ma skojarzenia, nie?
0: Tak, ale takie właśnie, że jakby... Jak zaraz naprawdę wszystko będziemy kojarzyć z tym, no to jakby będziemy po prostu się otępiać. Znaczy już jesteśmy, wydaje mi się, mocno otępieni, ale no gdzieś chyba trzeba powiedzieć stop, no bo to idzie naprawdę w złą stronę. I no właśnie to, o czym wspomniałeś, to też takie męskie towarzystwo tej takiej typowej szatni po WF-ie, nie? No to... Mówię, nie chcę teraz jakoś bardzo tego krytykować, no bo sam przecież brałem w tym udział wiele lat i wydawało mi się trochę śmieszne, przecież to wszystkim nam imponowało, że właśnie to, o czym wspominasz, jak szła jakaś, nie wiem, dziewczyna albo coś, która była nieco bardziej atrakcyjna, no to tam raczej nie słyszała super szlachetnych komplementów w swoją stronę, tylko te teksty padały różne. Więc no jakby dzięki Bogu i chwała Panu, że w którymś momencie właśnie byłem w stanie tak stanąć trochę z boku obok siebie, spojrzeć na to, co robię, co mówię, co myślę i stwierdzić, to chyba zaszło za daleko i rozumiem, że są czasy, jakie są, rzeczy mogą wydawać się trudne, ale jak ktoś kiedyś bardzo mądrze powiedział, jak czegoś się nie da, to trzeba znaleźć osobę, która nie wie, że się nie da i nagle wszystko się da. I stwierdziłem, że dobra, całe życie sobie wmawiałem właśnie, że to wszystko jest piękne, szlachetne, ale się nie da. I mówię, no mogę albo nic nie zmienić i dalej być, tkwić w tej papce, którą, no nie mówię teraz o ludziach, ale o pewnych zachowaniach, którą gardzę i którą się brzydzę, albo zacząć zmieniać coś w swoim życiu. I to oczywiście był u mnie proces, ale...
1: No tak, to jest proces i też, że po prostu piękne, że od siebie trzeba zacząć, nie? Tylko świadectwem sobą możemy coś zmieniać. I bardzo oczy przykuło to pytanie drugie z sądy, że jakie korzyści może przynieść abstynencja seksualna? Ja od siebie mogę powiedzieć jako z perspektywy tak, że miałem trochę tego brudu i pornografii, jak i stosunków za sobą, ale widzę teraz, bo już teraz utrzymuję to, no to widzę totalną różnicę i zmieszaną z tą pornografią, że właśnie jak kiedyś mówiłem, że tam było się widziało dziewczynę i zamiast i mówiło się o tym, że no, spoko sztuka, a miał się tu głowę, nie no, przytuliłbym ją. To właśnie, to w pewnym momencie już naprawdę było na odwrót, nie? Że już właśnie, że ciężej było o szlachetny akt, no ale idę z tym do tego, że właśnie to mi przywraca, abstynencja mi przywraca spojrzenie na kobietę nie jako rzecz. Użyłeś wcześniej hasła o tym, że jak komuś wejdzie seks technicznie, no właśnie, seks stał się taką techniką po prostu, a no my mężczyźni mamy dokładnie. Też po prostu inną jakby, no dla nas to jest coś innego ten seks niż dla kobiet. Polecamy odcinek o żeńskiej abstynencji w tym punkcie. No i że to jest takie techniczne. A korzyści, jakie może przynieść, no to szacunek do siebie, do kobiety. No myślę, że od tego w ogóle wychodzi więcej, że no miłość, no miłość, znak sprzeczności z seks, gdzie co i jak popadnie. Tak tytułujesz wisienką na torcie, no to też słyszałem po prostu parę historii, że no właśnie, że to jest piękno całej tej drogi, że najpierw się człowiek poznaje, zaprzyjaźnia się z duszą, jakby z człowiekiem. I że właśnie potem to jest ta wisienka na torcie, po tym wszystkim. A teraz po prostu świat wrzuca jakieś hasła, że no tak, jak to wziąć z kimś ślubski, no może w łóżku nie wychodzić.
0: Tak, tak.
1: No ale to też tak jest, że...
0: Trzeba zrobić test wcześniej.
1: No i właśnie wierzymy w byle co, bo zamiast tu zaufać, że jakby jeżeli z tą dziewczyną umiem gadać, kurde, zająć się nią, ruszamy w podróże i tak dalej, to że seks też wyjdzie. Bo no podobno, z tego co słyszałem, no to jakby prawdziwy seks nie trwa 15 sekund, tylko właśnie są żarty, rozmowy, w ogóle to jest, no, że ja właśnie w seksie nie myślę o sobie, tylko o tej drugiej osobie. Wiadomo, że jakby czerpię z tego też coś dla siebie.
0: Dokładnie.
1: No ale że to jest i takie to jest piękne, więc a jakie ty widzisz w ogóle korzyści no, tego, że jesteś, że masz takie położenie, jakie masz?
0: Korzyści jest mnóstwo. I mówię, u mnie po części, może to jest dobry moment, aby o tym powiedzieć, ale ja też w pewnej chwili swojego tego zabłądzenia właśnie i w uzależnieniu od pornografii i oczywiście masturbacji stwierdziłem, kurde, z jednej strony jakby moje życie jest taką pustką, że nie wiem, gdzieś tam uczę się, czy pracuję, przechodzi weekend, pójdę gdzieś na imprezkę, może tam poznam jakąś super osobę, nie udawało się, frustracja, trochę takie sobie właśnie wynagradzanie wszelkich niepowodzeń w życiu i za tydzień się na pewno uda. I równolegle nie czułem żadnego problemu w tym, że modliłem się o jakąś właśnie no, wspaniałą kobietę, która zostanie moją żoną, z którą stworzę szlachetny związek i tak dalej. I miałem w pewnej chwili takie, kurczę, i naprawdę zajęło mi to parę lat dobrych, aby ogarnąć, że jakby o co ja się modlę. Znaczy wiem, o co się modlę, ale czy ja w ogóle zasługuję na to, o co się modlę? Bo jakby proszę o nagrodę, na którą nie zasłużyłem w żaden sposób. Nie jestem w ogóle gotów na taką relację. Gdybym dostał taki dar, to pewnie bym go skrzywdził. Znaczy ją. W tym kontekście, precyzując dla słuchaczy. I to był dla mnie taki okres właśnie zmian, że uznałem, że dobra, Panie Boże, jak mam dostać od Ciebie właśnie jakąś nagrodę, to muszę pokazać, że jestem godzien, aby taki dar przyjąć. I to był u mnie proces właśnie zerwania z pornografią. Później jeszcze po tam chyba roku czy dwóch z masturbacją. I to też było dla mnie takie, że jejku, no przecież jak skończę z jednym i z drugim, to już pozbędę się w ogóle jedynych rzeczy, które dają mi radość w życiu, nie? A pamiętam, że wtedy bardzo mi pomogło. Trafiłem na w YouTubie na taką serię filmików. Aktor amerykański Terry Crews. Okazało się, że będąc w związku ze swoją żoną, zmagał się z wieloletnim uzależnieniem od pornografii. I doszło to do momentu, w którym chyba właśnie żona postawiła mu ultimatum, że albo coś z tym zrobi, albo ma się wyprowadzić. I chyba, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że mogło dojść tam do pewnej rozłąki między nimi. I on oczywiście poszedł na terapię, zaczął z tym walczyć i nagrał serię takich krótkich, no 10-15-minutowych filmików pod tytułem chyba My Dirty Little Secret, gdzie opowiada o tym wszystkim. Jakby zahacza w zasadzie o wszystkie tematy, o których powiedzieliśmy, o tym, że korzyści. Mówię o tym w aspekcie duchowym. Dla mnie było bardzo istotne, aby no, w pewnym sensie pojednać się z Bogiem, ale nie chcę się tu tylko zatrzymywać, żeby uniknąć scenariusza, gdzie ktoś powie, a dobra, jestem cię wierzący, to co to dla mnie za argument?
13: A yeah.
0: Ale argumentów dla niewierzących, w cudzysłowie, znowu nazwijmy to, bo uważam, że są to korzyści uniwersalne, jest przede wszystkim wolność. Na przykład wiele osób mówi sobie, no tak, ale przecież to nie jest nic złego, przecież to klasyczny argument, nie robisz nikomu krzywdy.
1: Poza sobą.
0: Tak, tak, tak. W sensie wiesz, no, sobie nie robisz krzywdy, bo sobie robisz przyjemność, no tak? Więc to wszystko jest absolutnie wspaniałe. A nagle mówisz takiemu komuś, no dobra, no to zrób sobie przerwę, nie wiem, tydzień, miesiąc. I nagle się okazuje, że nie wiem, trzech dni nie jesteś w stanie wytrzymać bez jednej albo drugiej rozrywki. Ja zawsze, oczywiście, no to nie ma takiej dokładnej analogii, ale sobie wyobraź, że masz ziomka, który, nie wiem, pije w alkohol i mówisz mu odstaw alkohol na chwilę, albo nie wiem, McDonalda, on powie, nie no stary, no mogę dziś nie pić albo nie jeść, ale przez trzy dni wykluczone. Jakby co byś powiedział o kimś takim, no, że ktoś jest uzależniony i no tak. Jest zniewolony wręcz przez to coś. A nagle jeśli chodzi o kwestię pornografii, ludzie jakby totalnie tego nie dostrzegają, albo nawet jak już dzięki Bogu dostrzegają, to uważają, że no dobra, no ale właśnie nie robię w sumie nikomu krzywdy, poza tym wszyscy to robią, więc jakby jest okej. I to był moment, w którym właśnie, bo miałem podobny problem co ty, że w pewnej chwili zauważyłem, że idę zwłaszcza latem po ulicy, mijam jakąś atrakcyjną kobietę i to jest dosłownie kwestia paru sekund, żebym ja już w głowie miał jakieś wizje, czego to z nią nie robię, bo zobaczyłem kawałek odkrytej nogi albo coś, nie? I w pewnej chwili sobie pomyślałem, kurde, no jakby nie jestem właśnie psem, żeby zobaczyć kawałek kości i żeby po prostu ślina od razu przeciała mi z pyska. I wszyscy jako ludzie jesteśmy, wiem, że to dla kogoś być może brzmi zbyt trywialnie, no ale jesteśmy naprawdę stworzeni do większych rzeczy i naprawdę nic tak nie definiuje faceta jak panowanie nad swoimi instynktami, bo jeśli ty twierdzisz, że jesteś facetem, a nie jesteś w stanie wytrzymać 2 albo 3 dni bez jakiegoś filmu, gdzie ktoś się z kimś tam... W jaki sposób możesz nazwać siebie facetem, skoro tak naprawdę chodzisz na łańcuchu jakiegoś swojego uzależnienia? No jakby faceta definiuje to, że właśnie jest wolny, w sensie w rozumieniu, że jakby jest zwolny do robienia dobrych i właściwych rzeczy, że nie jest zniewolony przez jakieś swoje najniższe instynkty. Więc ten aspekt właśnie wolności, takiego... Teraz mi przyszło na myśl, że Tao na jednej ze swoich ostatnich płyt ma taki fajny numer pod tytułem Nowe oczy. I właśnie to jest to, że jeśli naprawdę uwolnisz się od tego, to zyskujesz nowe oczy. Właśnie, że potrafisz patrzeć na kobietę w zupełnie inny sposób. Oczywiście no, nie unikniesz tego, że jak nie wiem, mijasz atrakcyjną kobietę, to spojrzysz na nią, no bo no, też jesteśmy jakby facetami, no piękno nas przyciąga, jakby to jest naturalne, ale to, że widzisz piękną kobietę, nie musisz się od razu równać z tym, że w głowie po prostu już układasz sobie jakieś scenariusze, że robisz z nią to i tamto. Naprawdę nie jest to łatwe, ale da się nauczyć tego, że widzisz piękną kobietę, po prostu patrzysz na nią, dostrzegasz jej piękno i idziesz dalej i nie robisz sobie tam właśnie jakiejś imaginacji w swojej głowie, więc na pewno to kwestia jakieś zdrowotne, no, że jest to oczywiste, że im mniej masz partnerek seksualnych, tym ryzyko, że czymkolwiek się zarazisz jest oczywiście mniejsze. I mówię, no to jest kwestia takiego właśnie spojrzenia na siebie, kim jesteś ty, kim jest dla ciebie druga osoba, odkłamanie tego, czym jest miłość, czym jest właśnie sam seks. W tym kontekście, nie? Że nie jest właśnie takim, to mi się też spodobało w tej sądzie. Bardzo bym chciał poprosić o rozwinięcie odpowiedzi, bo w drugim pytaniu był chłopak, który tam stwierdził, że właśnie człowiek jest taki nabuzowany, padło takie słowo, i właśnie zdolny do robienia innych rzeczy. I padło tam chyba słowo takie, że raczej tych złych. I właśnie bardzo mnie to zafascynowało, bo pamiętam, że często też jak rozmawiam z kolegami, z przyjaciółmi, to padają takie twierdzenia, że kurde, no jakbym miał z tym skończyć, no to przecież nie wiem, minie parę dni i będę chodził taki intabuzowany, że hej, jakby no stary, ale no to o czymś świadczy, nie? Że skoro parę dni powstrzymania się od czegoś powoduje, że już nie jesteś sobą i po prostu nie jesteś w stanie skupić swoich myśli, że musisz to zrobić, bo nie utrzymasz jakiejś równowagi, no to chyba powinna ci się zapalić jakaś czerwona lampka, że no coś ma nad tobą władzę, tak?
1: No to jest totalnie mechanizm uzależnienia, jakby ja też z uzależnienia, w sumie to raczej wielu, myślę, że jakiś taki człowiek uzależnieniowy jestem, wychodzę, no to totalnie widać, nie? Znaczy, no, czyli korzyści, no to tak duchowo, to wiadomo. Mhm. Mentalnie, no to też widzę, że jakby słyszę, że też się dostrzegam u siebie po prostu takie ułożenia wartości ja, czyli no po prostu bycie mężczyzną, też się z tym zgadzam po prostu z tego miejsca jakby no też nawet nawołuję do takich filmów jak Braveheart, chociaż tam jedna scena jest...
0: No tak, to tak.
1: Wątpliwa, ale jakby sam zamysł jest piękny, czy Gladiator bardziej mi już tak siedzi, bo tam nie ma tej sceny, o której myślę.
0: Tak, jasne.
1: No i pewnie wiele innych takich, gdzie po prostu no mężczyzna pokazuje, jaki jest. I John Eldridge w swojej książce mówi o tym, że po prostu mamy 3 pragnienia i jest to stoczenie bitwy, przeżycie przygody i uratowanie pięknej. A właśnie świat robi na odwrót. I teraz chcemy ratować piękną, ratować w cudzysłowie, raczej brudzić piękną, na pierwszym miejscu. I to jest w ogóle taki paradoks, a ta czystość, no to tu mentalnie i zdrowotnie też się z tym zgadzam. No po prostu, to właśnie to jest dla mnie tyle piękne, bo podobno kobiety są uzupełniające trochę. W sensie, no one też chcą przeżyć przygodę, czyli że z nami, no jakby mamy z nimi tą przygodę przeżyć i one też chcą być ratowane w jakiś sposób. No przecież wszystkie filmy o tym mówią, nie? Kobieta na wieży czeka na swojego księcia, no nie? I teraz wyobraź sobie, że książę idzie z ziomkami i flaszką wódki i ją kameruje. No przecież Nie ma takich filmów, no.
0: Jasne.
1: To w ogóle nie jest to.
0: Pamiętam, że też jeden z takich przełomowych momentów u mnie w walce z tym wszystkim był moment, jak raz poszedłem do spowiedzi, znaczy raz, no akurat wtedy kolejny raz poszedłem do spowiedzi i to, co przykuło mój wzrok, to, że w konfesjonale siedzi ksiądz z taką pokerową miną i w okularach przeciwsłonecznych. No, w kościele dość ciemno patrzę. Mówię, okej. Okay. Wchodzę, chcę już wygłosić standardową formułkę i słyszę, powiedz mi bracie, co ci leży na sercu? Miałem takie, okej. Okay. No i jakby wchodzałem wszystkie swoje grzechy. Jak zaczęliśmy mówić właśnie o tym odnośnie pornografii, to wspomniał mi o pewnej książce, tylko właśnie nie zapamiętałem tytułu, ale wydaje mi się, że to mogło być to, o czym wspominasz.
1: Dzikie serce, w sensie to jest to, o którym ja mówię.
0: Okej. Bo właśnie wspominał o tych trzech aspektach i pamiętam, że dostałem wtedy pokutę i na koniec powiedział mi, że już nie jako ćwiczenie pokutne, ale jak chcesz, to przeczytaj sobie Księgę Tobiasza ze Starego Testamentu. Bo to Księga Tobiasza, jakby wszystkim słuchającym, zwłaszcza tym niezbyt zaznajomionym z Pismem Świętym, polecam, bo jest to księga do, że tak brzydko powiem, łyknięcia w jeden wieczór. Ona ma chyba z kilkanaście stron, a ma wszystkie te aspekty, o których mówisz. Bitwa, jakby
1: uratowanie. Przyjmuję polecenie.
0: Polecam.
1: Na co dzień tak ten Stary Testament trochę tak trzymałem z daleka. Wiadomo, to też jest walka duchowa oczywiście.
0: Tak jest.
1: Ale no to w takim razie warto, bo też o tym słyszałem już parę razy. Ale też chciałem wrócić do tego, co mówiłeś, znaczy no co gadaliśmy o tym przechodzeniu przez ulicę i widzieniu pięknej kobiety. Mhm. Że, czyli myślę, że zgodzisz się z tezą. Jak taki zadbany, czysty, jakby poukładany mężczyzna, nawet w nagiej kobiecie, jakiejś przepięknej, nie zobaczy seksu, a brudny nawet w ubranej zobaczy, jak będzie chciał, nie? Że to jest też taka definicja tego, nie?
0: Okay.
1: No bo to też się rozbija o ten aspekt typowej kłótni. Czy to ona była za bardzo rozgliżowana, czy on się patrzy za bardzo? Mhm. Nie. Jakby tu nie ma centymetr za bardzo, centymetr za mało spódnicy. Mhm. Po prostu jeżeli kobiety niech sobie tam po prostu rozsądzają według siebie, jakby co jest jakie, ale my jako faceci powinniśmy brać pod uwagę jakby... Że my jesteśmy zdolni do wszystkiego. Naprawdę, jeżeli się człowiek zapuści, to i w tym zobaczy. I właśnie to jest piękno czystości. Że idziesz i myślisz nie o kobiecie jako o przedmiocie, tylko po prostu o istocie, która też chce być piękna, a tutaj to warto wspomnieć, taki seks był zdany, po prostu odbieraj to piękno. Po prostu odbieraj je. A nam też nie daje siły, której tak chcemy.
0: Dokładnie, no bo jakby to, o czym wspominasz i też to, o czym wspomniałem na początku, że wielu się może wydawać, że właśnie że życie w czystości to jest życie bez seksu do ślubu. A później niezależnie co zrobisz, to już jest czyste, bo jesteś małżeństwem. Jakby nie. Dalej można dopuszczać się nieczystości. To jest między innymi to, co mówisz. Jeśli ty czekałeś do ślubu, bo tak trzeba, bo tak powiedział ksiądz w kościele i tak, gdybym tak nie żył, to babcia by była zła, a teraz jest ślub i mogę w końcu zrobić to, co widziałem w filmach, no to jaka to jest czystość? No jakby w moment, w którym traktujesz swoją kobietę jak przedmiot, jako właśnie schabawka do jakiegoś zaspokojenia twoich potrzeb, to już jest zło. I oczywiście parę osób to zinterpretuje, to już rozumiem, że nie wiem, w takim razie można się kochać tylko na misjonarza, najlepiej z zamkniętymi oczami, żeby broń Boże tutaj nie pomyśleć, że może dojść do czegoś złego. Absolutnie nie, no jakby cała ta sfera jest po prostu krainą, którą się odkrywa i naprawdę ludzie sobie robią wielką krzywdę w momencie, gdy podchodzą do tego na zasadzie, dobra, mam ciśnienie, tutaj mam koleżankę, która też ma jakąś tam, nie wiem, chcicę, no to się spikniemy, ulżymy sobie i to był tak. Super seks.
1: Sorry, że wtrącę, ale bo to też po prostu dla mnie piękne hasło. Ale pierwsza ona chciała.
0: Tak.
1: Najlepszy.
0: No. O to chodzi, nie? Więc i mówię, to też nie jest tak, że życie we wstrzemięźliwości przed ślubem oznacza koniecznie życie w czystości, no bo jakby może chodzić do jakichś tam zbliżeń większych lub mniejszych wcześniej, które oczywiście stosunkiem z same w sobie nie są, ale noszą już jakieś znamiona nieczystości.
1: Słuchaj, bo ja też chciałem przejść do tematu i właśnie myślę o tym, jak ludzie reagują na to, nie? Jak, w sensie, czy w ogóle się pytali, czy byś, pytam na przykład, czy byłeś wyśmiewany z tego powodu, że masz takie, a nie inne powód. No i jak to było w otoczeniu? To jest stricte właśnie, czy miałeś jakiś swój sondaż w głowie, ilu tak jak ty chciało?
0: Wiesz co, dobre pytanie. W sensie ja śmieję się, że jakby ten podcast jest dla mnie pewną formą coming outu. bo jakby raczej nigdy o tym nie wspominałem, znaczy też nie przypominam sobie, aby ktoś mnie ściśle pytał o to, czy z swoją dziewczyną, później tcharzeczoną właśnie, że żyjemy w taki sposób, ale też nigdy właśnie nauczony trochę tego, że ludzie reagują na to tak, jakbyś był, nie wiem, jakiś trendowaty albo no po prostu z innego świata, to ja tak stwierdzałem, że wolę się tutaj nie wychylać, żeby nie przechodzić przez kolejny raz to samo i tłumaczyć ludziom, o co chodzi. Czy to jest złe? Wydaje mi się, że w pewien sposób tak, no bo jak odkłamać tę sferę, jeśli nie przez jakąś formę świadectwa. No ale też jakby zgodnie z prawdą mówię, że jakby bardzo często wycofywałem się w takich chwilach, nie? Jakby nie wychylałem się z tym, a mówię, to jest schabawne, bo jak no już zacząłem walczyć z tą, między innymi z pornografią i miałem tam już swoje jakieś pierwsze sukcesy, typu nie oglądałem jej przez, nie wiem, pół roku czy ileś i nagle gdzieś tam podczas spotkania ze swoimi przyjaciółmi w trakcie jakiejś już rozmowy to wyszło, to po prostu, w sensie, teraz się śmieję oczywiście, gorąco ich pozdrawiam, ale ich reakcje były takie jakby pełne troski, ale oni się bali, że mi się coś stanie, nie? Albo że może, że właśnie sobie, nie wiem, nie wiesz, nie robić dobrze przez, nie wiem, miesiąc albo dwa. Były jakieś obawy, że nie wiem, czy ja nie zostanę impotentem, bo wiesz, nieużywany mięsień zamiera. I jakby, no, jakby to jest, wiesz, takie, aha, naprawdę schabawne. Jakby, jak słuchają nas mężczyźni zwłaszcza, naprawdę uspokajam. Panowie, jeśli uwolnicie się od tego, to wasz mały przyjaciel będzie dalej waszym przyjacielem. Nic mu nie będzie. Dalej będziecie patrzeć na kobiety i będą budzić was w piękne skojarzenia, piękne emocje, piękne reakcje. Nie staniecie się homoseksualistami. Naprawdę warto spróbować. Uspokajam, że są tego w zasadzie same plusy. Naprawdę. Nie będzie łatwo, ale warto.
1: Ale no właśnie, ale jest jak coś bez kitu, że po prostu, że jak tak można bez tego, jak tak wytrzymać. O ile się nie mylę, to nawet jest szerzone to, że właśnie, że masturbacja ma korzystne profity dla zdrowia, tak, dla czegoś tam, że tu warto. No a tu proszę bardzo, słyszymy, że jakby da się i ja tak samo mam, też tak, też da się. Totalnie. Ten mięsień nie umiera. No. Zresztą to nie z tego wychodzi jakby nasza...
0: I to nie jest mięsień tak już, będąc no tak, biologicznie w 100% poprawnym, ale kontynuując tę myśl.
1: Dokładnie. Myślę o tym reseksualizowaniu, no bo skoro mówimy o tym, że ktoś, kto stroni od masturbacji czy seksu, jest jakimś ufolutkiem trendowatym, idealne określenie, No to do czego doszło? Do czego doszło po prostu i...
0: O to chodzi, że no to jest to, o czym wspominałem, że naszym naprawdę kalectwem dzisiaj jest to, że nie mamy tego punktu odniesienia. Wszyscy tak robią, więc to musi być dobre, no bo nie może być złej rzeczy, którą robią wszyscy. A jakby kiedyś tak nie było i naprawdę to nie jest kwestia tego, żeby sobie odmówić po prostu jakieś tam przyjemności i tyle, ale naprawdę jako ludzie nie dostrzegamy, jak dalekosiężne i złe ma to konsekwencje na wszystkie inne aspekty tcharzego życia. Nie wiem, czy kojarzysz taki podcast. Bardzo fajny podcast, polecam, prowadzony przez takiego Australijczyka, też nawróconego na katolicyzm. I jakby zaprasza mega fajnych gości, warto tego posłuchać, ale oglądałem raz taki fragment właśnie wywiadu u niego z niejakim doktorem Budziszewskim, polskie nazwisko, ale to jest chyba Amerykanin. I właśnie on wspomniał o tym, jak ten filmik ma chyba tytuł Why the Sexual Revolution Failed. Jakby opowiada między innymi o aspekcie wprowadzenia pigułki antykoncepcyjnej.
1: No tak.
0: Jak ją wprowadzano, to w sensie wcześniej jakby ludzie nie są naprawdę głupi. Jak ktoś idzie, uprawia seks i widzi, że uprawiał seks, a nagle kobieta jest w ciąży, no to był w stanie połączyć skutek z przyczyną. I dlatego też we wcześniejszych czasach ludzie byli zdecydowanie bardziej wstrzemięźliwi, no bo widzieli, że jakby działania mają swoje konsekwencje i to są konsekwencje bardzo poważne, bo jest to nowy człowiek, którego trzeba przyjąć na świat, wychować i tak dalej, więc nie można było iść i uprawiać seksu z kimkolwiek się spotka, no bo to by było skrajnie nieodpowiedzialne. I jak wprowadzano pigułkę antykoncepcyjną, to było takie, że główna myśl była taka, że spójrzcie na konsekwencje. Teraz tych niechcianych ciąż będzie znacznie mniej, bo ludzie będą się w stanie kontrolować. I właśnie ten doktor Pudziszewski fajnie wspomniał, że ludzie zapominają, że jakby pewne konsekwencje mają dalej jeszcze swoje konsekwencje. I tutaj problem się stał taki, że ludzie z powodu właśnie tego w ogóle wydaje się jakby zapomnieli, że seks jest powiązany z ciążą, z prokreacją. Jakby stał się już tylko właśnie taką sprowadzony do zwykłej przyjemności. I to, co miało spowodować, że ludzie będą bardziej rozważni w swoich działaniach seksualnych, spowodowało totalny chaos, że skoro już nie ma konsekwencji, jest sama przyjemność, no to można z każdym, kiedy się chce, o każdej porze dnia i nocy, jesteśmy bezpieczni, nie może się nic złego stać. I doszliśmy nawet do momentu, że jak w Polsce były przecież w ostatnich latach strajki związane z prawem aborcyjnym w Polsce, to nawet te skrajne organizacje feministyczne były w stanie głosić hasła, cytuję, ciąża nie może być karą za seks. Jak spojrzysz na to hasło, no to przecież ono jest tak idiotyczne, jakby w ogóle no złe z każdej możliwej strony, jest totalnym przekłamaniem. No, jak naturalna konsekwencja jakiegoś działania może być karą za to działanie? Ale doszliśmy do takiego właśnie momentu, nie?
13: Że... absurdy po prostu.
0: Tyle, no tak, się, dokładnie. No to
13: się nasunęło.
0: To jest absurd, nie? Że ludzie, jakby dla nich to jest, wydaje się niewyobrażalne, że można uprawiać seks i stąd się biorą dzieci, prawda? No to jest jakiś szok. Nigdy tak nie było, tak?
13: A ty wszystkim w ogóle też mi właśnie poznać kolejną zaletę abstynencji. I, znaczy no, abstynencji, wstrzemięźliwości, czy jakby czystego spojrzenia na to, że no właśnie, odpowiedzialność, bardzo ważne słowo w kontekście mężczyzn, że jak nam
0: niepopularne dzisiaj, no.
13: No właśnie, jak nam tego brakuje, to to jest jeden z ważnych czynników w życiu mężczyzny. Jak nie ma, i teraz znika odpowiedzialność, no i przepraszam, no kobiety po prostu mogą być sobie robotami, to znaczy właśnie, że
0: dokładnie tak,
13: że zabierając ten czynnik odpowiedzialności ewentualnej, po prostu już mamy furtkę, żeby robić z nich swoje spełniacze zachcianek. W ogóle
0: tak.
13: Pomijając je w tym, przecież miałem też myśl od razu, że teraz przecież wszędzie masz w Żabce jakieś lokowanie produktu, w Żabce innych sklepach masz od razu reklamy, Durexa, wszystkiego. W ogóle już nawet dziecko może iść i spytać, mamo, co to jest? I tam masz reklamy, że przyjemności, coś tam.
0: Tak.
13: To wszystko jest takie obryzlowane tym, że i jaki to może mieć wpływ na nas, że coś, co jakby ma zapobiec czemuś naturalnemu, jest opakowane w to, że to daje przyjemność. To już brzmi jakaś totalna pułapka.
0: Dokładnie. Ale to jest ciekawe, co mówisz. W sensie warto naprawdę stanąć z boku. Wiem, że to nie jest trudne, bo to jest w pewnym sensie takie trochę wyjście z Matrixa, że stajesz z boku i patrzysz, co ty tak naprawdę robisz. No, czym jest taka prezerwatywa, nie? No jakby... No właśnie, no zakładasz na jakiś tam lateks czy coś, na jakąś swoją część ciała, żeby to, co naturalnie z niej wychodzi, przypadkiem cię dostało się do części ciała kobiety, w której się aktualnie znajdujesz, nie? No jakby ludzie są naprawdę w stanie wymyślić takie sposoby, aby jakby się odciąć od tych konsekwencji tego, co robią, że to aż czasem może się wydawać komiczne, nie? Co jest jeszcze ważne o odpowiedzialności, o której wspomniałeś, no jakby... Co innego tak definiuje mężczyznę jak odpowiedzialność za rzeczy, które robi, nie? No ale widzisz, dzisiaj się mówi, że jest tyle, nie wiem, rozbitych rodzin, samotnych matek. No skąd się to wzięło po części? No czy nie właśnie między innymi stąd, że ktoś stwierdził, że dobra, seks to jest właśnie taka schabawka, przyjemność, którą mogę sobie właśnie zmaterializować na... tym, a nie w takim, a takim przedmiocie, czy tej kobiecie, a później się okazuje, że coś się wiodło, dobra, mnie nie ma, umywam ręce, fru.
13: No właśnie to ciekawe, co powiedzieć, bo ja też tu chciałem przejść do tego aspektu, że słuchając waszego, panie szanowne, podcastu, no to i też zresztą jakby się z tym stykam. Z tym takim efektem zdobyłem i zostawiam. Aha. Po prostu, że takie coś po prostu w nas panuje jakby. No i myślę, że czystość tego efektu nie zawiera. Że czystość, po prostu odpowiedzialność i moralność nie zawiera aspektu zdobyłem i uciekam, bo po pierwsze nie masz uciekać, bo to nie jest zdobycz.
0: Jakby, tak,
13: znaczy,
0: tak,
13: no. Jakby zdobywasz kobietę, ale w dobrym znaczy, a nie zdobyłeś. To nie jest fakt dokonany. Nie da się, jak my mamy zdobyć coś, co jest o nas doskonalsze, nie? No jakby nie da się po prostu tego zdobyć. I tam padło, Aniu, mówiłaś bodajże jakimś właśnie naszej stronie w tym i kurde, no tak myślałem o tym, że skąd to w nas wynika, no po prostu znaczy, no ja jedyne do czego docieram, no to właśnie do tego, że jeżeli seks został zamieniony, uratowanie pięknej zostało zamienione z przygodą, po prostu, no to przygoda, była i nie ma, nie? I no a jeżeli tak to mieszamy, no to wtedy też nam się totalnie miesza tożsamość, nie wiemy kim jest, tutaj też wchodzą doświadczenia, traumy, relacje, edukacja, wszystko się to tak nakłada, że mężczyzna, teraz słyszałem, że po prostu w ogóle mamy taką tendencję do, że mężczyzna patrzy na świat jak na rzeczy, no bo to byliśmy pierwsi w raju, tak? I dopiero po tym, że była Ewa i to jest to, to jest to. I, to no i też słyszałem, że kobieta nie daje z siebie zrobić rzeczy, bo jak dasz się z siebie zrobić rzecz, to facet z ciebie uczyni rzecz, tak naprawdę. Nie tylko to, czy źle, czy dobrze, ale po prostu, że mamy to wkodowane teoretykę i te wszystkie rzeczy. Czy jakby masz też jakieś myśl w ogóle, skąd to może wynikać takie coś? No po prostu właśnie.
0: Jasne. Wiesz co, wydaje mi się, no, że właśnie zostaliśmy w pewien sposób okłamani. Po prostu, jakby...
13: Konkretnie mówiąc.
0: Oczywiście, no facet ma w sobie taki właśnie taki instynkt łowcy, zdobywcy, że on musi właśnie polować, że on musi zdobywać, nie wiem, przekraczać jakieś granice, mieć osiągnięcia i tak dalej, ale powinniśmy szukać tego w dobrych rzeczach. W sensie nieraz słyszałem tam gdzieś, gadając z siomalami, że o, mam ziomka, który, słuchaj, miał, nie wiem, był na jednej imprezie i tylko na tej imprezie miał trzy partnerki, albo w ogóle w swoim życiu miał już 20 kilka. Ja tak miałem takie, jakby, no dobra, ale o czym to świadczy, nie? W sensie, co w tym jest imponującego? Bo jeśli patrzymy na to, że nie wiem, to jest wartość sama w sobie, że ktoś miał wiele partnerek, no to co idzie za tym dobrego, poza tym, że można o nim powiedzieć, że nie wiem, jest jakiś przekonujący, może jakiś, nie wiem, zawadiacki, jest w stanie jakoś uwieść kobietę i tak dalej, ale jakby to jest taki poziom jakiejś przyjemności, takiej satysfakcji naprawdę na tym najniższym poziomie. No jakby dla mnie, jeśli ktoś ma jedną partnerkę, z którą partnerkę, no, żonę, daj Boże, każdemu tego życzę, z którą ma, nie wiem, trójkę dzieci, zbudował dom, no to jest coś imponującego. To jest coś, na co inni faceci mogą patrzeć i stwierdzić, wow, chciałbym być nim, nie? Że no to ma w sobie z Javiera wszystkie takie jakby szlachetne cechy, które może mieć facet, że jest wierny, że jest, no właśnie, odpowiedzialny, że dał życie, przy którym jest, o które dba, które wychowuje, że jest tym właśnie prowajderem dla swojej kobiety. To są imponujące rzeczy, a nie właśnie przyjść, pobawić się, zostawić i szukać następnej. No jakby mówię, no znów apeluję do nas, panowie, żebyśmy, wiem, że jesteśmy prościej skonstruowani niż kobiety i właśnie nie mamy tego takiego trochę patrzenia w dal, szukania tego jakiegoś ideału, tylko bardzo często myślimy przyziemnie, ale naprawdę, opamiętajmy się, bo mówię, no czynić nas będzie mężczyznami to, że naprawdę będziemy wymagać od siebie więcej, a jak będziemy się do końca życia zaspokajać takim...
13: ochłapem, który rani kobiety.
0: Tak, to naprawdę robimy krzywdę sobie, robimy krzywdę wszystkim kobietom i tyle, no.
13: No właśnie, bo to też w sumie chciałem zapytać, jakby postawmy teraz się w roli kobiety i pomyślmy sobie o tym, jak ona się czuje, nie? Jakby też jak myślisz, ja powiem od siebie, no. No dla mnie kobieta, która jakby no doświadczyła tego, że no facet idzie i se znika po tym, no też jakby potem co słyszałem niestety wiele przykrych świadectw, no to po pierwsze słyszałem, że kobiety mają tak, że jakby no ich serca się bardziej przywiązują niż nasze. No właśnie. Mhm. One są bardziej empatyczne, to są doskonalsze. I to jest rzecz, która no, no jakby ten facet już jest z tobą do końca życia. Tak samo ja mam z tymi kobietami, nie, z którymi miałem przyjemność obcować. No to to zostaje do końca życia. No to też pada jakby na jej poczucie piękna. A teraz też nie ma ojców, co też wpływa na to, no bo te piękne jakby nadawał tata. Słyszałem kiedyś, że błogosławiona córka, z którą tata tańczy. Albo mówi jej, że jest piękna i tak dalej, nie? A nie, że po prostu ona się chowa w domku, a on se lata i pracuje, albo go nie ma, pije i tak dalej. No to, no właśnie. I taka kobieta potem ma też problem z zaufaniem. Słyszałem też, że no, albo się kobieta, albo się uzależnia od mężczyzn, jest, jak ja go nie lubię, a potem no, wszystko mu da, albo totalnie idzie w skrajne i posuwa się feminizm i tak, że, ale no, po prostu chcę stanąć tutaj w, po stronie kobiet i po prostu je zachęcić do refleksji wszystkich mężczyzn. Wyjdźmy z własnych członków, mówiąc krótko i kolokwialnie, i pomyślmy o tym, co one czują w tej sytuacji. Ty jak myślisz? Co to jakby im robi takie coś, nie?
0: Na pewno nie robi im nic dobrego, odpowiadając krótko na twoje pytanie. Początkiem jakichkolwiek zmian według mnie musi być to, żebyśmy stanęli w tej gorzkiej prawdzie i sobie uświadomili, jak bardzo jesteśmy obecnie popsuci. I niestety dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i w dużej mierze kobiet, bo też uważam, że dzisiejsza kultura jest bardzo, ona oczywiście jest pod hasłami kobiecości i tak dalej, ale uważam, że w dużej mierze czerpie z tej toksycznej męskości, z którą tak bardzo walczy. W sensie jak posłucha się na przykład muzyki, przykro to stwierdzić, ale hip-hopowej, no to nie ma tam dobrych wzorców generalnie dla mężczyzn. Jakby cała taka kultura macho, którą znamy, no właśnie sprowadza się do tego, o czym wspominałeś, o takim zdobywaniu w tym negatywnym sensie, o traktowaniu kobiet jak zdobycze, jak przedmioty. I niestety obserwuję, że nie wiem, czy kobiety się zachłysnęły tym, ale zaczynają według mnie często wykazywać taką postawę analogiczną tylko wobec mężczyzn, że też trochę idą w te ślady, że to też jest zdobycz, ktoś kogo można zdobyć, kim się można pobawić. Jakby ludzie, no musimy się trochę opamiętać, jakby wyjść z tego takiego bagna, w którym ugrzęznęliśmy, takich płytkich przyjemności, bo jakby to wszystko, o czym już rozmawiamy, jakby z tym jest tak duży problem, między innymi dlatego, że jest to szybka gratyfikacja, intensywna gratyfikacja za bardzo niską cenę. I to jest taki stan, w którym fajnie być, no bo nie trzeba się zbytnio pracować, a no właśnie ta gratyfikacja jest dość duża. A naprawdę ponad tym wszystkim są wspaniałe rzeczy. Właśnie to, nie wiem, poczucie wolności, o której rozmawialiśmy. Jakby no właśnie rozeznanie i poznanie swojej płciowości, takiej, jaką ona jest, a nie w takim krzywym zwierciadle. To wszystko są wspaniałe rzeczy i często wydaje mi się, że ludzie nawet mają tego świadomość, że tak jest, ale mają poczucie, że no to tak szlachetnie brzmi, ale to już nie daje właśnie tej takiej gratyfikacji, jak to, w czym jestem teraz, więc po co mamy się udoskonalać. A wydaje mi się, no, że niestety musimy jako ludzie podjąć ten wysiłek, stanąć w prawdzie. Niestety no, jesteśmy ofiarami pewnych zmian w kulturze, które działy się w ostatnich dekadach, które no, myślę, że już wypaczyły nasze rozumy, jakieś postrzeganie piękna i tak dalej. No ale jeśli nie weźmiemy się w garść i jakby nie będziemy napędem tej, no, w zasadzie można powiedzieć, kontrrewolucji, no to po prostu zginiemy. W sensie nie chcę znowu, aby to brzmiało źle, ale no biegniemy ku przepaści po prostu.
13: No tak, nie jako... no, znaczy jakby ja się zgadzam i to nie ma co, jak wiesz o tej muzyce, to ja mam jakby od razu strzał.
0: Nie chcę uchodzić za świętego, wiesz. Jestem gościem, który ma hip-hopową ekipę, którą robi G-Funk. No jakby G-Funk no, jest podgatunkiem, który jest jaki jest. Ja się w nim zakochałem w gimnazjum, gdzie moja znajomość angielskiego była taka, że no, tam z piosenek to rozumiałem może fuck i yo. I po prostu to bujało, było śpiewane, więc mega mnie to wierało. Jakieś fajne fury, palmy, zachód słońca, morze. Muzyka sama w sobie była czymś, w czym się zakochałem. Jakby też tworzyliśmy w tej melodii i zawsze mi się wydawało to wspaniałe. Ale po latach, jak zacząłem słuchać, o czym ci ludzie nawijają, to coraz mniej czułem, coraz mniej zacząłem się z tym utożsamiać, bo jakby no było dla mnie takie, dobra, no fajnie zrobić, nie wiem, jakiś numer o melanżu, nawet o miłości, ale w momencie, gdy, nie wiem, no zaczynamy to tak spłycać i właśnie idzie to w tę stronę, o której mówisz, a no ogólnie amerykański, no i niestety polski rap jest coraz bardziej obfitszy w tego typu treści, no to sorry, no ale cię tędy droga, nie?
13: No właśnie, tak, że to też dotyka kobiet po prostu. Też jest tak, że teraz kobiety też mają taki swój notesik, kogo zdobyła i potem zawsze jest ta piękna zdobywająca i jej przyjaciółka.
0: No to
13: ja poznałem ten schemat. No i tej przyjaciółki, bez kitu, to się tak brzydko uzupełnia, że bez kitu ta przyjaciółka nawet była mega mądra, po prostu towarzyska. To nikt jej nie lubi, bo ona jest atrakcyjna, a ta się

0: Radio Praga.
1: No, generalnie z niczym dobrym. I nagle jakby to, co mnie zaczęło mi chyba kolić, no że dobra, kobiety na to narzekają, już rozumiem to, ale jak przychodzi do ich twórczości, to często no właśnie jest to równamy w dół, a nie w górę, nie? W sensie rozumiem, że wychodzimy z założenia, że faceci robią źle i trzeba to naprawić, czytaj, niech równają w górę, a nie, że teraz dobra, faceci są źli, to teraz my kobiety wchodzimy na scenę i robimy dokładnie to samo,
2: No
1: tylko
2: tak.
1: jakby z drugiej strony, nie?
2: No
1: I
2: tak.
1: jakby...
2: Tak, ja byś wszyscy też byś patrzył na kobiety, bo tak jest. Więc słyszałem analogię, że nie wiem, że księża nagle, jak idą siostry zakonne, to nagle się żarty przypominają. Przecież to jest naturalne, że na siebie oddziałujemy. Tylko
1: Dokładnie.
2: no właśnie, jedno to jest taki naturalny popęd i po prostu jakiś no taki takt po prostu, który mamy między sobą, że no faktycznie przy kutach jestem, no tak się inaczej trochę tak się czuję, ale no kurde,
1: Dokładnie.
2: jak już ten, jak nie dajemy hamulca, tylko sam gaz cały czas, i włączamy wszędzie zielone światła, no to że przecież byłby największe korki, gdyby nie było żadnych znaków drogowych i wszędzie zielone światła. Bez kitu. I tak teraz jest. Mamy taki
1: Prawda.
2: pęd, że w sumie wszędzie jednak jest korek. Korek do sukcesu, korek do czegoś sensownego i mamy ilość, właśnie tak jak mówię wcześniej, że no a no spoko, może to fajne ta czystość, ale to nie dla mnie. Lepiej mieć często i jak ja wytrwam tam pół roku, czy tam do
1: Tak.
2: ślubu. Lepiej mieć ilość, a nie jakość i doświadczyć 15 ukłuć zamiast
1: No
2: jednego,
1: dokładnie.
2: powiedzmy większego, tylko w dobrym tego słowa znaczeniu. Jakby w trakcie nagrywania sondy dużo mężczyzn nie chciało odpowiadać albo się z tego śmiali z tych tematów. No i w sumie niejako sobie na to odpowiadaliśmy, ale tak stricte do tego. Jak myślisz, dlaczego tak jest? Że nas to bawi albo to w ogóle unikamy, ten temat? Bo to myślę, że mogę się pod to podpiąć, nie? Że no, jest to spłycane albo unikane.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że jedna kwestia to jest to, że jest to mimo wszystko intymna rzecz i ludzie z reguły mogą się wstydzić mówić o tym, tym bardziej jak nagle podchodzi na ulicy do nich ktoś z mikrofonem i wiesz, i pyta. Ale druga rzecz to, no wydaje mi się, że taka presja na zasadzie, dobra, będę zaraz w radiu czy tam w telewizji, to co powinienem odpowiedzieć, żeby zaraz w komentarzach się ze mnie nie śmiano, że nie wiem, właśnie moje życie seksualne wygląda tak, a nie inaczej. Albo że coś skrytykowałem, albo coś pochwaliłem. I tak dalej, bo wydaje mi się, że to jest też właśnie problem, nie? Że.
2: No, myślę, że też jakaś presja oceny, znowuż media i te wszystkie inne rzeczy. Właśnie tak jak też powiedziałeś, że no jak powiem na przykład coś i to będzie w radiu, no to tak, koledzy powiedzą, że prawiczek. Albo powiedzą, nie wiedziałem, że mój kolega jest taki rozpustny, nie? I tu mi się nasunęła na myśl jeszcze, którą miałem, że jakby człowiek, który ma jakby czyste serce, po prostu jest taki czysty w tym, to jakby pokaże ci, wiesz, jakby zaprosić cię do pokoju normalnie, jak jest brudno, czy jak jest czysto, będzie też na coś porządek, że jakby nie ma nic do ukrycia w jakiś taki sposób, że to też się trochę pokrywa i właśnie chyba o to chodzi też, że tutaj jest ten.
1: Tak, no wiesz, tylko fajnie zaprosić kogoś do czystego pokoju, jak każdy z nas zgadza się, że czysty pokój jest fajnym pokojem, nie? No bo jak raczej standardem wszędzie jest to, że im bardziej brudny pokój, tym lepszy, no to jak kogoś zaprosisz do czystego pokoju, to będzie, gościu, kurde, co ty jesteś, jakimś świrem czy co? Więc wydaje mi się, że dla mnie też ta rozmowa nie jest łatwa, bo jednak trochę jakby nagrywamy podcast, gdzie wychodzę i mówię, że jakby moje pewne decyzje w ostatnich latach były totalnie przeciwko trendowi, który panuje no jakby w społeczeństwie na świecie od lat, nie? Może to właśnie przyciągać takie spojrzenia, że nie, dobra, to jest jakiś katotali, podwaliło mu już, jeszcze pewnie będzie chciał namówić, jak mamy żyć. Nie o to chodzi, tylko jakby nie mówię tego, bo muszę, tylko że naprawdę. Naprawdę warto. No, znowu wracamy chyba do twojego pierwszego pytania. Czy było warto? Jest warto i to nie jest kwestia tego, że mogę się tym później chwalić, tylko że naprawdę te korzyści są realne i wymierne, tak? Ale mówię, no niestety trzeba się też uzbroić w grubą skórę, no bo to, o czym wspomniałeś, jakieś właśnie wyśmiewanie albo takie jakieś zbywanie tego, no to no, tak będzie, niestety, zwłaszcza no jakby na etapie, w którym jesteśmy, nie?
2: W sumie z tym pokojem to tak, nie mnie tylko tak do końca dobrze doprecyzować. Chodziło mi raczej też o to, nie, że jakby na

0: Człowiek czysty to też taki autentyczny właśnie, że jakby też, że nie ma nic do ukrycia, właśnie, że na przykład, nie wiem, teraz tam dzwoni Zosia do Kasi i mówi, ej, będę zaprzęty, a nie, bo ja mam włosy brudne, coś tam, nie? A ktoś tu powie, no dobra, wpadaj, tylko coś tam, nie? Że jakby taka otwartość na to i właśnie, że może to blokuje też nas jako ludzi. Jakby ja też nie jestem tak czysty, żeby teraz ktoś mnie, nie wiem, nawet kurde głupi przykład, że po prostu ktoś będzie chciał mi patrzeć w telefon, to ja mu dam, o, patrz, masz, odpalę ci wszystko, nie? Jakby... Po prostu jest jakieś takie uprzedzenie, myślenie o tym, co inni pomyślą. No właśnie, a gdzieś autentyczność, czystość, moralność raczej polega na tym, że jesteś taki sam, niezależnie od okoliczności. Wiadomo, że też nie dla każdego tak, jakby taki sam, nawet taki z miłością, tak? Nie bierz, kurde, cało po rączkach jakiejś nieznajomej laski. Ale no, ale ma to coś w sobie. Mam to pytanie zapisane i ono pewnie tak jest taki, trochę mimochodem, ale mnie to interesuje. W sumie ciekawi mnie to, bo myślę o tym też od strony mężczyzn. Wy też pytam was, ziomale, co myślicie i co ty myślisz o białych małżeństwach, nie? No białe małżeństwo polega na tym, że jest się bez stosunku, tak? Jest się
1: w całkowicie... Nawet już w małżeństwie, tak?
0: Tak, nawet już w małżeństwie. I może w sumie tak, dając to pytanie konkretnie i tak mi się teraz nasunęło to, jak to rozwinąć, no to po prostu, czy w zakresie istnieje miłość bez, w sensie rzeczy, jakby... Sama miłość wystarczy w cudzysłowie do tego, czy jednak seks musi być, albo jest tego wyrazem, jakby czy to ma sens, bo to jest niezwykle ciekawy temat, jakby no.
1: Powiem tak, to według mnie nie można przesadzić w żadną ze stron, bo mam wrażenie, że często jak ktoś mówi o czystości, to w ludziach może się pojawić taka reakcja, że to jest właśnie spychanie tego seksu na jakiś totalnie ostatni plan, że to jest coś nieważnego, że to jest taki wręcz nawet jakiś smutny dodatek do tego małżeństwa, że no dobra, raz na miesiąc można, to zróbmy to. Wracając znowu do korzyści, to życie we wstrzemięźliwości przed ślubem ma ten plus, że jesteś w stanie zweryfikować, jak dużo masz powodów do radości ze swoją narzeczoną poza seksem. Bo często mam wrażenie, że jest tak, że są związki, które na przykład jakby uprawiają seks, będąc tam właśnie w takim luźnym związku, nazwijmy to, w sensie nie w małżeństwie. I teraz gdyby mieli sobie zrobić ćwiczenie, że na przykład, nie wiem, przez miesiąc, czy przez 3 miesiące, czy przez pół roku, czy przez rok, decydują się z tego zrezygnować, to czy mieliby jakiekolwiek momenty w tym związku, które jednoczą tych ludzi, które sprawiają im radość, które dają im przyjemność. Ja jakby ze swojego doświadczenia powiem, że oczywiście to nie jest tak, że mi z moją żoną to przyszło łatwo, no bo oczywiście no, jesteśmy ludźmi, biologia też już robi swoje, więc ciśnienie miejscami, no bywało duże, no ale znów to jest to, o czym wspominaliśmy, no, że albo jesteś facetem i panujesz nad swoim instynktem, albo jesteś chłopcem i to instynkt panuje nad tobą. Ale właśnie o to chodzi, że dzięki temu my mogliśmy się tak naprawdę poznać, jacy jesteśmy, co kochamy, co nas napędza, jakie są nasze pasje i naprawdę byliśmy w stanie robić tyle wspólnych rzeczy, że ten brak nie odczuwaliśmy tego jako jakiś ciężar, jako coś, co jejku, tylko do ślubu niech to spadnie z nas i w końcu odblokujemy tę piękną działkę, na której jeszcze nie byliśmy. Jakby to jest właśnie takie piękne stanięcie w prawdzie, aby jakby zobaczyć, bo jakby na tym też z polecenia mojej żony kiedyś poprosiła mnie, abym przeczytał książkę, która bardzo ją zaintrygowała pod tytułem Więcej niż seks. I na początku byłem taki sceptyczny, bo zacząłem ją czytać i tak miałem takie wrażenie, że to książka raczej jakby treść uniwersalna, ale styl jej pisania, bo autorką jest kobieta, przepraszam, ale teraz sobie nie przypomnę imienia i nazwiska, więc z góry przepraszam. Natomiast wydawało mi się, że jest pisana właśnie tak bardziej pod kobiety, ale wyciągnąłem z tej książki naprawdę dużo dobrego, bo no właśnie ona pokazuje, czym naprawdę ten seks jest i jak bardzo my jako ludzie mamy zawężone pojęcie seksu.
0: Właśnie, a masz tutaj to rozwinąć trochę dla słuchaczy? Bo to myślę,
1: tak, w sensie przywołałem tę książkę w tym kontekście, aby no właśnie czym jest czystość, jakby czystość to nie jest nieuprawianie seksu. No to jest właśnie wstrzemięźliwość, o której wspominałeś. Czystość to jest bardziej kwestia, by patrzeć na drugą osobę, w tym kontekście swoją, nie wiem, żonę, jakby jako, no właśnie, na drugą osobę, nie jako na przedmiot, tylko na drugą osobę z całą jej godnością. Jakby to jest zdanie, nad którym naprawdę każdy musiałby się trochę zatrzymać i przetrawić je w swoim sercu. Wiem, że żyjemy trochę w erze TikToka, że generalnie treści powinny być krótkie i nie powinniśmy nad nimi zbyt długo myśleć, ale naprawdę warto się zatrzymać na tym i troszkę to przetrawić, bo nawet jak się to zrozumie, to ten seks właśnie zaczyna być no właśnie takim spotkaniem. Wiem, że to brzmi tak bardzo poetycko, może do kogoś to nie trafiać, ale no wtedy to nie jest jakieś takie, a dobra, już rozładowanie napięcia, albo jakiś właśnie no właśnie instynkt, albo biologia, tylko no właśnie zupełnie wyższa sfera relacji z kobietą, nie?
0: Ej, ale to w sumie było bardzo dobre na odpowiedź na to pytanie, czy dla ciebie seks, że spotkanie. I myślę, że kobiety się podpiszą w jakiś sposób, że tylko, że, znaczy, bo to jest poetyckie, że to jest głębokie, to jest spotkanie i to w takiej pełnej okazałości. Mhm. Jakby mam nadzieję, że takie sobie takie się doświadczał i że to o tym jest. Właśnie no, spotkanie całej jakby duszy po tym wszystkim właśnie, że co lubimy, czego nie lubimy, znamy swoje punkty, mieliśmy się z siebie śmiać, to wszystko. Jasne. To jest tak piękne, że co to definiuje, że właśnie, że czy mamy jakieś dobre momenty z kobietą, z facetem, poza seksem i wytrzymać, kurde, to też działa. Też znowu wspomniałeś jakby o mechanizmie uzależnienia, że no czy wytrzymasz tyle i tyle. Co też od razu sugeruje, żeby to było uzależnienie, że jeżeli, tak. No, że musi być seks od czegoś, a jakby w sumie jedynie jesteśmy od niego zależni, jeżeli chcemy, żeby była dalej cywilizacja. To jest nasza jedyna zależność taka tak. Przymusowa, powiedzmy, od tego. No mnie to urzeka. To też było w sądzie o tym napięciu i tym wszystkim. Jakie tak, to jest, tak. Że kurde, i to co powiedziałeś, że to my panujemy nad instynktem, a nie instynkt nad nami. I w ogóle, że ktoś sobie to przypisuje jako jakieś trzęsawki, kurde, jakby to był głód uzależnienia normalnie.
1: No właśnie o to chodzi, że polecam sobie zrobić takie ćwiczenie, aby nie wiem, spisać nawet na kartę te swoje, co nam towarzyszy przy tego typu rzeczach. Jakie są nasze reakcje, jak reaguje nasz organizm, jak się zachowuje i no właśnie, wykreślić ten seks i wpisać tam cokolwiek innego. Alkohol, papierosy, narkotyki, praca, komputer, gry. No to jeśli przeczytałbyś te same zdania, jak reaguje twój organizm, no to byś miał jasny sygnał, że kurde, no chyba jestem w złym stanie. W sensie naprawdę jestem uzależniony, nie panuję nad sobą. Coś zawładnęło mną i po prostu mówi mi, jak mam żyć, co myśleć i co robić. Tymczasem nagle w tym jednym aspekcie, gdzie to przestaje być praca, tam właśnie komputer, gry, narkotyki, a jest seks, to wszystko jest w normie, no bo to taka biologia, tak? No to, że przez 3 dni tam nie pójdę i nie spłuszę się gdziekolwiek, no to już po prostu odcina mi mózg, no to tak jesteśmy skonstruowani jako w faceci, nie? No to apeluję znowu do facetów, jakby mówię, no pierwsza rzecz to ten no, red pill jak od Morfeusza, że stary, zrozum swoje położenie, jak bardzo żyjesz w Matrixie. Nie, to nie jest twoja biologia. Po prostu przez przebodźcowanie się tym wszystkim doprowadziłeś swoją duszę, swój rozum, swoje ciało do takiego stanu no, po prostu upodlenia, że te rzeczy mają władzę nad tobą. Jeśli ty przez 3 dni nie jesteś w stanie bez tego normalnie funkcjonować, to znaczy, że jest z tobą źle.
0: Jeśli szukamy dla nas jakieś stricte dla nas korzyści, no to myślę, że szanowny kolego, no to też jakby właśnie jakby nam daje korzyść, że żeby dla nas też ten seks, no bo ten taki szybki, byle jaki, tak naprawdę właśnie, no to jakby my sobie go tłumaczymy właśnie, że to nie jest prawdziwe, a jak jest taki realny, czy wyczekany, czy nie, jakby po prostu, że jest on świadomą decyzją i taką my też myślącą o drugiej stronie, to wtedy też dla nas on jest przyjemniejszy po prostu. Jakby nie mam jeszcze tego doświadczenia, liczę, że ono będzie przepiękne po prostu, ale no to jest korzyść, że zamiast 30, kurde, a raz po prostu się poświęcisz też dla kogoś i,
1: jasne.
0: I sam ze sobą będziesz w zgodzie, to będzie coś totalnie lepszego. Znaczy, no myślę, że masz podobne zdanie o męskiej, co i żeńskiej abstynencji seksualnej.
1: Mhm. Jasne.
0: Bo mam podobnie i dla mnie to właśnie jest dziwne, bo świat właśnie tak też zakłada, że w jakiś sposób mężczyzna musi podmiocie kobieta też, no musi znaleźć się kobieta, żeby facet musiał, tak? Jasne. Więc jak kobieta mówi, że nie chce, to że ona woli, to od razu jest. Od razu z jakąś cnotką, niewydymką, w ogóle, no takie tak, rzeczy. No. A facet, jak nie rucha, mówiąc kolokwialnie, to jest słabeusz. Weź ty iść w ogóle w diabli. I właśnie to najczęściej, moim zdaniem, to wynika najczęściej z tego, że ten, kto tak mówi, ma psu niską wartość, nie? Bo myślę, że na przykład ty czy inni jakby po prostu mężczyźni, którzy mają w miarę zdrową relację do tego, po prostu powiedzą, o, okej. Okay. Jakby, zresztą w ogóle też o tym za bardzo nie gada. Nie wiem, ja na przykład nie mam tak, że teraz bym widział się z ziomkiem i gadał, kurde, a tą aktorkę porno kojarzysz? No błagam cię, co? Jakby to takie niestetyczne się w ogóle wydaje, nie?
1: Tak, tak, tak. Bardzo często to, że no właśnie, ktoś ma wiele partnerek i tak dalej, że to jest dla nas takie imponujące. No jakby, znowu, spójrzmy na to gdzieś z boku. Jak wiele takich sytuacji to jest efekt jakiejś po prostu pustki, jakiejś po prostu właśnie braku miłości. Tego, że ktoś próbuje sobie wynagrodzić w ten sposób jakieś swoje inne kompleksy, jakieś swoje inne zranienia. I naturalnie pojawia się taka rzecz, że o, ty tak nie robisz, jesteś gorszy. Ja miałem w swoim życiu, nie wiem, 10 panienek, ty nie miałeś nawet jednej, więc i takie poniżanie tego kogoś, żeby jakby pokazać, jaki ja jestem, nie dość, że sam w sobie jestem wspaniały, to jeszcze jestem lepszy od innych. Jakby naprawdę zachęcam do takiego sięgnięcia jakby do źródła, jakby zidentyfikowania tych swoich
0: pobudek, serca, tak, myślę.
1: Pobudek i takich właśnie demonów, które budzą w nas tego typu myśli, a też to, o czym wspomniałeś, na ten seks, przecież jakby nie traktujmy seksu jako coś takiego martwego, że to po prostu, o dobra, teraz idę uprawiać seks z swoją żoną, jakby i koniec. No jakby to jest, właśnie znowu jest problem w tym, żeby opowiedzieć o tym, bo to nie jest jakaś prosta czynność, to nie jest zmywanie naczyń, że idę, zmywam naczynia, zawsze robię to tak samo, ten sam schemat, nakładam tu, pyk, pyk, pyk, początek, środek, koniec. Z głowy. No to jest po prostu cała płaszcz, to jest kraina, którą można odkrywać. Jeśli z tańcem, no to nie jest tak, że tańczysz z kobietą za każdym razem w ten sam sposób. Zwłaszcza jeśli masz jedną partnerkę, no to czy może być coś wspanialszego, że tańczysz z nią i jakby za każdym razem się rozwijacie w tym, jakby próbujecie nowych ruchów, że poznajecie się, widzicie komu co bardziej odpowiada, co jest fajniejsze i czy lepszy dla człowieka jest taki taniec, w którym no po prostu się doskonali i widzi, że sprawia mu to coraz większą radość jego partnerce, czy właśnie 30 pierwszych tańców z jakąś przypadkową dziewczyną, którą depczemy po butach, co trwa 5 minut, ale mogę na koniec dnia powiedzieć, no ja tańczyłem z 30 dziewczynami, a ty z iloma. Jakby o to chodzi, żeby no trochę odkłamać ten seks i jakby spojrzeć na niego tak holistycznie, że to naprawdę jest no jakby ogrom do eksplorowania z kobietą, prawda?
0: No, od razu, jak to wiesz, to właśnie tak mi się to wizualizuje jako to, że no, właśnie też drobnym po prostu, no, w rachunku, no, ten świat kobiecy jest poszerzony, one jakby są paniami ogrodu, a my też w przestrzeni, no, ale właśnie, że te dwa ja jakoś się mogą spotkać, bo to spotkanie, to jest no to idealne określenie, bo tu ani, no ja jakby nie mogę powiedzieć za kobiety, tylko że to jest poezja dla nich. I lubię poezję, więc mam nadzieję, że się dogadamy z dziewczyną przyrążoną kiedyś. Ja to też czerpię od ciebie, bo i z innych autorytetów. Właśnie też byłem w tej pozycji gadania, śmiania się, oczekiwania od kobiet tego samego i jakby teraz widzę, że no ani mi to dobrze robiło, ani im pewnie dobrze nie zrobiło. Było to płytkie i właśnie, że seks trzeba odkłamać zarówno o tej przestrzeni, że szybszy, że to tylko ja jestem ważny w tym seksie i że on jest taki i taki, a też zawsze trzeba odkłamać, że jest on czymś dla nas, nie no teraz już w ogóle bez seksu, to jak tak nie mogę, to czyli mam w ogóle nie uprawiać? Nie. To jest po prostu wymiar nie do eksplorowania po prostu. Nie da się z tego, co słyszałem i z tego, co rozumiem. Nauczyłem się i mam nadzieję, że tak będzie. Że po prostu nie da się tego tak dokończyć. I wcześniej chodziło mi o autorytety, że branża, media i wszystko dają nam w ogóle fałszywe autorytety, a tu właśnie i też brak ojców tutaj się nasuwa, że to właśnie ojciec jakby powinien w jakiś sposób chyba sensowny właśnie być autorytetem i powiedzieć do tego syna, że no to jest to i to, że szacunek, wolność, jakby kurde, że kurde też w ogóle jest ważna i że kiedyś, że kobieta jest ważniejsza w relacji. No tak, znaczy, no, że ona jest ważniejsza, ale my jesteśmy ich ochroniarzami, więc w jakiś sposób i ona, i my jesteśmy ważniejsi. I właśnie to jest piękne, bo tu nie ma jakby kto jest jaki. Po prostu no, my mamy coś innego do zaoferowania. A teraz świat przychodzi do kobiet po siłę. Właśnie. Że ją zdobyłem i to tam, i sroś tam, a piękno. Też właśnie, no nawet z tego dzikiego serca, które czytałem, czy teraz rozmowy z tobą, z myśli i doświadczeń dotychczasowych, jestem w stanie stwierdzić, że to jest totalnie o wiele piękniejsze, kiedy nie obchodzisz nad November, tylko po prostu też tego tak nie gloryfikujesz właśnie, bo to jest tak samo jak z uzależnieniem, że nadajesz temu wyższe znaczenie niż ma, a zarazem samo w sobie ma o wiele wyższe niż to, jak mu dajesz to wyższe znaczenie. Jest propaganda medialna o biologicznym wpływie i że masturbacja jest ważna. Nie wiem, jak tu się ma edukacja zdrowotna, bo nie chodzę i w życiu bym swoje dzieci na to nie posłał, ale no da się żyć bez tego i na pewno chciałbym po prostu jeszcze tak posłuchać, nie wiem, w miarę w granicach moralności, normalności, po prostu, ale historii osób właśnie starszych i jak one w tym miały, jak to wygląda i zarazić nas wszystkich, mężczyzn, jak i kobiety do refleksji, bo no może tak, powiem, doszło do tego, że my gadając o pozytywach abstynencji, musimy przejść przez tyle brudu, żeby wyciągnąć wnioski, jakby co jest pięknego, no nie? Że ciężko ominąć aspekt tego brudu, żeby o tej czystości pogadać.
1: Tak.
0: Że ja miałem taką pomysł, że jak przyjdziesz, to ja powiem, Mieszko, zwyczajnie niezwykły gość, tak? Że to jest tak samo jak pomaganie, że coś, co jest, powinno być zwykłe, jest jako niezwykłe traktowane i to jest... No, przykre i dziwne dla mnie.
1: To jest problem, to o czym wspominałeś właśnie, że musimy trochę udowodnić światu, że nie jesteśmy wariatami, nie urwaliśmy się z wariatkowa, że nasza jakby postawa jest efektem jakichś tam przemyśleń, próby stanięcia w prawdzie, wyciągnięcia wniosków i sięgania po jakieś wyższe wartości. Brak autorytetów. To jest problem. Brak ojca w ogóle w dzisiejszej cywilizacji uważam, że jest dramatem. Trochę się o tym już mówi, ale zdecydowanie moim zdaniem za mało. Ojciec, tata, który powinien być przewodnikiem dla swoich dzieci, który powinien być ich bohaterem, który powinien pokazywać, co jest dobre, a co złe, który jest nieobecny w ich życiu, to jest niestety tego efekt, że dzieciaki zaczynają się uczyć tego, no właśnie, z internetu, z tego typu filmów i to są ich wzorce i one są zakorzeniane gdzieś tam w podświadomości, w głowie, w sercach i później jak widzą postawy, które tak skrajnie się różnią od tego, czego były nauczone od dawna, no to mają po prostu dysonans poznawczy. Plus jest też ten problem w kontekście tego, o czym wspomniałem na początku, że nasze pokolenie jest ofiarą powszechnego dostępu do pornografii, ale nie ukrywajmy, że nasi rodzice też przez to przechodzili, oczywiście w trochę innej formie, ale dla nich to też była nowość na niespotykaną wcześniej skalę. Więc wydaje mi się, że już trochę oni, że tak brzydko powiem, byli skażeni tym, nie mając pewnie do końca świadomości, jakie to niesie za sobą negatywne skutki i w takiej świadomości wychowywali nas, swoje dzieci. Więc z jednej strony jest problem, właśnie jak wspomnieliśmy, że trzeba to odkłamywać, że trzeba trochę udowadniać ludziom, że jesteśmy zdrowi na umyśle, że wszystko jest z nami w porządku. Z drugiej strony no ktoś ten szlak musi przetrzeć. W sensie nie chce się to jakoś wywyższać, no ale jako ludzie mamy wybór. Albo usiądziemy w kącie z założonymi rękami i stwierdzimy, dobra, ja się nie będę wychylał, bo trochę mnie to męczy, już mam dość właśnie mówienia o tym ludziom, odpierania ich argumentów, bycia traktowanym jak jakiś wyrzutek. No albo niestety trzeba wziąć na plecy ten krzyż i no, dawać jakieś tam świadectwo. Oczywiście sporo osób może to wyśmiać. Nie denerwujmy się, jakby niech każdy jak potrzebuje więcej czasu, aby dojść do pewnych kwestii, to niech ten czas weźmie, chociaż czas tyka, przypominam. No. I tyle, no próbujmy to robić. Nie jest łatwo, ale no, jest jak jest, tak?
0: No właśnie, znaczy no to jest, bo też mi się skojarzyło, że po pierwsze prawda broni się sama, po drugie, no, że tu cierpienie, odrzucenie ma zawsze jakiś głęboki sens. Jak ty byś zareklamował czystość w jakiś sposób, przy okazji po prostu mówiąc na jakieś słowa podsumowania, że no, też z naciskiem na to jakby raz jeszcze, czy było warto czekać i dlaczego i co byś powiedział do świata, do mężczyzn, może do kobiet, do siebie, do nas.
1: To, co chciałbym, aby było zapamiętane, to że życie w czystości która jest szerzej rozumiana niż życie w samej wstrzemięźliwości, opłaca się. I nie dlatego, że tak powiedział ksiądz z Ambony, tylko naprawdę ma to wymierne skutki. Jakby ja zdecydowałem się tak żyć ze swoją obecną żoną, wcześniej narzeczoną dziewczyną. Oboje jesteśmy osobami wierzącymi, ale też podchodziliśmy do tego rozumowo, nie? W zasadzie, że Bóg jest tym złym, który stwierdził, ha, ha, ha, nie możecie tego robić, dopiero musicie się naczekać i od pewnego momentu możecie. Nie, ma to pełne uzasadnienie rozumowe. I uwierzcie mi, panowie, ale kobiety też, bo uważam, że wśród kobiet to też jest dzisiaj duży problem, to czym rozmawialiśmy z pornografią, z masturbacją. To, co daje wam teraz krótką przyjemność, po której na ogół pewnie macie doła, nie jest tym, do czego zostaliście powołani. Naprawdę wyżej jest, ponad tymi chmurami, które się wydają ładne, jest piękne, błękite niebo i piękne słońce, którym się można delektować i wystarczy trochę wysiłku, aby tego sięgnąć. Da się. Naprawdę ta szybka, intensywna, krótka przyjemność jest warta ofiarowania, aby w zamian odzyskać po prostu wolność, władzę nad swoim popędem, władzę nad swoimi instynktami, zdrowie, bo naprawdę to są wartości, które są znacznie, znacznie więcej warte niż to, w czym tkwicie i w czym ja tkwiłem przez wiele, wiele lat.
0: Jakbym miał to zareklamować, na przykład taką czystość, no to jak nie ranić innych, jak dbać o siebie, przy okazji doświadczać jeszcze piękniejszych rzeczy, jak nie po prostu poprzez czystość i to taką wszechogarniającą, jak chodzi, tak są w sumie z używkami, wiadomo, że są ludzie, którzy nie są uzależnieni, więc tu jest trochę inna kwestia. Chociaż myślę, że w sferze seksu nie ma czegoś takiego jak zdrowa masturbacja. Nie ma czegoś takiego. No ale, że jest to coś po prostu pięknego i chcę tego doświadczyć. Dobrze cię słyszeć było w tej roli tego świadectwa, bo czym innym, jakie świadectwo możemy zwalczać. Ja zachęcam do też właśnie wejścia w siebie, do zagłębienia się. Nawet stricte tak po prostu psychologicznie w nas mężczyzn, biologicznie w nas mężczyzn. Jak to na nas tak naprawdę działa? Zrobić sobie jakieś wyzwanie, nie wiem, rozpisać sobie, kurde, w Excel wstawić może, rubrykę korzyści, straty, pogadać z przyjaciółmi, może z tatą, jak masz tatę, czy z dziadkiem, jak masz dziadka, albo z jakimś, kurde, randomowym człowiekiem na ulicy i zapytać go o to, czy ma, jak z tym jest. Też zrobić sobie takie ćwiczenie właśnie wejścia w drugą stronę, w kobiety i pomyśleć o nich, w tym wszystkim, jak one się z tym mają. I też po prostu zachęcam osobiście, bo naprawdę od tego, że jest wieczór, kiedy czekasz na to, żeby do pań, które coś ci chcą zaoferować w filmie, ten seks jest po prostu zwierzęcy, a to, co co możemy sobie zaoferować z drugą osobą, jest totalnie bardziej niebiańskie i piękniejsze. I czekam na to. Ufam autorytetom i ludziom, że tak jest. I mogę tylko zachęcić do w czystości, jak w doskonałości. Niech będzie taki prosty rym. Wolność, prawda, odpowiedzialność to było, tak. Po prostu instynkty, to my nad nim panujemy, a nie one nami. Tak. I był ze mną Mieszko.
1: Tak, to byłem ja. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Było mi niezmiernie miło. No i cóż, liczmy, że taka mała rzecz jak zwykły podcast, a może niezwykły, przyniesie dobre owoce, jeśli nas oglądają panowie, kobiety i obudziło w to was jakąkolwiek chęć zmian, to trzymamy mocno kciuki, naprawdę jest warto.
0: Tak, i zresztą nasza fundacja zawsze służy pomocą, Mieszko też pewnie służy pomocą, tylko tutaj to już są, tutaj już są prywatne dane, trzeba się kontaktować co i jak.
1: Kontaktujcie się z fundacją, jakby ktoś chciał na mnie namiar, to
0: mam nadzieję, Kamila, że się będzie dobrze montowało i dziękujemy. Do usłyszenia w następnym odcinku. Prowadziłem ja, Cezary Mrowiec. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pozdrawiamy.

0: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie w Radio Praga. Ja się nazywam Damian Sawicki i serdecznie zapraszam do nowego wydania, nowego programu, który się nazywa Hydrochmura, czyli ubaw na muzycznym podwórku. Rozmawiamy, drodzy słuchacze, o tym, co dziać się będzie przez najbliższe dwa tygodnie w klubach, takich jak Hydrozagadka i Chmury lub Chmury i Hydrozagadka, w zależności od ważności i kolejności tego, co się tam wydarzy. Z nami Sylwia, menadżerka.
1: Klaudia.
0: Klaudia, proszę bardzo. Klaudia, rzecz jasna, dlaczego Sylwia, nie wiem. Klaudia, rzecz jasna, menadżerka Chmur, Tomasz, który wraz z nią zazwyczaj do nas wstępować będzie. Dziś niestety zwolnienie lekarskie dostał i ma prawo chłop pochorować. Serdecznie go, rzecz jasna, pozdrawiamy. Drodzy Państwo, zaczynamy od imprez, które już od właściwie chyba jutra, bo na dziś niczego, jak widzę, przynajmniej ze scenariusza, który od Ciebie dostałem, nie wiem. Nic nie wiem, więc zaczynamy od imprez, które się będą działy od jutra i może zaczniemy od Twojego matecznika, od miejsca, za które przede wszystkim odpowiadasz, a więc poopowiadaj, droga Klaudio, rzecz jasna, o Chmurach.
1: Co tam? Imprezy, koncerty. No, jutro zaczynamy trasą, która nazywa się Ciemne Chmury, co jest zabawne. Chłopaki z 1/4 składu Ziomcy, dosyć popularny aktualnie undergroundowy, rapowy kolektyw, chociaż oni chyba nie lubią, jak się takich nazywa, są po prostu ziomkami. Igor Solo wyrusza w trasę z Makłajem, będą promować swoje nowe projekty. No generalnie raper z Torunia zabierze nas w świat surowych emocji i tego, co tak naprawdę kwintesencji.
0: Raper z Torunia dobrze brzmi. Nie wiem, no, z czego Toruń oprócz rapu jest znany, to wiadomo, z pierników, więc mam nadzieję, że nie będzie zbytnio pierniczył, bo przy rapie, przy dobrej frazie, czy jak na to hip-hopowcy mówią, najważniejsze jest to, żeby porwać publikę. A co pojutrze?
1: A pojutrze, jeśli chodzi o koncerty, mamy Mistral, Czerninę i Arizona Ghost Radio. No to jest już dla fanów takiego cięższego i bardziej nieoczywistego brzmienia. To jest od hipnotycznego black metalu, przez melancholijny post-black, jakby wszystko, hardkorowa energia, chaotyczna. No to jest fajne, fajne to będzie. Czernina to jest w ogóle bardzo śmieszne, jakby nazwa jest nieprzypadkowa. Serwują muzykę taką gęstą, lepką, ostrą. No zostawia po sobie wyraźny ślad. To będzie wieczór pełen ciężaru, no tylko tyle mogę powiedzieć, może aż tyle.
0: Fajnie to napisałaś, przygotowując tutaj materiały dla mnie, że ten wieczór, znaczy właściwie ten zespół, który się nazywa Czernina, którego zagramy zaraz, niebawem, ta nazwa nieprzypadkowa, no bo jak pewnie ja to za tobą powtórzę, serwuje gęstą, lepką i ostrą muzykę, która, tak jak już wspomniałeś, zostawia po sobie wyraźny ślad. No dobra, drodzy kochani, jeszcze tylko zapytam cię, czy jakoś bilety są jeszcze dostępne na obie imprezy i czy jest możliwość kupienia tych biletów.
1: Wydaje mi się, że Igor Solo już jest sold outem. Aha. A jeśli nie, to bardzo blisko, bo wiedziałam, że już naprawdę bardzo,
0: to nie czekamy, dużo, drodzy słuchacze.
1: Bardzo dużo osób się tam wybiera. Mistral Czernina, podejrzewam, że frekwencja również dopisze, ale zapewne na bramce znajdą się jakieś dodatkowe bilety.
0: No dobra, tam tymczasem za ścianą jutro w Hydrozagadce 20-lecie czegoś takiego, co nazwaliście Full Tandeta. No to
1: zgadza,
0: rozumiem.
1: Zgadza się, to jest legendarny kolektyw DJ-ski. Oni grali imprezy w Hydrozagadce, ale też w Śnie, w Hockach, w Iskrze, w Dobrej Karmie, w Radiu Luksemburg, w wielu, wielu innych. Odmrażają się dla nas z zimowego snu i wspólnie będziemy świętować ich urodziny.
0: DJ-e, czyli generalnie

0: Radio Praga.
1: takie ala lofi trochę. No taka estetyka dosyć spokojna, jeśli można tak powiedzieć. Ambientowa
0: Spokojna.
1: może troszkę.
0: Z dziewczyną, z chłopakiem pod rękę można
1: Zgadza
0: postać.
1: się.
0: Jasne.
1: Ich nazwa nawiązuje do czasu, gdy wszystko wydawało się tak intensywne i wyraziste. No tak jak brzmi dzisiaj ich muzyka. No trasa łączy Warszawę, Kijów, Lwów na supporcie jacuzzi. To jest nowy surowy garaż z Warszawy, więc...
0: Czy ta grupa Under 16 to są Ukraińcy? To są ludzie wschodu, skoro
1: O to
0: postanowili
1: trzeba
0: grać?
1: pytać Tomka.
0: Tomek, Tomaszu,
1: Tomasz,
0: ponownie cię pozdrawiamy
1: tak,
0: serdecznie.
1: brakuje nam ciebie.
0: Zostawmy w takim razie to jako niespodziankę. Być może się okaże, że będzie jakiś wschodni, przyjemny, bardzo miły zaśpiew. O 23:00 Szpula.
1: Szpula. Wyjeżdżają największe hity dyskotekowe, jak zwykle. 90., 2000. To jest w ogóle potężna selekcja największych bangerów. Tak naprawdę wszystko, co leciało w radiu w ciągu ostatnich 26, 36, może i nawet 46 lat, to pojawi się po prostu na imprezie i no taka nasza najgorętsza impreza obecnie.
0: Dobra, drodzy słuchacze, za chwilę zagramy. Zagramy już, sprawdzę, Igora Solo, czyli i Czerninę, czyli Igora grającego 15 w chmurach i Czerninę grającą 16 również w
1: Chmura.
0: chmurach. Tym razem nie mamy propozycji Sidro Zagadkę. Ja przypominam, jeśli komuś umknęło cokolwiek dotyczące tego, o czym mówiła do nas Klaudia, warto zaglądać na sociale obu klubów i tam do uzupełnienie tego, o czym mówimy, i też linki oczywiście do zakupu biletów. No to gramy. Najpierw Igor Solo z 15 maja, grający 15 maja, rzecz jasna, i potem Czernina, Ostra, Gęsta i tak dalej, i tak dalej. Dzień później obie imprezy w chmurach. Klaudia zaprasza. Gramy.

0: I dobra, po tej dawce niezwykłej muzyki, która przed nami, przechodzimy do dwóch kolejnych dni z obu klubów, 17 i 18 maja, drodzy Państwo, i droga Klaudio, proszę opowiedz teraz dla odmiany, co się będzie działo tego 17 i 18 maja w Hydrozagadce.
1: W 17 zagrał u nas trio, znaczy to nie jest trio, ale trzy zespoły.
0: Trzy zespoły.
1: Donikąd, Atak Serca i Sleep Well. I tak widzę, że dzisiaj mocno przygotowałam się z nazw zespołów, bo a propos Ataku Serca również mam ciekawostkę.
0: A to ja ci wejdę słowo, bo ty teraz mówisz o imprezie, która się będzie odbywała w chmurach. To tak, musimy sprostować. Tak, a ja cię o Hydrozagadkę zapytam. No dobra, nie ma z tym najmniejszego problemu. Mówmy o tym, co ciebie przede wszystkim
1: mnie najbardziej to
0: kręci. Dobra, to czyli jeszcze raz chmury i proszę cię, co 17 w niedzielę w chmurach oczywiście.
1: No to tak jak mówiłam, Donikąd, Atak Serca i Sleep Well. No i właśnie te ciekawostki a propos nazw zespołów. Atak Serca to jest nazwa totalnie przypadkowa z kolei. Podsłyszana w trakcie przerwy w pracy na budowie. No dosyć spontanicznie wydaje mi się. Równie spontanicznie i naturalnie jak ich muzyka. Więc wymyka się ona prostą definicją. I no jest to wieczór dla tych, którzy lubią takie gitarowe granie, ale bez gatunkowych ograniczeń. Właśnie na jednej scenie spotkają się trzy zespoły reprezentujące różne oblicza współczesnego alt rocka. Więc wydaje mi się, że koncert dla osób, które szukają takich świeżej energii i świeżych emocji.
0: No taki, jak tutaj też napisałaś, ja to podkreślę, wieczór dla tych, którzy lubią gitarowe granie bez gatunkowych ograniczeń. Właśnie. Czyli tak naprawdę usłyszymy tam, podejrzewam, ja posłuchałem sobie Atak Serca, więc troszkę punk rocka, troszkę hardcora, troszkę zwolnimy w niektórych momentach, także myślę, że przed nami bardzo przyjemny niedzielny wieczór w chmurach, a w poniedziałek w chmurach?
1: A w poniedziałek Janek Wachnowski z warszawskiego Trip Hammera, to jest zespół, chyba już nie trzeba go nikomu przedstawiać. Młode chłopaki, bardzo fajne. Ale akurat Janek wraca z nowym projektem, który nazywa się Sule i to będzie jego debiut. Zagra razem z zespołem Hidal Eye. No, usłyszymy premierowy materiał, więc myślę, że bardzo fajnie. Zupełnie nowe kompozycje. Będą łączyć ze sobą takie alternatywne granie z jazzową swobodą i improwizacją. No, to jest akurat propozycja dla tych, którzy lubią takie muzyczne eksperymenty i nieoczywiste połączenia.
0: Ja zawsze twierdzę, że staracie się w swoich klubach mieszać gatunki i to w tych trzech dniach, czyli 16, 17 i 18 pięknie wam wyjdzie, bo 16 ostry metal i gęsta ściana ciężkich dźwięków, później mamy gitarowe granie bez gatunkowych ograniczeń, czyli ten Donikąd, Atak Serca i Sleep Well. No a ten Sul i Heidel Eye...
1: Trochę zaraz zahaczymy o jazzik. Więc...
0: Tak, no bo tutaj też widzę, że gramy z jazzową swobodą i improwizacją, czyli ten ostatni koncert też jest fajny. Natomiast
1: to będzie taki trochę witchy jazz, taki okay. Troszkę mroczniejszy, natomiast myślę, że też fajne.
0: To serdecznie polecam, drodzy słuchacze, żeby trzy dni w chmurach zarezerwować, żeby poznać ten klub i sposób organizacji imprezy bardzo, bardzo dokładnie. Skaczemy sobie do Hydro 17, niedziela, co tam?
1: No w niedzielę mamy klasyczny metalowy walec. Zespół Pyrexia, to jest Brutal Death ze Stanów, na supporcie Scatology
0: Scatology Secretion, tak bym
1: Secretion.
0: To wymienił. Secretion,
1: też bym to tak bym mówiła, ciekawe. No. Lokalna pełna czerń. Perełka Czerń oraz Nekroprotokol. To w ogóle będzie mocno, intensywnie, głośno i w ogóle to bez zatyczek nie podchodzi, ale okay. Myślę, że dla fanów takich brzmień to...
0: A pamiętasz, kto organizuje tą imprezę? Nie bardzo?
1: To nie, bo... pamiętam.
0: Nie pamiętam. Tomek, po prostu trzeba powiedzieć,
1: oczywiście.
0: Że Tomek organizuje, Tomek odpowiada i Tomek na pewno zrobił to dobrze. W poniedziałek inaczej, nie ostro, nie mocno, tylko...
1: Tutaj trochę... bardzo mocno zwalniamy. To jest Puma Blue, pseudonim brytyjskiego artysty Jacoba Allena. Jest to wokalista, w ogóle multiinstrumentalista, producent. On pochodzi z południowego Londynu. No jego muzyka to jest, nie wiem, leżenie na trawce, Trochę R&B, trochę alternatywne R&B, trochę jazzu, trochę lofi, trochę hip-hopu, trochę indie rocka. Wszystko takie spokojne, fajne, emocjonalne, wrzucone po prostu w jednego człowieka. Uważam, no, tworzy wspaniały, nocny, melancholijny klimat. Także dla wszystkich nocnych marków, którzy lubią sobie po prostu poleżeć ze słuchawkami na uszach i posłuchać muzyczki patrząc w sufit, to myślę, że świetne. Charakterystyczne dla jego twórczości, to jest taki delikatny falset, ambientowe brzmienie właśnie i takie emocjonalne teksty, więc myślę, że...
0: Dobra, drodzy słuchacze, no to zagramy, tak? Zagramy na pewno Jacoba Allena, czyli wokalistę, czyli właściwie artysty, który przyjął dossier, nazywa się, i teraz każe na siebie wołać Puma Blues. Zagramy jego kawałek, no i troszkę polskiej muzyki rodem z, która będzie grana w chmurach, czyli zagramy również Atak serca. Słuchajcie. No i dobra, po tej dawce muzyki zamknęliśmy pierwsze 4 dni kolejnych 2 tygodni, o których rozmawiamy z Klaudią. Witam cię raz jeszcze w radio. 20, w chmurach coś wcześniej. Nie, dobrze, 20. Proponujecie 20 maj i tutaj, no już niestety, ale muszę cię zapytać przede wszystkim o to, co się dziać będzie, bo mam to w notatkach w klubie Hydro Zagadka. Bardzo Dorian Elektra dla podpowiedzi wpada do nas.
1: No tak, wpada i to jest amerykańska osoba artystyczna. On tworzy taki eksperymentalny pop, hyperpop, muzyka elektroniczna generalnie. Też podzielam bardzo fajną nutkę tam. No, teatralny wizerunek. To jest to, z czego jest znana ta osoba. Trochę prowokacyjnych tekstów, zabawy tematami płci. No generalnie kultura współczesna, dosyć nowoczesne te teksty i problemy. Dorian identyfikuje się jako osoba niebinarna i jest ważną postacią queerową, queerowej sceny alternatywnego popu. No w sumie to tyle.
0: Okej, ja tylko dodam jeszcze, bo tutaj notatek od Tomasza wyczytałem, że jest to osoba, nie wiem, być może powiedziałeś, ale powtórzmy, przybliżając nieco troszkę tego artystę, zresztą zagra za chwilę też u nas. Osoba tworząca eksperymentalny pop, hyperpop i muzykę elektroniczną. Dobra. No a w czwartek Tomasz, którego wywołujemy to regularnie, chyba wybitnie stęsknieni za nim, zaprasza na koncert, na który czekamy najbardziej.
1: Tak, jest to Powerplant, Hitman i Zupa.
0: Oddaję ci głos.
1: Brzmienie Powerplant, ale to jest po prostu nieustanna ewolucja. Od wczesnych lofi, garażowych, punkowych nagrań, przez teraz bezkompromisowy synthpunk po postpunk. I do inspiracji grami RPG. No... Najlepiej też posłuchajmy sobie teraz.
0: No jasne, tylko że akurat nie mam zespołu Powerplant tutaj w tej chwili żadnego kawałka, więc musisz...
1: Wysyłam.
0: Nie dostałem.
1: Tak, na 14.05 wysłałam na Hydro i Chmury oddzielny plik.
0: To może przegapiłem, przepraszam, sprawdzę, ale przypomnę słuchaczom jeszcze jedną rzecz, że my tu po zakończeniu rozmowy z Klaudią będziemy kolejną godzinę naszej audycji poświęconej Hydrochmurom, czyli muzycznemu podwórku, grali tylko muzykę, która w Chmurach i w Hydro przez najbliższe 2 tygodnie zagości. I jeśli kawałek Powerplanta jest, to na pewno go zagram. A o Hitmanie i o Hitmanie i o Zupie jeszcze 2 słowa, jeśli mogę cię prosić.
1: O Zupie nic nie mam, ale no to o Hitmanie. Ich debiutancka epka z 2024 roku, Rock to Forget, to surowy rock and roll, garaż z mieszanką indie rocka. Można zaliczyć na tym koncercie, jeśli ktoś jest fanem oczywiście, Gig Dinosaur Junior, Husker Du i The Lemonheads. I to wszystko naraz.
0: No dobra. Obrzeniu. Dobra, to ja was serdecznie, drodzy słuchacze, zapraszam. 20 maja na Doriana. Elektra, muzyka elektroniczna, muzyka pop, hyper pop. Oczywiście, a to, co Tomasz przede wszystkim nam tu zaproponował, a Klaudia w skrócie omówiła, czyli 21 maj, czwartek, późne popołudnie, Power Plant, Hitman i Zupa w Hydrozagadce. No i właśnie zagramy teraz dla was Doriana i po Dorianie wskoczy na scenę w Radio Praga w audycji Muzyczne Podwórko Hitman. Posłuchajmy.

0: Wracamy do audycji. Drodzy Państwo, Klaudia z nami. Klaudia opowiada o tym, co w przyszłych tygodniach w Hydrozagadce i w Chmurze. I wracamy do jej matecznika, wracamy do miejsca, w którym Klaudia rządzi, dzieli i rządzi, jak rozumiem, prawie wszystkim i prawie wszystkimi. 22 maja, Kapral Zajączek.
1: Kapral Zajączek przyniesie spokojniejszy klimat, taki pełen swobody i takiej wieczornej nostalgii. No ja lubię sobie to wyobrazić w taki sposób, że to jest ciepła letnia noc i taka muzyka niosąca się z dancingu na rozświetlonym statku. I to właśnie tak dla mnie wygląda. Tego samego dnia, taki fun fact, mamy również imprezę fanów Depeche Mode. Jest to zlot, który jest organizowany przez DJ Hiroshima, pioniera po prostu w organizowaniu tych zlotów. Zagra z nim DJ James i Nebas. Także to jest dzień, w którym trzeba przyszykować swoją czarną stylówkę, wyprasować swój skórzany płaszcz i po prostu ruszyć do klubu na tańce do późnej nocy.
0: Dobra, a powiedz w czasie takiej imprezy, bo ja nigdy nie byłem na imprezie, która się nazywa Zlot Fanów, takiej czy innej grupy, czy osobistości muzycznej, czy artysty w ogóle. Czy tam można się spodziewać jakiś niespodzianek, czy to jest wszystko ściśle wyreżyserowane i robimy to od A do Z zgodnie z instrukcją, scenariuszem, czy nagle wydarzają się rzeczy, które zgoła, tak zwane zgoła nieoczekiwane?
1: Różnie, no mogę powiedzieć, opowiedzieć taką śmieszną historię. Jakiś czas temu w Warszawie grała grupa The Help, znaczy duet The Help. Aha. Jest to taki artyści generalnie, zagrali koncert, który był sold outem i u nas miał się odbywać nieoficjalny after. To był poniedziałek, wszyscy byli tacy, że no nic się nie może wydarzyć, jest poniedziałek, jest późno, już jest po tym, ale zróbmy ten after, niech będzie. Na sam after przyjechali artyści. Po swoim koncercie przyjechali, zagrali w ogóle DJ seta. No generalnie klub pękał w szwach i jeszcze bardziej całe podwórko wylewali się ludzie. Poniedziałek, przypominam. Okay. Artyści po prostu oblegani z każdej strony, świetnie bawili się do samego rana, jeszcze o 6 prosili, żeby się nie zamykali klubu, więc no takie niespodzianki również się
0: zdarzają. Czy dajesz tam do zrozumienia, że należy się spodziewać przyjazdu duetu Gun i ten Groll chyba się nazywa, bo coś tak...
1: Akurat wydaje mi się, że w tej sytuacji...
0: Nie bierzcie tego dosłownie, słuchacze, bo się być może rozczarujecie.
1: Nie wydarzyć. Natomiast no, to jest tak w ramach ciekawostki, po prostu, że w klubie to się dzieją różne rzeczy i bardzo rzadko, w sensie bardzo ciężko jest się przygotować czasami, bo niespodzianki same do nas przychodzą. No akurat w tym przypadku, niestety, drodzy fani, muszę was zmartwić, raczej się nie pojawią, ale na pewno ich muzyka będzie u nas grała z głośników przez większość wieczoru, myślę.
0: No dobra, słuchajcie, są pewne sporo nawiązań do Depeche Mode, więc myślę, że jeśli nie sam Depeche Mode, to wiele innych muzyków, artystów, którzy w jakiś sposób próbowali do Depeche Mode nawiązać, a to wcale źle o nich nie świadczy. Następnego dnia ważna impreza o nazwie Wiksa Polonia dla Palestyny. To rozwiń bardzo proszę.
1: Wiksa Polonia chyba... Przedstawiać nie trzeba, jest to również kolektyw warszawski, bardzo ważny, uważam, właśnie słynący z takich charytatywnych akcji. Ta konkretna jest dla Palestyny, no jest to charytatywny rave i tutaj muzyka spotyka się z realną pomocą. Dziewczyny, które to organizują, wybrały sobie dwie organizacje.
0: Wspierające które... Palestyńczyków.
1: Tak, zgadza się. No, takie codzienne życie dla nich i też jakaś pomoc taka, jeśli chodzi o no, wszystko, czego tak naprawdę potrzeba tym ludziom. Cały dochód z tego wydarzenia zostanie przekazany na wsparcie Palestyńczyków, co uważam bardzo ważne i bardzo trzeba o tym mówić. To jest taka noc wspólnoty, solidarności, intensywnych brzmień również, no bo nie jest to rave także, ale w międzyczasie będzie też kiermasz rzeczy, które będzie można, z których również dochód będzie przekazany dla Palestyńczyków, więc wydaje mi się, że jeśli nawet ktoś nie jest fanem, to warto wpaść i
0: wesprzeć
1: sobie koszulkę.
0: Jasne,
1: tak,
0: tą akcję. Przypomnę, bo to ważne, 23 maja, Wiksa Polonia dla Palestyny. Warto sobie ten wieczór zarezerwować na krócej i czy na dłużej, choćby niekoniecznie dla samej muzyki, ale też właśnie dla akcji, która się tam w tym czasie będzie działa. No i dobra, szybki przeskok do za ścianę, hydrozagadka, sobota, przepraszam, nie rozmawialiśmy jeszcze o piątku, bo w piątek brudny glam rock Tomasz nam tutaj zaproponował.
1: Tak, to jest wykonanie bardzo młodych ludzi, naszych tutaj perełek lokalnych, Dirty Cheap i Vein Train.
0: Co to znaczy lokalnych? Praskich?
1: Warszawski. Ale nie wiem, dobra.
0: Moja lokalność się widzi tutaj troszkę.
1: Podejrzewam, że ktoś stamtąd może być z Pragi.
0: No to dobrze, warto obserwować. Co zagrają?
1: Tak. Zagrają glam rock i hair metal w wykonaniu młodych ludzi, więc myślę, że energia będzie bardzo świeża. Będą bardzo energiczni.
0: Ja szczególnie lubię, kiedy takie nowe zespoły się pojawiają, bo zazwyczaj zapraszają swoich ziomków i ci ziomkowie, chcąc ich mocniej wesprzeć, tych grających na scenie, doskonale się pod tą sceną bawią. I to tak, taką tworzy bardzo dobrą energię. To nie jest stanie i słuchanie i zapoznawanie się z, nie wiem, pomysłem, sztuką młodych artystów, tylko po prostu szczera i oddana zabawa.
1: W ogóle to się
0: zabawa.
1: Wspaniale ogląda. Ja najbardziej lubię, jak właśnie przychodzą do nas jakieś takie zespoły, które debiutują i to jest ich pierwszy koncert, są bardzo zestresowani na początku. Czasami zdarza się, że grają za piwo, bo na przykład są zaproszeni przez jakiegoś artystę, aha, żeby się pokazać.
0: No
1: i
0: tak.
1: No, to jest taka praktyka nie do końca jakby pochwalana przez nas, no, ale my nie mamy na to wpływu. I te zespoły siedzą po prostu przed, są strasznie rozemocjonowani i tak się przypominają, kto powiedział, że przyjdzie na ten koncert. I okazuje się, że na przykład przychodzą ludzie z ich klasy, ich rodzice, jakiś nauczyciel, jakiś przyjaciel rodziny i po prostu każdy z tych osób podchodzi i gratuluje. I to jest dla mnie takie po prostu, świetnie się patrzy na to wsparcie.
0: No tak, ja też właśnie lubię takie koncerty, szczególnie u was właśnie w Hydro czy w Chmurach, kiedy widzę, że to jest koncert trochę jak impreza zamknięta, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, że nie ma tam osób przypadkowych, że przychodzą z reguły ludzie, którzy albo chcą, znają już ten zespół i wiedzą na co ich stać i z pełną premedytacją chcą tej muzyki posłuchać, albo ludzie, którzy chcą się po prostu przy tej muzyce pobawić, a nie rzesza malkontentów, którzy kuluarowo później narzekają. Po koncercie OK Boomer Party z powracającym DJ-em.
1: Bezdomny pies.
0: Tak jest.
1: No, po 3 miesiącach banicji.
0: A ta banicja wynikała z jego osobistej decyzji, czy raczej narozrabiał?
1: Nie wiem, czy możemy o tym mówić. Nie wiem, czy możemy o tym mówić.
0: A dlaczego?
1: No, powiedzmy, że nie było go 3 miesiące.
0: Dobra.
1: Po prostu tutaj.
0: Pozdrawiamy cię, DJ-u, bezdomny psie.
1: Ale z mega żywiołowym psetem, więc możemy sobie wyobrazić tutaj, co się działo.
0: No dobra, no i poproszę cię jeszcze, opowiedz troszkę o imprezie sobotniej, która się odbędzie właśnie jeszcze nadal w Hydrozagadce. Total Old School Party DJ Bigosa.
1: Tak, DJ Bigosa też jest taka nasza legenda. On gra już, myślę, że więcej niż ja żyję, to na pewno. Ta impreza w ogóle jest jedna z niewielu, która startuje o 22, a nie o 23, więc jeśli ktoś chciałby wpaść sobie wcześniej, to również zapraszamy. No tutaj to w ogóle wszystko co najlepsze z drugiej połowy XX wieku. No ja bardzo lubię tę imprezę na przykład, pomimo tego, że jakby no nie jestem gdzieś tam w grupie docelowej, to...
0: Ja już jestem.
1: to zawsze jakby bawię się dobrze na tych imprezach, okay. Zawsze lubię gdzieś tam jeszcze sobie na chwilę zostać.
0: Nawet a dobra, to Klaudia, to słuchaj, jaka muzyka w trakcie takiej imprezy idzie? Czy ta dla boomerów, czyli nie wiem, jakiś grunge, jakiś rock lat 80-tych, 90-tych, czy coś w tym stylu, czy raczej dużo... Taki próba połączenia tego wszystkiego, nauczenia boomerów między innymi tego i że
1: to jest zdecydowanie
0: muzyka...
1: próba połączenia tego, bo usłyszymy tam Katy Perry, usłyszymy może czasami też Nirvanę na przykład. No bardzo różnie jest, to bardzo rozchybotane, czasami tam lecą też stare polskie piosenki, co dla mnie jest w ogóle super. No ja może jestem też trochę stara duszą, ale w sensie bardzo lubię stare polskie zespoły, co może trochę widać też po moich bookingach w Chmurach. Natomiast no, No tam jest cały przekrój, wszystko. Więc okay. To jest...
0: No to polecam serdecznie, drodzy boomerzy prascy i nie tylko prascy, byście wpisali sobie tą imprezę i przemyśleli, czy czasem nie warto byłoby zajść. 22 godzina, sobota, 23 maja, Total Old School Party DJ Bigosa. No a ja teraz zrobię małą przerwę muzyczną i nawiążę do tego, o czym Klaudia mówiła, jeśli chodzi o imprezy w chmurach. Impreza zlot fanów Depeche Mode i może coś z ich śpiewnika zanucimy w tej chwili dla was. Posłuchajcie.

0: No i dobrze, drodzy Państwo, Depeche Mode to z okazji zlotu, który 22 w chmurach, 22 maja, pomyślcie proszę nad tym. Przechodzimy do omówienia ostatnich imprez kolejnych dwóch tygodni, które przed nami i w chmurach, i w Hydrozagadce. W chmurach, drodzy Państwo, poniedziałek, 25 maja, Józef van Wissem. Proszę,
1: w Hydro,
0: jak
1: ty, to w Hydro. Tak.
0: O, widzisz, to teraz ja dałem lekko ciała. Tak, tak, no dobra, to jak już ty jesteś tak czujna, to od tej Hydro zacznijmy. Józef von Wissem, to jakiś holenderski arystokrata?
1: Kompozytor.
0: I
1: lutnista.
0: O.
1: On jest znany z minimalistycznej, takiej mrocznej muzyki, łączącej właśnie dawne brzmienia, takie trochę medievalowe może, z ambientem i eksperymentem. No właśnie gra głównie na lutni barokowej, stąd ten medieval.
0: Niesamowity koncert. Ja oczywiście przyjdę na ten koncert,
1: zapraszamy,
0: jeżeli Tomek mnie wpuści. No
1: oczywiście,
0: bo to wiecie, nie? To nie jest takie proste. Znowu Tomasza wywołuje. No bo jak w klubie stricte rockowym, tak, jakim jest Hydrozagadka, no
1: klub?
0: Wydaje się, że tak, taka panuje w mieście opinia, że to jest klub rockowy. Nagle się pojawić ma holenderski, proszę Państwa, lutnista. Lutnista grający na lutni barokowej, grający medytacje, medytacyjne kompozycje. Proszę ja Ciebie, z Jimem Jarmuszem, jak tutaj wyczytałem,
1: tak,
0: również
1: tak,
0: współpracował.
1: Tak, współpracował, w ogóle nagrał z nim kilka albumów.
0: Ale to miejsca siedzące, czy stoimy po prostu zaczarowani pod sceną?
1: Właśnie, kurde, wiem, na tych koncertach to się samo tak wyklaruje, bo wydaje mi się, że nie będziemy robić miejsc siedzących, natomiast bardzo często przy takich tego typu koncertach ludzie po prostu sami z siebie siadają i dla mnie to jest taka najwspanialsza, po prostu taka esencja tego, że się czuje i się robi. I to jest super, że po prostu taki medytacyjny koncert, no bo jednak ta lutnia barokowa robi taki ambientowy.
0: A jak to będzie nagłośnione jeszcze, wiesz, to ważne, bo to tak jak mówię, wasze kluby świetnie sobie radzą z nagłośnieniem muzyków rockowych, tak to ujmijmy, od lewa do prawa, od bardzo ciężkich.
1: Myślę, realizatorzy sobie radzą z wszystkim.
0: Ale ta lutnia barokowa, a było już coś takiego u was? Mieliście, macie doświadczenie?
1: Wydaje mi się, że mogło być. Bo generalnie jakby nasi realizatorzy mają również każdy z nich swoje studio muzyczne, w którym nagrywa dużo artystów. W ogóle tu się bardzo często to przewija, że na przykład zespół Kapral Zajączek nagrywał koncert u jednego z naszych realizatorów i później zapukowali u nas koncert i ten realizator, który ich nagrywał, będzie ich teraz realizował na koncercie. To jest w ogóle jakby to się wszystko tak mieli ze sobą, jednak to środowisko jest bardzo małe. Oni wszyscy mają swoje studia, więc podejrzewam, że tam eksperymentują po prostu w jaki sposób co ograć, żeby najlepiej brzmiało.
0: Jasne.
1: No doświadczenie mają sporo, więc wydaje mi się, że dadzą radę.
0: Dadzą radę.
1: Ale to oczywiście warto przyjść i zobaczyć,
0: praniu,
1: czy dali radę.
0: Znaczy, ja jestem przekonany, że skoro ktoś taki zgodził się również na to, ktoś taki, kto jest tak dobrze muzycznie wykształcony, bo to nie jest człowiek, który sroce spod ogona wyskoczył, który się podjął grać na po prostu takim instrumencie. Nie jest to łatwa rzecz. I decyduje się na granie w klubie muzycznym, to musi być to wszystko zapięte na ostatni guzik, wszystko zagrane tip-top. No i kończymy propozycję Hydrozagadki na najbliższe dwa tygodnie. Czwartek, 28 maj. Saint Stacy.
1: Święta Stacy.
0: No właśnie.
1: No koncert niestety jest już wyprzedany, a może stety dla nas.
0: Ale może jeszcze coś się cofnie, coś się stanie.
1: Może coś na bramce jeszcze.
0: Ale poopowiadaj.
1: Jasne, to jest taki alternatywny projekt muzyczny. Alternatywny ze względu na to, że to jest trochę dream pop, trochę indie, trochę elektroniki. Generalnie ich twórczość charakteryzuje się też melancholijnym klimatem, takim delikatnym wokalem i takimi atmosferycznymi, emocjonalnymi aranżacjami, które są inspirowane nowoczesnym popem alternatywnym oraz lo-fi, czyli również to jest takie, może nie plumkanie, ale trochę wokalu, trochę śpiewania przyjemnego, więc myślę, że również warto chociaż sobie sprawdzić.
0: No właśnie o tym też pomyślałem, drodzy słuchacze, być może skoro sold out, skoro muzyk czy też muzycy są tak mile w Polsce przyjmowani, to może jeszcze do tej Polski wrócą, więc warto podglądać samych muzyków, a jeśli koncert zostanie dobrze przyjęty i dobrze oceniony przez publikę, jestem przekonany, że wpadną ponownie, by dać swoje show i dlatego też warto samą grupę i ich propozycje koncertowe podglądać. I tu zamykamy na dwa tygodnie, najbliższe dwa tygodnie w Hydrozagadce. Została nam impreza dwudniowa, która będzie w Chmurach, którą nie wiem dlaczego dwóch, bo zaraz
1: również nam... jest już wyprzedana. To jest w ogóle formacja The Chair.
0: The Chair.
1: Formacja The Chair już chyba, wydaje mi się, że grała u nas koncert, natomiast niedawno pojawili się w Must Be The Music w takim programie i zechcieli zagrać koncert. Nie wiem, jak im poszło, nie śledziłam.
0: Ale The Chair to jest polski zespół?
1: Tak, tak, tak. To jest
0: bo ja dzisiaj posłuchałem tego kawałka jednego, którego mi wysłałaś. Nie brzmią absolutnie. Nie brzmią. Ja byłem święcie przekonany, że to są gdzieś Londyńczycy, Brytole, jacyś tacy i to jeszcze dobrze wykształceni, więc gościu, który śpiewa u nich, język angielski ma w tym najmniejszym paluszku.
1: Zgadza się. No, to jest formacja, która inspiruje się postpunkiem, takimi surowymi brzmieniami. No, ale to jest wszystko ubrane... Oni generalnie wychodzą na scenę w strojach klaunów. Mają pełny makijaż na klaunów, mają duże buty jak klaun, więc proszę sobie wyobrazić, jak to wygląda w momencie, kiedy oni zaczynają śpiewać i jakby każdy z nich jest za coś przebrany. No chyba nie każdy, chyba wydaje mi się, że perkusistka nie jest. Natomiast jakby no mają taką otoczkę alternatywy, która mi osobiście bardzo się podoba. Też oni są bardzo miłymi ludźmi. Mhm. Bardzo.
0: Oni dobrze... są z Warszawy w ogóle? Czy...
1: Nie, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że mogą gdzieś tutaj w okolicach, okay, że tak powiem.
0: Okay.
1: No i to jest właśnie takie nieoczywiste i to jest super. I myślę, to jest dla mnie to w ogóle Chmury i zespół The Chair, w sensie formacja, to oni wszystko jest się
0: czyli czujesz, ze sobą. Że to jest to, po co zatrudniłaś się w klubie
1: tak,
0: Chmury.
1: Tak, tak. Oni po prostu, no, świetne to jest.
0: Dobrze.
1: Generalnie jeszcze tylko chcę powiedzieć,
0: słucham
1: że
0: ciebie.
1: Dla mnie jakby te występy w Chmurach i generalnie jakby występ muzyczny to powinien być swego rodzaju performance trochę, że jak wychodzi artysta na scenę, oczywiście nie oczekuję tego, że będzie robił gwiazdy i skakał, ale fajnie właśnie jakby to było jakoś tak ubrane, że scenografia może troszkę inna albo coś, no oni robią wszystko, więc to jest po prostu dla mnie...
0: Fajne, bo to taki typowy projekt artystyczny, tak, nie tak. Tylko opieramy się na graniu muzyki, choć to jest bardzo ważne, albo i najważniejsze, jeśli chce się tworzyć muzykę i dawać ją bezpośrednio odbiorcom pod sceną, ale też jeżeli są na tyle przygotowani, by zadbać o otoczkę tego, co się dzieje, a więc o kostiumy, o choreografię, o światła i tak dalej, no to podwójnie dla nich.
1: No i właśnie oni grają dwa dni z koncertu.
0: I oba wyprzedane?
1: Dzień drugi i oba są wyprzedane.
0: No to ja cię też muszę o to w takim razie zapytać. To nie lepiej byłoby, patrząc na to jeszcze pod kątem biznesowym, przenieść koncert do Hydro?
1: Byłoby, ale Chmury to jest jednak
0: Chmury.
1: Klimat.
0: No okay.
1: Chmury to jest klimat.
0: Oj, Tomka oczywiście... brakuje, zaraz by tu być może wtrącił się w temacie klimatu Hydrozagadki, ale ja tylko tak przychodzę do... Wiesz, bo mnie szkoda tych ludzi, którzy na przykład chcą zobaczyć zespół, ale już nie mogą, bo brakuje na to miejsca. Więc
1: nie,
0: rzucam
1: myślę, że
0: tylko
1: zaczynamy teraz też sezon festiwalowy, więc myślę, że jeszcze będziemy w stanie zobaczyć formację The Chair. A no jednak... Nie wiem, dla mnie koncerty w Chmurach, szczególnie takie alternatywne, są o tyle fajne, że to jest mała przestrzeń, widzi się tego artysta, jakby to jest w ogóle takie bardzo, jakby jeden na jeden wydarzenie, w sensie wydarzenia, no takie odczucie.
0: Klaudia, ja cię doskonale rozumiem, ja już to mówiłem przy waszej pierwszej wizycie, że ja bardzo sobie cenię twój klub, wasz klub Chmury, również Hydrozagadkę, to bez dwóch zdań, natomiast Chmury mają to do siebie, że ma się ten bardzo, ale to bardzo bezpośredni kontakt z artystami. Artyści, niektórzy o dużej charyzmie potrafią zejść do ludzi, właśnie. Więc można ich nawet podotykać czy powąchać. I to jest też bardzo, bardzo
1: no,
0: dobre.
1: Bardzo często na koncertach jakichś hardkorowych to można się z nimi też pobić.
0: No, oby nie, ale faktem byłem kiedyś na koncercie wrocławskiego chyba zespołu Only Mess i gościu zszedł ze sceny i tak tańczył, że trzeba było mu się, przy okazji śpiewając, że trzeba było mu się po prostu spod nóżek no szybciutko właśnie zwijać. No dobra, drodzy słuchacze, mamy umówione dwa tygodnie, ja się bardzo cieszę. Jesteśmy już umówieni z Klaudią i mam nadzieję z Tomaszem, który dojdzie do siebie na 28, by opowiadać wam o tym, co obaj menadżerowie, a właściwie menadżerka i menadżer obu klubów dla nas przygotują. Ja się bardzo cieszę, że znalazłaś czas. I cóż, w tej chwili zagramy dla was jeszcze na zakończenie naszej rozmowy The Chair, a później bardzo proszę zostańcie z nami. Wszystkie te kawałki, o których rozmawialiśmy dzisiaj, które już poszły, być może dojdzie coś jeszcze, zagramy w takim secie bez gadania. Kłaniam się bardzo, bardzo nisko. To była audycja Hydrochmura, czyli muzyczne podwórko. Dziękuję ci, Klaudiu, że zaszłaś.
1: Bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia. Gramy.

reakcije bjore to do pjahu. Mogu se tak odrazu, prošet njemu zove słów, których nie rozumiem. Znów wydaje parę stów na coś, czym się znieczulę. Potrafię dać ci tylko chód, ja nie chcę tak.

plecy, znowu gleba. Powinienem co wylecić, jaram temat. Wiem, że mogłem tak od razu, a nie teraz. Mogłeś tak od razu.

0: Radio Praga.
1: Tak cię pocałuję, że chyba odfruniesz. Tak cię wyciumam, że zadrży w tobie najcieńsza struna. Niech me usta, twoje usta musną póki. Jesteśmy młodzi, póki jutra nie ma. Więc się nie pietraj i daj mi buziaka. Tylko pamiętaj zapomnieć, jak się nazywasz. Już się nie boisz, więc jeśli pozwolisz, skradnę całą.

na wahanie, bo mam licencję na całowanie. To nie czas na wahanie, bo mam licencję na całowanie. To nie czas na wahanie, bo mam licencję na całowanie.

życiu mam cię tak mocno, że aż świat zadrży w posadach. Pocałuję cię tak, że na niebie zaświeci, przestanie padać bakcyla mam. Na twoim punkcie i wpadłem głęboko jak śliwka w kompot, więc okaż proszę trochę czułości, przecież jesteśmy dorośli. Bo obiecuję, że pocałuję cię tak, że co

na wahanie, bo mam licencję na całowanie. To nie czas na wahanie, bo mam licencję na całowanie. A gdy będziesz już babcią i chodzić będziesz o lasce na wspomnienie słodkiego blondyna, co cię obdarzył buziaczkiem, zapłonie ci serce bardzo i uznasz, że było warto. Oddaję ci serce, zrób z nim co chcesz. Daj

Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: fajnie spotkać.
1: A gdybym spotkał pierwszy raz ciebie znów, a

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

czwartki o 20. Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan. Welcome to hell.

就是那个

zdradzam. Witam serdecznie, z tej strony Piękna, choć martwa i zapraszam do posłuchania mojego nowego singla pod tytułem Owoce, w którym dream pop łączy się z synthpopem, z darkwave'em w poetyckim uścisku. Sam tytuł nawiązuje do archetypu zakazanej miłości Adama i Ewy oraz Romea i Julii przeniesionych w kosmos. Dla mnie osobiście jest to piosenka podróży, ponieważ już od pierwszych dźwięków zostajemy wciągnięci, porwani w taką odyseję miłosną, w której przechodzimy przez różne etapy, inicjacje, wtajemniczenia. Owoce napisałam latem, pamiętam jakby to było wczoraj, w czasie, gdy powietrze pachniało słodyczą dojrzewania i rozgrzaną ziemią, w ogrodzie gałęzie uginały się od śliwek, a w tle pobrzmiewał nieśmiertelny Summer Wine duetu Nancy Sinatra i Lee Hazelwooda. Osobiście kocham ich dwie wspólne płyty. I to właśnie wtedy obrazy, kolory i zapachy połączyły się z elektroniczną inspiracją, którą dostałam od Francisa Tuana, tworząc przestrzeń dla melodii i słów o pragnieniu i namiętności. Zapraszam jeszcze raz do posłuchania mojej nowej piosenki i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga, piękna, choć martwa.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

codziennie. W godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki. Yes.